PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.
1: Dzień dobry. Ja tylko wymienić opony. Szybko będzie? No pewnie.

0: dojazdówka, ale żona pakowała.
1: Auto w górę, klucz na śrubę, wszystko pięknie gra. Nagle jedna śruba patrzy, ze mną łatwo nie ma. Pytam, gdzie jest kluczyk zabezpieczający felgę? On przeszukał pół samochodu, potem zadzwonił do teściowej.

0: chronione aż za bardzo. Teściowa mówi, kluczyk w woreczku po rosole. Żona mówi, nie dotykałam, ja tym autem nie jeżdżę w ogóle. Syn przysyła zdjęcie klocka, córka emoji śruby. A pan pyta, czy nie można jakoś złapać tego z grubej. Mechanik patrzy w ciszy, potem zagląda w schowek. Tam rachunki od 2013, jeden gofri smoczek. Pod siedzeniem 3 złotówki, pilot, który nie wiadomo skąd. Kluczyk był w popielniczce, chociaż nikt nie pari od lat. Koła zdjęte, nowe wchodzą, teraz finał tej przygody. Pytam, jaki pan chce bieżnik? Najlepiej taki młody, mówię, moment do kręcenia, a on kiwa głową.
1: Jasne.
0: Po czym pyta całkiem serio,
1: a te letnie będą.

0: jest chroniony.
1: Ciśnienie ustawić fabryczne? Nie, nie, takie normalne. A jakie jest normalne? No żeby nie świeciła kontrolka. A zapas sprawdzamy? Nie trzeba, zapas jest nowy. Z którego roku? 2008.

Wraca blady. Czy zostawiłem tu okulary? Nie ma jak pan na głowie. Do zobaczenia na wiosnę.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Jeszcze młody. Powinieneś urządzić się jakoś. Kto powiedział, że życie ma być odważnie przeżyte? Oddaj mi swoją przepaść. Wymoszczę.

0: Ale przecież jesteście u siebie, w swoich samochodach, ze swoim ulubionym radiem, czyli z Polskim Radiem Kierowców.
1: I my pytamy, co tam u was o poranku na trasie słychać.
2: Cześć, godzina 5:40, przejeżdżam obwodnicą Krakowa na wysokości Skawiny, ruch bardzo duży. Jeszcze się nie zatrzymuje, ale jest duży, wystarczy mała iskierka i będziemy stać. O, dojeżdżam już do stopnia Kościuszki, już jest trochę wolniej. Także dobrego dnia wszystkim za kierownicą, wszystkim za radiowymi sterami i pomagajcie nam przez cały dzień. Dobrego dnia, Krzysiek z Krakowa pozdrawia.
0: Pozdrawiamy serdecznie, no to za sterami faktycznie jesteśmy. No i sterować będziemy i będziemy wam umilać ten czas do godziny 10.
1: Poprowadzimy was bezpiecznie do celu, tymczasem już takie chłodniejsze te poranki, bo na południu 7-8 stopni Celsjusza na przykład z Zakopanem, najcieplej w Kołobrzegu 15 kresek powyżej zera.
0: Nie dość, że chłodniejsze, to jeszcze wietrzne.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy poniedziałek, 21 dzień września, no i dzisiaj w kraju będzie zachmurzenie duże, ale na szczęście z możliwymi większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami także burze, lokalnie drobny grad może się pojawić, wysokość opadów, no zwłaszcza w czasie burz, do 20 litrów wody na metr kwadratowy. I teraz uwaga, w Tatrach i wysoko w Beskidach opady śniegu. No i w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej do około nawet 10 centymetrów.
1: Jestem trochę w szoku, bo to jest przedostatni dzień kalendarzowego lata.
0: Wierzę.
1: Jutro ostatni, a tu śnieg. No temperatura też nie 19, a 9 stopni Celsjusza na południu, na Podhalu szczególnie. 15 stopni w centrum i nad morzem. No i najcieplej będzie na zachodzie kraju, około 18 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Na wybrzeżu i nad morzem wiatr silny, w porywach do 80. I uwaga, bo wysoko w Karpatach porywy wiatru do 75 i one będą powodowały, nie wierzę, zawieje śnieżne.
1: Ajajaj. Co tu się porobiło? Ciśnienie się porobiło? Też niskie. 1000 hektopaskali w południe w Warszawie pokażą barometry. Przewidywany jest na szczęście potem wzrost ciśnienia.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To tym bardziej witamy was gorąco i przytulamy go was bardzo, bardzo mocno.
1: Patryk Kuniszewicz.
0: Kuba Marcinowicz.
1: I mówimy.
0: Dzień dobry.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: 10 minut po godzinie 6 Polskie Radio Kierowców, my z wami na trasie.
1: A razem z nami wypoczęty,
0: ale nie opalony, nic, nie. Kompletnie.
1: Bo dużo się kąpał.
2: Pogoda wrześniowa. Dzień dobry.
1: Patryk Bedliński.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Patryk Bedliński dzisiaj będzie przyglądał się drogowej sytuacji i będzie was informował na bieżąco co 20 minut o tym, co być może przed wami.
1: A skoro zdradziłem, że jest po urlopie, to wiecie, jakie on teraz ma spojrzenie. On jest tak pystry, wszystko zobaczy i wszystko wam przekaże.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i szczerze mówiąc, chciałbym przekazywać lepsze wieści, ale mamy spore problemy na południu kraju. Na autostradzie A1 w województwie śląskim, między Piekarami Śląskimi a węzłem Pyrzowice, doszło do kolizji ciężarówki z samochodem osobowym. Na tyle poważnej, że droga jest zupełnie zablokowana w kierunku Pyrzowic. Można pojechać m.in. drogą 78 przez Tarnowskie Góry, jeżeli kierujecie się na przykład w stronę Łodzi, i włączyć się na A1 na węźle Woźniki. A poza tym spowolnienia o poranku, m.in. odczujemy to na A4 pod Krakowem, kierując się do Katowic. Od zjazdu na Łagiewniki do okolic Skawiny powolna jazda nas czeka, no i potem na wysokości Tyńca powtórka, jeżeli chodzi o takie małe spowolnienie. Wjazd do Krakowa od południa, czyli Libertów i Zakopianka, tu też już robi się ciasno. Tłok także tradycyjny na trasie 44, która prowadzi przez Skawinę od Zatora do Krakowa. Na warszawskim odcinku S8 już także coraz więcej pojazdów, no i zwolnimy między Łabiszyńską a Marymont, kierując się do Łodzi. Dojazd do stolicy od Nowego Dworu Mazowieckiego, czyli 7. Tutaj zwalniacie w Czosnowie, no i potem na wysokości Palmir. Natomiast nocą zakończyły się problemy na ekspresowej Trójce na węźle Świebodzin Północ. Wcześniej na 150 km mieliśmy zablokowany zjazd w kierunku Zielonej Góry, bo tam zderzyły się dwa samochody osobowe i aż 3 osoby zostały poszkodowane. Teraz S3 pod Świebodzinem jest już w pełni przejezdna.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Zaglądamy do aplikacji. Czemu dopiero jest przed świtem? No nie jest, no co zrobić. Wschód słońca dzisiaj o godzinie 6.19.
1: Ale chwileczkę. Może wschód za 6 minut?
0: Tak.
1: To pamiętajcie, że jest jeszcze przed...

0: Zmierzchem.
1: Co?
0: Mamy nowy dzień, poniedziałek.
1: No.
0: Może ono jeszcze nie zeszło,
1: dobrze,
0: ale też jeszcze nie zaszło.
1: To prawda. Dzień dobry, panie Patryku.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry i dzień dobry, panie Patryku.
0: Dzień dobry.
1: Wszystkim państwu szerokości i udanego dnia. Marek z Warszawy, jak zwykle o poranku, pozdrawia was wszystkich.
0: A co u was? Dajcie znać w aplikacji.

0: nie, że idealnie. No musi być idealnie, aby wam się dzisiaj wszystko układało, żeby wszystko szło dzisiaj po waszej myśli, żeby samochody się nie psuły, żeby... Będzie bez paliwa, dobra? Ugryź się w język, nie mów o cenach
1: nie
0: paliw.
1: Mówimy?
0: Nie mówimy. Chociaż dzisiaj o oszczędzaniu paliwa też będzie.
1: Będzie?
0: No, myślę, że to zdecydowanie lepszy temat niż ceny paliw.
1: Ale ja będę ciągnął temat. Ktoś z urlopu wrócił. I jak tam na stacjach? Jak pylony? Jak ci się to podoba?
2: No mam wrażenie, że tak czy owak u nas mimo wszystko jest nieco taniej.
1: O ty!
0: O to!
1: Gdzie ty byłeś i po ile to było?
0: Właśnie.
2: Około 2 euro.
1: No to rzeczywiście ciut drożej, ale nie tak mocno ciut. Bardziej to my się zbliżamy do tej ceny, no bo dzisiaj widziałem, nie drgnęło na szczęście. Do 8 dochodzi cena za benzynę,
0: a
1: do 9.
0: Nie mówić, no ale po co? No po co znowu
1: dobra,
0: drążysz?
1: Coś przyjemnego?
0: No. Tak, dzień dobry panowie. Ja od godziny powinienem być na drodze do pracy, a czwórka od Chrzanowa do węzła Brzęcz...
1: Brzęczyszczykiewicz.
0: Właśnie.
1: Kołody. Ja byłem. No,
0: uwielbiam te słowniki, naprawdę one tak fajnie poprawiają te węzły. Duży ruch, ale jedzie. Pozdrawia Artur z... I teraz najlepsze, bo powinno być Ducato, a jest Duxato.
1: No bo to jest ten nowy model. Lepiej. To jest nie ten 27.
2: I nasz słuchacz też wie lepiej, jeżeli chodzi o jazdę autostradą A4, bo nawet nawigacja jeszcze nie odnotowała, że tam może być powoli, a słuchacz odnotował.
1: Będziecie mieli teraz gulę. Gotowi?
0: Ale to będzie
1: i słuchacze
0: zazdrości?
1: Też. Oj, zazdrość, zawiść straszna.
0: Nie.
1: Witajcie, szanowni prowadzący, słuchacze i wy, którzy jesteście tu służbowo. Idę posiedzieć nad wodą. Napisał Michał Skangula. Nad wodą posiedzieć. A potem sobie jadę do Koźmic Wielkich, znaczy z Koźmic do Konina. No i pytanie dotyczące krakowskiej korkownicy. Tam słuchacz wspomniał przed chwilą, że już się zwalnia, to może lepiej jechać drugą stroną Krakowa. Dzięki za wskazówki i pozdrawiam, Michał Skangura. Siedź nad tą wodą, się nigdzie nie ruszaj. To jest nasza wskazówka.
0: Serwus, panowie kapitanowie PRK, Kubo i Patryku. Czołem załoga na drogach i w domach. Na 12, półmrok i pochmurno, wietrznie, miejscami mokro, a temperatura to właśnie, nomen omen, 12 stopni.
1: Co jeszcze u was? Dajcie znać. W aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców wspólnie rozpoczynamy... Poniedziałek.

0: 29 minut po godzinie 6.
1: A co tam się dzieje?
0: Gdzie się dzieje?
1: Co w się Niemczech dzieje? Się dzieje.
0: Ale o co ci chodzi?
1: No właśnie patrzę, to są okolice, gdyby ktoś jechał z Hanoweru. Chyba to jest dwójka niemiecka. Aldona i Artur piszą, pozdrawiamy z trasy, Niemcy, mega korek w kierunku Dortmundu. No właśnie, dwójką z Hanoweru w kierunku Dortmundu, uważajcie tam.
0: No ale żeby przed siódmą taki korek robić, to przecież to nie wypada, no.
1: A że do Dortmundu to na zachód, bo myślałem, że jak na wschód, to po paliwo do nas.
0: A.
1: Bo o nich już skoczyło, a u nas jeszcze nie.
0: No dobrze, to więcej informacji drogowych o polskich drogach, o polskiej sytuacji już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Drogowe kłopoty na śląskim odcinku autostrady A1 między węzłami Piekary Śląskie i Pyrzowice. Po kolizji samochodu ciężarowego z autem osobowym na wysokości Dobieszowic trasa w kierunku Pyrzowic jest zupełnie zablokowana, no i tworzą się niestety korki. Korki mamy też na autostradzie A4. Tłoczno jest pod Krakowem, zwłaszcza w kierunku Katowic od zjazdu na Łagiewniki do okolic Tyńca. No i dojazdy do Krakowa też nie wyglądają najlepiej o tej porze. Między innymi dojazd przez Skawinę, dojazd Zakopianką przez Libertów, czy też dojazd przez Wieliczkę, ale też od północy dojazd 94 od strony Olkusza. Tutaj zwalniamy najpierw w Przeginii, a potem w okolicach Wielkiej Wsi. Kierowcy zwolnią także dojeżdżając do Trójmiasta, między innymi 91 od Tczewa przez Cieplewo i Łęgowo. W Łęgowie pierwszy korek, kolejny na wysokości węzła Lipce, czyli przy połączeniu 91 z S7, no i wreszcie przed dzielnicą Orunia. W Gdańsku też musimy zwolnić. Jeżeli o północ kraju chodzi, spowolnienia mamy też na 20 między Giertowem a Żukowem w okolicach miejscowości Borcz i Babidu. No i oczywiście warszawska S8 korkuje się wyraźnie o tej porze, zwłaszcza w kierunku Łodzi. Korek zaczyna się przed Łobiszyńską, kończy się na wysokości Marymontu. Wjazd do stolicy przez Łomianki też bardzo spowolniony. Podobnie jest na trasie przez Czosnów i Palmiry, czyli również na 7. No i na trasie od Jabłonny do Warszawy, czyli na 61.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych Światowy Dzień Orderu Uśmiechu, więc uśmiechajmy się do siebie szeroko, nawet jeśli nie mamy orderu.
1: Ząbki.
0: Tak jest.
1: A meldunek pogodowy z Gryfina jest taki. Stopni 12, wiatr umiarkowany, zachmurzenie średnie, widoczność dobra, przyczepność dróg również. Wy towarzyszycie mi w drodze do Szczecina, odjazd pociągu 6.30. O, to już pojechał. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności, spokojności, miłego dnia. Antek z Gryfina.
0: Oby się tylko Antek załapał.
1: Mam nadzieję.

0: 21 minut jeszcze do godziny 7. Mamy poniedziałek, 21 dzień września. No tak jesiennie chłodnawo troszeczkę, deszczowo i wiecznie w wielu miejscach.
1: Potwierdzę.
0: Ale za to w przyszłym tygodniu, moim zdaniem, ja zaklinam rzeczywistość i czeka na nas piękna polska złota jesień.
1: Bierzcie urlop i gwarantujemy wam, że będzie pogoda, bo my już od dłuższego czasu zbieramy pieniądze, żeby tak,
0: żeby
1: właśnie
0: tak było.
1: No zamawiamy ją.
0: Wiesz co, no, patrzę na prognozy w niedzielę za tydzień 18, w poniedziałek 21 bezdeszczowo i słonecznie, później we wtorek deszczowo około 18-16 stopni, później środa 22, później czwartek 20, no 20 i piątek 25.
1: Ale ty patrzysz tak ogólnie dla Polski, tak?
0: Ogólnie dla Polski.
1: Bo ja mogę zdradzić, gdzie dokładnie będziemy.
0: No właśnie, jakby ominąłem trochę to miejsce, gdzie będziemy, bo tam będzie intensywnie padało.
1: Co ty
0: we
1: mówisz?
0: Wtorek.
1: Poczekaj, we wtorek, a my we wtorek właśnie przemierzamy z Krosna do Rybnika.
0: A nie, to nie, nie, to przepraszam, to 19 i piękne słońce.
1: No to cudownie. To od razu wam mówimy, gdzie słońce będzie, a nawet dwa słońca. Chociaż tak patrzy na nas, to bardziej księżyc
0: nie,
1: pełni.
0: Raczej dokładnie.
1: To tak. W niedzielę ruszamy do Lublina, w poniedziałek z Lublina, we wtorek z Krosna, w środę z Rybnika, w czwartek z Ostrowa Wielkopolskiego, a w piątek z Torunia będziemy nadawać, bo my szlakiem żużla jedziemy.
0: I oczywiście jedziemy motocyklami, czyli kolejna wyprawa motocyklowa Polskiego Radia Kierowców startuje już w następny poniedziałek, czyli w poniedziałek już będziemy mówić do was z Lublina. Mam nadzieję, że spotkamy się na trasie, mam nadzieję, że będziecie do nas machać, pozdrawiać, a przede wszystkim także pomagać nam podczas podróżowania. No i miejmy nadzieję, że pogoda nam dopisze.
1: No, może by taki odcinek zrobić motocyklem żużlowym?
0: Jak żużlowym?
1: Nie da rady, tam nie ma hamulców. Nie namawiajcie, nie.
0: Skręcać.
1: No więc o to właśnie chodzi. Aha, i dlaczego nie odwiedzamy Polski Zachodniej? To dlatego, że na przykład Antek z Gryfina napisał, że tam podobno w okolicy węzła Kijewo, dokładnie w okolicy ulicy Szczecińskiej, znaleziono nie wypał, nie wybuch i w Szczecinie dzisiaj na przykład może być, mogą być utrudnienia, więc my tam się nie pchamy.
0: Nie, nie, nie, nie, nie, zdecydowanie. Więc startujcie z nami na wyprawę motocyklową już w przyszłym tygodniu od poniedziałku.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.

0: 10 minut jeszcze do godziny 7.
1: I czas na informacje drogowe. Jeżeli jesteście w tej chwili w trasie, zróbcie głośniej.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Są drogowe problemy na A1 w województwie śląskim, między Piekarami Śląskimi a węzłem Pyrzowice. Po kolizji ciężarówki z autem osobowym trasa w kierunku Pyrzowic jest zablokowana, choć korki niestety mamy w obie strony. Objazd zablokowanej A1 jest możliwy przez Kamieniec, Tworóg i Kalety do węzła Woźniki. W tym celu trzeba zjechać węzłem Zabrze Zachód. Można także ominąć utrudnienia przez Tarnowskie Góry. W tym przypadku zjeżdżamy na przykład węzłem Zabrze Północ. Potem kierujemy się na Krajową 78 i na wojewódzką trasę 908. Korek mamy na A4 na trasie z Bochni do Krakowa. Zwalniamy w okolicach Niepołomic. Zator też pod samym Krakowem, między Łagiewnikami a Tyńcem w kierunku Katowic. Na dojeździe do Krakowa od strony południowej, czyli na Zakopiance, w Libertowie również spory ruch pojazdów. No i na trasie 75 w Małopolskim też nie jest płynnie. Zwalniamy między Jurkowem a Brzeskiem na 75. Zwalniamy także na trasie, która prowadzi do Warszawy od Nowego Dworu Mazowieckiego, między innymi w Czosnowie, ale także za Łomiankami. Kierowcy zwolnią również w obie strony na S8 w stolicy. Tłoczno jest zwłaszcza na moście Grota Rowe to w kierunku Łodzi, a w kierunku Białegostoku zwalniamy za zjazdem w Aleję Prymasa Tysiąclecia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: To ja tylko chciałem przypomnieć, że dzisiaj po godzinie 7 oczywiście 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia będą i oczywiście będziemy mieli dla was 300 zł. Za każdą tablicę płacimy 100, a później te 300 można wydać na motoryzacyjne marzenia i pragnienia.
1: Ale to dopiero po 7. Punkt 7. Prognoza pogody w PRK Polskim Radiu Kierowców.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama tuju. I ten prstinek, coś mi dał na pamiątku na te dny a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdą.

0: Pięknie. Siódma już na zegarze.
1: Nie.
0: No jak sam sobie tego nie powiem, to nikt mi tego nie powie, więc sobie mówię, co się czepia.
1: Że to jest subiektywna ocena.
0: Moja własna i mam do niej prawo i no. I koniec, kropka. 15 stopni mamy w Kołobrzegu i 8 stopni mamy w Zakopanem.
1: Ale.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Proszę bardzo, pan dodam.
1: Chciałem tylko dodać, że pada. Co z tego, że nad morzem jest tak ciepło, skoro można powiedzieć, że na wschód od Szczecina i aż po Trójmiasto leje.
0: A dzisiaj zachmurzenie duże nad Polską, ale możliwe większe przejaśnienia, przelotne opady deszczu, właśnie miejscami także burze i uwaga, bo lokalnie także z gradem, to jeszcze nic. Wysokość opadów, zwłaszcza w czasie burz, do 20 litrów wody na metr kwadratowy, ale teraz będzie coś, bo w Tatrach i wysoko w Beskidach. Opady śniegu dzisiaj. I to nie takie, że hu-hu, tylko takie, że hu-hu-ha, bo w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej około 10 centymetrów.
1: I coś w tym jest, chyba jesień zbliża się wielkimi krokami, bo dzisiaj też trochę chłodniej, trochę. 9 stopni Celsjusza maksymalnie na Podhalu, 15 kresek powyżej zera w centrum i nad morzem. No i na zachodzie kraju niby najcieplej, ale tylko 18 stopni Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę na wybrzeżu i nad morzem. Wiatr silny do 80 nawet w porywach. Aha, tutaj znowu wrócę w góry, bo wysoko w Karpatach poryw wiatru do 75, a proszę sobie teraz połączyć te dwie rzeczy, czyli śnieg i silny wiatr, to co się dzieje? Ha, zawieje śnieżne, no proszę bardzo. A w Sudetach poryw wiatru nawet do 90, podczas burz porywisty wiatr też do 65. No dmuchać strasznie dzisiaj będzie.
1: Polecam espresso z rana albo mocniejszą herbatę, bo ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. Dopiero potem przewidywany jest wzrost ciśnienia.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To na pewno. Ciśnienie może skoczyć komuś przy tablicach rejestracyjnych i jest to absolutnie jakby wytłumaczalne.
1: Jesteśmy tu, żeby wam też pomóc wygrać te 300. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wspólnie.
0: Dzień dobry!

0: Dużo deszczu dzisiaj nad Polską, więc uważajcie na siebie na drogach. Oby tak do środy, czwartku, bo wtedy zdecydowana poprawa pogody. Więcej słońca, mniej deszczu i także powinno zrobić się troszeczkę cieplej.
1: A skoro 10 minut po 7, a wiadomości drogowe w PRK Polskim Radiu Kierowców co 20 minut, no to czas na najświeższe doniesienia.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: Cały czas są spore problemy z przejechaniem A1 w województwie śląskim. Między Piekarami Śląskimi a węzłem Pyrzowice zderzyły się ciężarówka i pojazd osobowy. Trasa do Pyrzowic jest zablokowana. Korki niestety w obydwu kierunkach. Objazd zablokowanej autostrady A1 możliwy jest przez Kamieniec, Tworóg i Kalety i w tym przypadku dojeżdżamy do węzła Woźniki. A żeby zjechać na ten objazd, trzeba opuścić A1 węzłem Zabrze-Zachód. Można także ominąć utrudnienia przez Tarnowskie Góry. W tym przypadku zjeżdżamy chociażby węzłem Zabrze-Północ, no i kierujemy się na Krajową 78 i Wojewódzką Trasę 908. Korek cały czas na A4 pod Krakowem. Zwalniamy między Łagiewnikami a Tyńcem, zwłaszcza w kierunku Katowic. Korek też na 20 na trasie z Kościerzyny do Żukowa, między innymi w miejscowości Borcz i w Babim Dole. Trzeba będzie bardzo wyraźnie zwolnić. Zwalniamy też w Małopolskiem na trasie 75 Jurków-Brzesko. Korki w Warszawie to jest m.in. S8, zwłaszcza w kierunku zachodnim. Zwalniamy od Łabiszyńskiej do okolic Wisłostrady. Wjazd cały czas utrudniony przez Łomianki, czyli 7 nam się kłania i dojazd od strony północnej. Nieco płynniej zrobiło się na trasie od Jabłonny, choć cały czas spowolnienia możliwe. Na 61 na ulicy Modlińskiej, zwłaszcza na dojeździe do chociażby połączenia z drogą 801. No i mamy także spowolnienie na dojeździe do Wrocławia od strony północnej. To jest droga S5, którą dojeżdżamy od Leszna i od Poznania. Tutaj na wysokości Kryniczna zaczęło się korkować w kierunku stolicy Dolnego Śląska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A u nas za chwilę zacznie się szaleństwo tablicowe. 3 tablice do odgadnięcia, albo 2 litery, albo 3 litery, czyli łatwiejszy, albo trudniejszy zestaw. Nie ma znaczenia. Z każdym sobie poradzicie i wygracie 300 zł.
1: O szczegółach już za chwilę. Przygotujcie smartfony, zestaw głośno mówiący, słuchawkowy, jeżeli jesteście za kółkiem.

0: 19 minut. Po godzinie 7 jedziemy z wami oczywiście do celu. Prowadzimy was na przykład do pracy. Jeśli ktoś ma na godzinę 8, no to jeszcze w miarę spokojnie. 41 minut wam zostało, więc spoko.
1: I za chwilę zapraszamy was do tablicy. Cóż tutaj wspomnieliśmy, że to może być stresujące wyzwanie, choć inni mają odmienne zdanie.
2: Dzień dobry w ten pochmurny poranek poniedziałkowy. Panowie, jaki stres przy tablicach rejestracyjnych? Stres to jest na stacji benzynowej. 9,09 za diesla, a 7,99 za 95. No szał już, naprawdę. To już boli w tej chwili. Pozdrawiam wszystkich, Norbert.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Ała. No właśnie, tankować i nie patrzeć, może to jest jakaś metoda.
1: Dlatego my dajemy wam 300, żebyście mogli sobie pojeździć, ale za czyjeś.
3: Konkurs.
0: 300 zł do zgarnięcia za 3 tablice rejestracyjne, czyli za każdą tablicę płacimy wam 100 zł. Trzeba tylko powiedzieć, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. Czy będzie to po 2 literach, czy po 3 literach. I tu będziemy podpowiadać. Dodatkowo jeszcze owacja na stojąco, do tego jeszcze talon na pozdrowienia, do tego jeszcze wieczna chwała i sława. Mało tego, szacun na dzielni w miejscu pracy i w miejscu rekreacji. I te wszystkie prezenty możecie dostać od nas.
1: Regulamin na radiokierowców.pl oczywiście. I pamiętajcie, jak ktoś już zgadza. Gardą nagrodę nie może powalczyć o drugą.
0: Nie.
1: Ale dla tych, którzy jeszcze nie próbowali, uwaga, uwaga. Podaję numer telefonu 22 139 29 29. Dzwońcie, odblokowuję linię 22 139 29 29. I już za moment usłyszymy...
0: Halo?
1: Halo, halo?
4: Halo,
0: jesteś?
4: Halo?
0: Tak,
4: halo, jestem.
1: Halo, halo?
4: Halo, Patryk jestem.
1: Cześć Patryku, poczekaj sekundkę, bo wiesz
0: czekaj,
1: co? My cię tu słyszymy.
4: Jeszcze.
0: Dobra,
1: o,
0: słyszę.
1: I już jesteś na konsolecie.
0: To nie było wcale takie
1: cześć,
0: łatwe,
1: Patryku.
0: Ale ogarnąłem. Szybkie palce. Dyk.
1: Co u ciebie?
4: A wszystko dobrze.
1: O, i znowu
4: dobrze. Rano mówię, wreszcie może ledwo nie wygram coś.
0: No i widzisz, no i jest szansa.
1: To Patryku, za chwilę poprosimy o rejestrację dla ciebie. Słuchaczy, nie rozłączaj się, a wy już wiecie, że z Patrykiem powalczymy dzisiaj o 300.

0: Zobacz, ale zobacz ile tablic. I na L, i na R, i na P, i na K, i na C, i na F nawet są tablice rejestracyjne.
1: Zgadza się, mamy wszystkie województwa. No, Patryk dzisiaj nie będzie miał łatwego zadania. Ale przed jeszcze trudniejszym jest nasz Patryk, Patryk Bedliński, bo to on wam przekazuje te gorsze informacje z dróg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No i niestety rzeczywiście nie mamy dobrych wieści dla zmotoryzowanych, bo są chociażby problemy na A1 między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. To po kolizji samochodu ciężarowego z autem osobowym. Trasa do Pyrzowic zablokowana, korki niestety w obie strony. Objazd zablokowanej A1 na przykład możliwy jest przez Kamieniec, Tworóg i Kalety. Jedziemy do węzła Woźniki, a z A1 zjeżdżamy na objazd węzłem Zabrze Zachód. Korek na A4 na trasie z Bochni do Krakowa w okolicach Niepołomic. Korek też pod Krakowem, zwłaszcza między Łagiewnikami a Tyńcem w kierunku zachodnim. Na A6 pojawiły się problemy w okolicach Szczecina. Między węzłem Szczecin-Podjuchy a węzłem Szczecin-Dąbie trwa neutralizacja niewybuchu. Droga jest zablokowana między 15 a 28 km. Korkuje się trasa ze Stargardu do Szczecina, czyli Krajowa 10. Zwalniamy w Morawsku, ale też na przedłużeniu 10 już w samym Szczecinie na wjeździe do miasta mostem Pionierów. Na S6 tymczasem problem w Pomorskiem. Między węzłem Luzino a węzłem Strzebielino na 8 kilometrze osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest przez to jeden z pasów w kierunku Szczecina. Na 20 zwolnicie jadąc z Kościerzyny do Żukowa w okolicach Borcza i Babiego Dołu. Zwalniamy też na trasie S5 dojeżdżając od Trzebnicy do Wrocławia, czyli od północy. Na wysokości węzła Kryniczno trzeba będzie zdjąć nogę z gazu. W Śląskiem na S1 korek utworzył się w okolicach Dąbrowy Górniczej i przeszkadza tym, którzy jadą w stronę południową, czyli od Wojkowic do Mysłowic. Na A4 w Śląskiem spory ruch pojazdów między Mysłowicami a Katowicami. Zwalniamy od Brzęczkowic, czyli od połączenia z S1.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To już za chwilę. 300 zł pojawi się na stole i te 300 zł do zgarnięcia. Poza tym oczywiście owacje na stojąco i talon na pozdrowienia. To wszystko powędruje do naszego słuchacza Patryka.
1: I teoretycznie już propozycje tablic mamy, ale jeżeli byście mieli coś trudnego, no to prześlijcie za pomocą aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.
1: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: 22 minuty do godziny 8. Polskie Radio Kierowców. No i oczywiście, jak zwykle o tej porze mamy dla was
1: konkurs,
0: w którym do zdobycia i są 300 i za 3 tablice rejestracyjne.
2: No i jak ja nie lubię poniedziałków.
0: A właśnie.
2: Słuchajcie, chochliki. Patryku, jeżeli nas słyszysz, a to z Patrykiem rozmawialiśmy parę minut temu, jako pierwszy dodzwonił się do nas, to wykręć proszę jeszcze raz nam ten numer. 22 139 29 29. Patryk, czekamy. 22 139 29 29. Halo, Patryk?
0: Halo?
3: Halo, tak, to ja.
0: O, jesteś, dobrze, tu jakieś totalne zamieszanie. Patryk, to... No?
3: Że zastrzeżony numer. Właśnie patrzę i mówię, zadzwonię.
0: No dobra.
2: A, i to jedzie, widzisz.
0: Słuchajcie, ale... jeszcze jedna bardzo ważna informacja. 300 zł do...

0: zdobycia, 3 tablice rejestracyjne i te 300 zł można wykorzystać sobie na różne fajne marzenia, a sponsor jest...
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
0: Jak to mówią, ważny. No dobrze, to w takim razie już teraz możemy przejść do formalności naszych.
2: Zdecydowanie. Patryk, ważne, że jesteś, bo masz tutaj tak, i Patryka Belnickiego, i mnie, drugiego Patryka, no i Kuba jest, i każdy z nas ma dla ciebie jedną propozycję, a ty musisz odgadnąć, co to za tablica. Chociaż to nie są nasze propozycje, bo my korzystamy z tych, które dostaliśmy od słuchaczy.
0: Czy ty
2: jesteś gotowy?
3: Tak.
0: To będzie zestaw chyba trudniejszy z tego, co widzę, bo dominują 3 litery. Okej? Okay? Bierzesz to na klatę?
3: Tak, tak, tak. Oczywiście.
0: Dobra. To kto zaczyna? Patryk?
2: Patryk.
0: Patryk.
4: Dobrze, ja bardzo chętnie, to mam taki radiowy zestaw, jako że jesteśmy właśnie w radiu, ale to nie będzie zestaw nawiązujący do DAB+, tylko do tego innego, nieco dawniejszego sposobu naszego odbioru i on się zawiera w jednej tablicy. To jest widok z wielu odbiorników radiowych w samochodach, mianowicie FMI.
3: FMI, tak? To będzie chyba lubelskie?
4: Oj, nie. Do końca.
2: F jak Felix. Felix, Marta, Irena.
3: Felix, Marta, Irena, tak?
2: Felix, Felix albo Ferdynand, Marta, Irena.
3: To powiat międzyrzeszki.
4: No brawo.
2: Tak. A i lubuskie, a nie, bo ja usłyszałem lubelskie.
3: Lubuskie właśnie.
2: Aaa, dobra. Wiesz co, to tak, te chochliki cały czas przeszkadzają, ale ty się nie poddajesz. Słuchaj, to ja też mam propozycję.
0: A to teraz ty? Ja myślałem, że tak w kółeczko będzie.
2: O, dobra. Proszę, Kuba, ale proszę.
0: To ja mam taką szybką od naszego słuchacza, który jedzie i się trochę nudzi, więc wysłał zdjęcie z samochodu poprzedzającego. R jak Robert, L jak Lucyna i U jak Urszula, czyli RLU.
2: No i zabrał mi tablicę, Michał z kangurami.
5: Przepraszam.
3: Będzie chyba podkarpackie i lubaczewski, tak? Powiedz.
0: Czowski, ale okej. Okay. Bierzemy to. Pięknie. 200 zł zgarnąłeś już.
2: No dobrze. To ja w takim razie zapraszam bardziej w centralną Polskę i tutaj mamy pozdrowienia od Ani, która proponuje CWA. Celina, Wiesław, Anna.
3: Kujawsko-Pomorskie.
2: Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze.
3: I powiat?
2: Tak jest!
0: Szaleństwo! Nie, no
2: nawet kliki ci tego w tym nie przeszkodziły.
0: Wielkie brawa dla ciebie. Oczywiście to jedna z naszych nagród. Do tego jeszcze dorzucamy talon na pozdrowienia. Pozdrawiasz kogo tylko chcesz, proszę bardzo.
3: No, pozdrawiam moją mamę, która jest w kuchni z bratem, który do roboty się szykuje. No i wszystkich słuchaczy.
0: Pięknie, pozdrowienia powędrowały. No to jeszcze masz wieczną chwałę i sławę. Masz do tego jeszcze szacun na dzielni w miejscu pracy, w miejscu rekreacji. Mało tego, oficjalnie dajemy ci 300 zł do wykorzystania na przeżycia motoryzacyjne. Zadowolony?
3: Oczywiście.
0: No i pięknie. To taki zestaw wędruje w twoje ręce. No i życzymy ci wszystkiego dobrego i fantastycznego dnia dzisiaj.
3: Dziękuję bardzo.
0: Trzymaj się, hej, do usłyszenia.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.

0: 10 minut do godziny 8. No to jeśli ktoś na tę 8 właśnie zmierza do pracy, no to już radziłbym tak troszeczkę się śpieszyć. Ale to czasami jest w wielu przypadkach trudne, kiedy na drodze korek.
1: Wiesz, jak się na to mówi?
0: No, jak się mówi?
1: Zagęszczamy ruchy.
0: O, właśnie. To zdecydowanie zagęszczajmy.
1: I robimy głośniej.
0: Jak te korki, gdzie utrudnienia i gdzie spowolnienie na drogach, o tym informujemy was co 20 minut.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Rzeczywiście są drogowe problemy, między innymi na autostradzie A1 między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. Po kolizji ciężarówki z pojazdem osobowym jest blokada jezdni w kierunku Pyrzowic. Objazd zablokowanej A1 na przykład przez Kamieniec, Tworóg i Kalety do węzła Woźniki, a na objazd zjeżdżamy węzłem Zabrze Zachód. Uwaga też na A6 w okolicach Szczecina. Między węzłem Szczecin Podjuchy na węzłem Szczecin Dąbie trwa neutralizacja niewybuchu. Droga jest zablokowana między 15 a 28 km. To A6 pod Szczecinem. A propos okolic Szczecina, korkuje się trasa ze Stargardu do stolicy województwa, czyli 10 w Morawsku, a także wjazd do samego Szczecina za Mostem Pionierów. Zakończyły się tymczasem problemy na S6 między węzłami Luzino i Strzebielino, czyli w Pomorskiem. Tam wcześniej osobówka uderzyła w bariery. Na S7 tymczasem pojawiły się problemy w okolicach Gdyni. Między Chylonią a Chważnem na 3 kilometrze doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Przez to zajęty jest jeden z pasów na trasie do Łodzi. Cały czas na 20 niełatwy przejazd od Egiertowa do Żukowa. Zwalniamy w okolicach miejscowości Borcz i Babidół. Zwalniamy też na dojeździe do Trójmiasta od strony Tczewa. To jest oczywiście 91 i okolice Różyn, Łęgowa, a także węzła Lipce pod Trójmiastem. W Warszawie spory ruch na ekspresowej 8. Tłoczno w kierunku zwłaszcza Łodzi na moście Grota Roweckiego, choć jeżeli jedziecie do Białegostoku, to też nie będzie do końca płynnie. Trzeba zwolnić na wysokości Alei Prymasa i zaraz za nią. Wjazd do stolicy przez Łomianki też z korkiem. Dojazd od Sochaczewa przez Błonie i Ożarów Mazowiecki też zwalnia. Zwalnia również S8. Wjazd przez Janki i Raszyn do stolicy, czyli trasa ekspresowa od strony Mszczonowa między innymi. Zwalniamy też na S1. Korek pojawił się na trasie z Podwarpia do Mysłowic, niedaleko zjazdu na Dąbrowę Górniczą. Niełatwo też dojeżdża się od Jaworzna do Mysłowic 79. W Małopolskiem zwalniamy bardzo wyraźnie przed Wadowicami, od Kalwarii Zebrzydowskiej, a także na trasie między Zatorem a Makowem Podhalańskim.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To może nawet nie o warunki drogowe, a o warunki pogodowe was podpytujemy. Jak dzisiaj wygląda wasza trasa, czyli jakie warunki pogodowe na niej panują? Czy pada deszcz, czy wieje wiatr, czy może piękne słońce się pojawiło?
1: A może jesteście gdzieś tam wzdłuż S6 na wybrzeżu, bo z tego co widzę najcieplej 15 stopni Celsjusza, ale też pada mniej więcej od Koszalina aż po Trójmiasto. Dajcie znać, jak tam sytuacja.

0: No niewiele zmienia się w pogodzie, niewiele zmienia się na termometrach. Jak było 14-15 stopni w Kołobrzegu, tak też jest. Jak było 7-8 w Zakopanem, tak też jest. Chociaż opady deszczu przelotne od północy. No i tak padać dzisiaj może w wielu miejscach. Niestety, no co zrobić? No nic nie zrobisz, panie. No,
1: nic nie zrobisz.
0: Nie, nie poradzisz.
2: A ja dopiero co mówiłem o tym deszczu na wybrzeżu i pytałem, czy ktoś ma jakieś informacje z tym związane, co tam dobrego się dzieje albo i złego, jeśli chodzi o pas od Koszalina do Trójmiasta.
3: Halo, halo, dzień dobry. No jak tam sytuacja? No w Trójmieście pada. Jest taka typowo poniedziałkowa pogoda. Przyroda harmonizuje z akcją. A do tego wszystkiego jak pada, to w Trójmieście jest wtedy większy tłok. Nie wiem w sumie od czego to zależy. Może ludzie boją się, że są z cukru. Nieważne. W każdym razie koreczki pokaźne. A tak odnośnie jeszcze tego zdarzenia drogowego między Chylonią a Chważnem. No tam się tknęli, cmoknęli, była policja, ale pas nie jest zablokowany, idzie w miarę płynnie, a przynajmniej jakieś 40 minut temu szło płynnie. Także tak, miłego poniedziałku. Pozdrawiamy Was od Tawki. Halo, halo, dzień dobry. No jak tam sytuacja? No...
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jedziemy teraz pogodowo. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami także burze. Lokalnie uwaga, drobny grad. Natomiast wysokość opadów, zwłaszcza w czasie burz, do 20 litrów wody na metr kwadratowy. W Tatrach, no i wysoko w Beskidach, uwaga, opady śniegu. No i w Tatrach to nawet 10 centymetrów.
2: A temperatura chłodniej niż do tej pory, bo na Podhalu to w ogóle 9 stopni Celsjusza. W centrum, no jak ci mogę, 15 kresek powyżej zera, podobnie będzie nad morzem. Na zachodzie niby najcieplej, ale tylko 18 stopni.
0: Wiatr dzisiaj będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, na wybrzeżu i nad morzem nawet do 80, a wysoko w Karpatach, no to mogą się pojawić zawieje, zamiecie śnieżne? Serio?
2: A barometr pokaże dzisiaj w Warszawie ciśnienie i wskaże 1000 hektopaskali. Przewidywany jest wzrost ciśnienia po południu.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 8 już na zegarze są, więc jeśli zmierzaliście do pracy na 8, to spóźnieni jesteście już.
2: Nie wiem, co to było, ale do 10 nieźle się zapowiada. Patryk Kuniszewicz, ten spokojniejszy.
0: Kuba Marcinowicz, ten taki, no taki po prostu.
2: Ale wspólnie mówimy wam.
0: Dzień dobry!

0: A jak to jest być ubranym w codzienność?
1: No normalnie, tak jak ty dzisiaj.
2: Dziękuję, że ładnie wyglądam.
1: No na przykład.
2: Ty też masz ładne buty.
1: Możesz sobie tak odebrać ten komplement. Niech tak będzie. Prawmy sobie komplementy i róbmy tak, żeby ten dzień był naprawdę bardzo przyjemny, bo pogodowo średnio, drogowo też nie najlepiej.
2: A gdzie dwóch się przekrzykuje, tam trzeci korzysta. Patryk Berliński, informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Na szczęście wreszcie mamy nieco lepsze wieści z A1 między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. Służby informują o odblokowaniu ruchu w kierunku Pyrzowic po wcześniejszej kolizji ciężarówki z pojazdem osobowym. Były korki w obie strony. Przygotujmy się na to, że jeszcze nie do końca płynnie pojedziemy, ale z pewnością objazd nie będzie już o tej porze konieczny. Natomiast na A6 trzeba uważać na problemy w okolicach Szczecina, bo tam trwają utrudnienia między węzłami Podjuchy i Szczecin-Dąbie. Trwa neutralizacja niewybuchu i droga jest zablokowana między 15 a 28 kilometrem. Uwaga też w samym Szczecinie na Krajowej Dziesiątce między ulicą Struga a ulicą Profesora Żuka. Trwa większa akcja neutralizacji niewybuchu, no i droga została zablokowana między 25 a 26 kilometrem. Służby prowadzą na objazdy między innymi szosą Stargardzką. Uwaga też na A4 pod Krakowem, tutaj tłok w kierunku Katowic od zjazdu na Łagiewniki do okolic Tyńca. No i klasyka podkrakowska, czyli wjazd przez Libertów, wjazd przez Skawinę, a także dojazd od Olkusza 94. Te wszystkie trasy niestety nie gwarantują nam płynnej jazdy. Najgorzej na 94 od Olkusza, bo najpierw zwalniamy w Przegini, a potem w okolicach miejscowości Biały Kościół i Wielka Wieś. To wciąż nie koniec, bo mamy też spowolnienia pod Warszawą, to jest chociażby trasa przez Łomianki, ale także trasa od Sochaczewa, 92 przed Błoniem i Ożarowem Mazowieckim. Pod Sochaczewem spory ruch w kierunku Wiskitek na 50. W Śląskiem na S1 korek 4-kilometrowy przed zjazdem na Dąbrowę Górniczą. Szerzej patrząc, trasa od Podwarpia do Mysłowic.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 13 minut po godzinie 8 jedziecie teraz sobie swoimi samochodami, tymi wymarzonymi, tymi, które chcieliście mieć, którymi chcieliście jeździć. I absolutnie to rozumiem, ja też kocham swoje auto.
2: Ale czekaj, nie.
1: A właśnie.
2: Bo to może być tak, że jedziemy służbowym. To nie jest wymarzone, to nie jest wcale takie, jakie chcielibyśmy mieć. Albo jedziemy takim, na które było nas stać, bo niestety w budżecie zabrakło 20, 30, 40 tysięcy złotych i może chcielibyśmy mieć inny, więc my mamy dzisiaj dla was propozycję.
1: Jedno auto na całe życie. Jakie auto byście
2: wybrali?
1: Ty
2: jesteś nudny, już znam twój wybór.
1: No raczej.
2: Patryk?
5: Jedno to bardzo trudne.
1: Ale do końca życia musisz jakby wybrać ten samochód, którym będziesz jeździł cały czas.
2: Będziemy się je naprawiać i wszystko w nim.
1: Ono się nie psuje,
5: to drogo będzie.
1: Aha.
2: A ty już masz?
5: Nie, no nie mam jeszcze, ale tak chodzi po głowie. Kiedyś chciałbym mieć.
1: Dawaj, dobra.
5: Mercedes W140. Locha tak zwana.
1: O, proszę, proszę.
2: Do końca życia?
5: No, myślę, że spokojnie by przeżył. No. Może by im nie przeżył.
2: No, to zaskoczyłeś.
1: No, ja też jestem
2: zaskoczony. Ja nie mam jeszcze typu, bo pierwsze co to, ojej, sportowy. No i gdzie sportowy?
1: No nie,
2: na wakacje.
1: No bez sensu, no daj spokój.
2: Gdzie dwuosobowy samochód? No. To może kamper, ale gdzie kamperem po mieście? Pomyślcie. Jeden samochód.

0: should have walked away.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: tak dzisiaj może być, ale z przerwami. Natomiast ten deszcz jak najbardziej dzisiaj w Polsce będzie dominował. 21 minut po godzinie 8. Pytamy was dzisiaj, jakie auto wybralibyście na to dożywotnie. Czyli przez całe życie, czy resztę swojego życia, jeździlibyście tylko jednym, jedynym samochodem. Co to będzie za auto?
1: Może stać w garażu. Chodzi o to, że nie zmieniamy tak. I Cabrio odpada.
0: I powiem ci szczerze, ja się trochę waham, bo odpowiedź w moim przypadku raczej jest oczywista i tutaj myślę o XT90, to jest pierwsza kandydatura, chociaż cały czas
2: intensywnie... Jesteś nudny?
0: Strasznie. Zastanawiam się, czy przypadkiem to nie będzie Land Cruiser na przykład tutaj jakoś tak...
1: Toyota Land Cruiser.
0: Toyota Land Cruiser.
1: Nową widziałeś.
0: I okazuje się, że nie ja jedyny mam taką kandydaturę.
3: Dla mojej żony jedynym samochodem na całe życie jest Toyota Land Cruiser, która jest już wiekowa, 16 lat ma i nadal nią jeździ i mówi, że nie chce zmienić, że będzie im jeździć do końca życia. A dla mnie? Dlaczego nie camper? Ale nie taki, o jakim mówicie, jakiś duży. Ale Marco Polo albo Kalifornia. Wszędzie wjedziesz jako osobówka, jako camper, cieszysz się wolnością.
0: Ja tylko chciałem dopowiedzieć, co to jest 16 lat dla Toyota Land Cruiser? To w ogóle ona jest nawet nie na dotarciu, to w ogóle początek docierania.
1: Nawet bym powiedział, że te starsze dłużej wytrzymają może niż te nowsze. Chociaż jechałem kiedyś Land Cruiserką, taką z lat 80.
0: Najlepsza.
1: To prawda, jeżeli siedzisz z przodu. Tylna kanapa po prostu pionowo była ustawiona.
0: No ale to jest auto dla ciebie.
1: Bez regulacji.
0: No,
1: chciałbym zabrać rodzinkę jednak. No ale właśnie, co wy proponujecie? Bo mam w aplikacji i
0: dawaj.
1: To jest sztos. Patryk zapoczątkował, powiedział W140, czyli można powiedzieć S-klasę tutaj mamy. I to jest fajny wybór. Ale ktoś napisał, jeśli chodzi o auto na całe życie, to ja bym celował w coś typu nowej E-klasy w kombi. Okej, ale w wersji all-road?
0: Naprawdę, jest coś takiego?
1: Jak tam zwał? Chodzi o to, żeby był podniesiony z napędem na 4 koła. Myślę, że takie auto może służyć długo. Tylko właśnie, to Volvo, to Audi, ale ja w Mercedesie nie kojarzę.
0: Moje auto na całe życie to Golf Kombi 3. generacji TDI. Mam takiego już, uwaga, 30 lat. Pozdrawia Sławek z Białego Auta i z Białego Stoku.
1: Szczerze?
0: Wow.
1: Skromnie.
0: No, ale pewnie i myślę, że no bezawaryjnie.
1: Zastanawiam się, czy nie iść w Jaguara, ale najpierw posłucham waszych propozycji.
4: No cześć, Michał z Kantura, ale jak serwisy i naprawy po waszej stronie, no to Land Rover.
1: Land Rover.
0: I złośliwy.
1: Te... Nie, no, nie, słuchajcie, powiedzieliśmy.
0: Nie,
1: naprawiamy, błagam. Szykujemy, wszystko robimy. Chodzi o to, że wy nie zmieniacie auta. Macie jedno na całe życie i ja też jestem powoli za Land Roverem.
0: To ty się będziesz bujał z tym Land Roverem, dobrze?
1: Wasza propozycja?
5: Cześć, z tej strony Wojtek. Odnośnie tego samochodu na całe życie. Według mnie najlepszym samochodem na całe życie jest samochód służbowy.

0: z kartą paliwa i mówił: pozdrawiam, Wojtek ze służbowego splittera. Cześć.
1: Taki to pożyje, nie?
2: To fajny wybór, ale jak służbowy, to przeważnie Octavia albo Focus.
1: Jedno auto na całe życie. Jakie auto wybralibyście? No to proszę bardzo, można pisać w aplikacji, można także się nagrywać.

0: Takie jedno auto. Jedno, które będziecie mieć do końca życia. Co to będzie za samochód?
1: Nawet wyobraźcie sobie, po prostu się nie psuje, nie trzeba nic przy nim robić. Ale my nie możemy go zmienić. Czekamy na wasze propozycje, a teraz tym waszym najwspanialszym, najulubieńszym autem ruszamy w trasę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Ruszamy m.in. na śląską A1, na której powinno już poprawiać się między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, choć korki jeszcze bardzo możliwe, zwłaszcza w kierunku północnym, czyli do Częstochowy i Łodzi. Pod Krakowem tymczasem tłoczno na A4 w kierunku Katowic. Zwalniamy na wysokości Łagiewnik i powoli poruszamy się aż do Tyńca. Wjazd do Krakowa od strony północnej, od Olkusza, 94 też zwalnia, zwłaszcza w okolicach miejscowości Wielka Wieś. I na Zakopiance, na jej końcowym odcinku zwolnimy na wysokości chociażby Gaju i Libertowa. Zwalniamy też w Śląskiem na trasie S86 jadąc z Sosnowca do Katowic. A poprawiło się na S1 pod Dąbrową Górniczą na trasie od strony Podwarpia do Mysłowic. Uwaga na A6 w okolicach Szczecina. Między węzłem Szczecin-Podjuchy a węzłem Szczecin-Dąbie trwa neutralizacja niewybuchu. Droga jest zablokowana między 15 a 28 kilometrem. Blokada też na 10 w Szczecinie między ulicą Struga a ulicą Profesora Żuka, bo tam także trwa neutralizacja niewybuchu przez saperów. Problemy są między 25 a 26 kilometrem, a objazdy wyznaczono chociażby szosą Stargardzką. Uwaga także na S7 pod Gdynią. Między Chylonią a Chwarznem na 3 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Skutek to blokada jednego pasa S7 w kierunku Łodzi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Let's go.

0: No i widzisz, i Passat jednak znowu wraca. B8 TDI to jest super auto, bo w starym stylu zegary i radio, a jednocześnie nowoczesność aut. Okej.
1: Przyznaję, B8 najlepsze.
0: Tak jest, Artur z Bogatyni pisze. Czyli to jest samochód, z którym Artur chciałby zostać już do końca życia. Czyli jednak Passerati. Bardzo często pojawia się w waszych wiadomościach.
1: Ale uwaga, pojawiło się coś i tym mnie zaskakujecie, ale ja się zgadzam. DS21, znany choćby z filmów z Fantomasem, Jean-Louis Define, wyprzedził swoją epokę o 30 lat, w latach 50. był ładny i dalej jest ładny, mimo że ludzie boją się go naprawiać i używać.

0: potrafi jeździć na trzech kołach i można unikać nawet wulkanizacji.
1: Hola, hola, panowie. Ja też jestem za służbowym z kartą paliwową i nieprawda, że albo Octavia, albo Focus. Ja użytkuję Superba czwartej generacji z napędem 4x4, z najmocniejszym dieslem w kombi oczywiście, więc myślę, że to jest dobry typ na całe życie. A jakbym miał kupić coś, to chyba szedłbym właśnie w coś jeszcze większego, czyli G-klasa na przykład. Małcin pisze. No, G-klasa na całe życie? Tak.
0: Nie. Ta. No właśnie nie. Do zabawy tak. Ale co do Superba w kombi? Może. Chociaż jest propozycja, uwaga, od Jarka z Polskiej Ciężarówki Narodowej. Auto na całe życie. Kia Carnival ten po 2023 roku.
1: Oszty!
0: 3,5 V6 benzynka, właśnie takiego szukam. I na całe życie. Auto, kolejne wasze propozycje.
2: No cześć, a tak całe życie, auto na całe życie, tak ciężko wykminić co się, bo każde auto ma różne przeznaczenia, mają samochody, ale to może jeszcze Mercedes Vito, bo z jednej strony Vito, z drugiej żegna. Pozdrawiam.
1: Ale my się właśnie mamy z nim nie żegnać,
0: nie
1: tylko
0: żegnamy
1: się witać za każdym razem. I tak będzie do końca naszych dni.
0: Mam coś, co przebija, bo Patryk Bedliński swoją propozycją rozpoczął. Mercedes W140, czyli stara, poczciwa S-klasa, a tu jest napisane Witam E38. To jest ta siódemka prezydencka z lat 90. Miałem, sprzedałem, pożałowałem, wrócę do tego auta, klamka zapadła, decyzje podjęte, żadne inne.
1: Jakie jeszcze auto zostałoby z wami do końca życia?
3: Mój wybór pada na samochód Ram 1500. Bardzo uniwersalny samochód, użytkuję już trzeci rok. Bardzo pakowny w środku, miejsca jeszcze mi nie zabrakło. Można bez problemu z rodziną się zapakować na dłuższy wyjazd. Paka jest bardzo użyteczna, czy przy budowie domu, przy remoncie, czy przy pracach ogrodowych, czy przy jakiejś prostej działalności gospodarczej. Do wszystkiego się przydaje. Poza tym, jak się go odpowiednio wyczyści, wyglancuje, to i do wesela pojedzie. Silnik 5.7 robi robotę, mocy jeszcze nie zabrakło. Poza tym sam dźwięk bardzo wpływa na komfort jazdy. Pozdrawiam.
1: Zdecydowanie. Genialna weselna fura, bo to i gości można na pakę zabrać.
0: A komentarz ode mnie, nic dodać, nic ująć.
4: Zapraszam!

0: 10 minut. Jeszcze do godziny 9, a u nas to 20 minut. Aktualizacja informacji drogowych.
1: No więc kto ma na 9, proponuję, żeby zrobił głośniej najświeższe informacje drogowe już teraz. Patryk Bedliński.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Uważajcie jadąc A6 w okolicach Szczecina. Między węzłem Szczecin-Podjuchy a węzłem Szczecin-Dąbie trwa neutralizacja niewybuchu. Droga jest zablokowana między 15 a 28 kilometrem. Na 10 podobna sytuacja. Tutaj w samym Szczecinie między ulicą Struga a ulicą Profesora Żuka saperzy zabezpieczają teren po odnalezieniu niewybuchu. 10 jest zablokowana w Szczecinie, a objazdy wyznaczono między innymi szosą Stargardzką. Na S7 tymczasem problemy w okolicach Gdyni. Między Chylonią a Chważnem na 3 kilometrze doszło do kolizji 2 samochodów osobowych. Przez to jeden z pasów w kierunku Łodzi mamy zablokowany. Uwaga też na S8 w Warszawie, korek na moście Grota Roweckiego w kierunku zachodnim. Korek też na wjeździe przez Łomianki do stolicy od północy, no i na wjeździe od południa przez Janki i Raszyn S8 od strony chociażby Mszczonowa czy Piotrkowa Trybunalskiego. Na A4 pod Krakowem spory ruch w kierunku Katowic od Łagiewnik do Tyńca. Zwalniamy także na wysokości Libertowa, na końcowym odcinku Zakopianki. Płynniej zrobiło się na S1 w Śląskiem, na S86 spowolnienie utrzymuje się między Sosnowcem a Katowicami. Na A1 były dziś spore problemy między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. Służby poinformowały, że zakończyły się utrudnienia, ale nawigacja jeszcze nie zareagowała i mamy bardzo możliwy korek w kierunku Łodzi za Piekarami Śląskimi, a jeszcze przed Pyrzowicami. No i okolice Wrocławia, tu cały czas na S5, na wjeździe od północy mamy korek. To jest między Trzebnicą a Wrocławiem, także między obwodnicą, czyli A8. No i jeżeli o 8 mowa, to na tej krajowej 8 między Łagiewnikami a Kobierzycami zwolnicie, kierując się do Wrocławia. To chociażby w okolicach Pustkowa, Wilczkowskiego i Jaszowic.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Gdybyście mieli wybrać auto na całe życie, takie jedno, jedyne, wymarzone, najlepsze. Można nim jeździć, można je mieć, a może to być sfera marzeń. To absolutnie tutaj nie ma żadnych ograniczeń.
1: Wraca Skoda.
0: No ho, proszę.
1: Ale w wydaniu takim pseudoterenowym. Jeżeli auto na całe życie, to tylko Skoda Superb Scout z panoramicznym dachem, niezawodna, ogromna, można drzewo przewieźć jak trzeba, ziemię czy komplet opon z felgami. No i rodzinka oczywiście. Wszystko się da i wszędzie się wiedzie, a przy tym ekonomiczna i ma kopa na sporcie jak trzeba. Pozdrawia Julka ze Skody Super.
0: No szkoda, że z tego Skauta... Że tego Skauta wycofali, bo to fajne były auta.
1: To prawda.
0: A co byście powiedzieli na przykład, jeśli go do końca życia, to Lancia Y, Elefantino Rosso w kolorze zielonym. Pozdrawia Grzesiek. Ale to małe auto jest.
1: No,
0: ale fajne.
1: No, czemu nie?
0: No dobra.
1: Ale rzeczywiście, to wolałbym jednak W140, chociaż takie leciwe. To Patryka propozycja. A wasza? Dajcie znać. Auto na całe życie.

0: No, tak a propos tej lunch i jak mówią, klasyk mały jest piękny, małe, zwinne, nietuzinkowe auto na dziś. Zdecydowanie, ja pamiętam w ogóle w tej lunch Y, tam jest deska rozdzielcza pokryta materiałem. Dzisiaj do tego bardzo często wracają producenci, chociażby w, na przykład, w, nie wiem, w nowym Mini masz deskę obciągniętą jakby tym materiałem. No, takie to było wtedy nowo.
1: Tam jest też inny patent.
0: Mianowicie? No.

0: normalnie masz tu z tyłu kanapę.
1: No jest.
0: Dwie osoby usiądą.
1: No jest.
0: Można
1: no.
0: jechać.
1: No,
0: można ją położyć. Robić się kombi. Hatchback o kombi. Chodzi mi o to, że ja rozumiem Grześka, że z małego auta nawet i duże można zrobić. No takie wystarczające. Jedno auto do końca życia. Po prostu nie wolno go zmienić. Jakie byście wybrali? Budżet nie ma tutaj żadnego znaczenia. Czekamy na wasze propozycje.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Mamy poniedziałek, 21 dzień września i dzisiaj zachmurzenie duże, ale na szczęście możliwe większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, miejscami także burze. Lokalnie, uwaga, drobny grad może się dzisiaj pojawić. Wysokość opadów w czasie burz do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a teraz uwaga, będzie hicior. Jeśli ktoś jeszcze tego nie słyszał, w Tatrach i wysoko w Beskidach dzisiaj opady śniegu, a w Tatrach to nawet 10 centymetrów. Pan wie, ile to jest 10 centymetrów?
0: O, tyle, co pokazałeś.
3: O, właśnie.
0: W każdym razie niektórzy mogą dzisiaj nawet uruchomić ogrzewanie foteli, bo na Podhalu dzisiaj temperatura maksymalna to 9 stopni Celsjusza, w centrum 15, nad morzem podobnie. Najcieplej ma być na zachodzie kraju, 18 kresek powyżej zera.
3: Wiatr dzisiaj umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, na wybrzeżu i nad morzem nawet do 80, a wysoko w Karpatach porywy wiatru do 75 i one będą powodować zawieje śnieżne.
0: Niskie ciśnienie do południa, 1000 hektopaskali, tyle pokażą właśnie barometry w południe w Warszawie. Potem przewidywany jest wzrost ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Jedno auto na całe życie. Jakie auto byście wybrali? Czekamy na wiadomości. Można pisać, można także nagrywać się w naszej aplikacji.
0: Patryk Kuliszewicz,
3: Kuba Marcinowicz.
0: Mówią wam wspólnie.
2: Dzień dobry!

0: To już za kilka minut. Z ogromną przyjemnością wrócimy do tych aut, którymi chcecie jeździć przez całe życie, bo są fajne, bo o nich marzycie.
1: Ale
0: albo
1: mogę.
0: Proszę, proszę.
1: Bo sami się nad tym zastanawialiśmy, ale stwierdziliśmy, co? Takie fajne auto, ale na całe życie. A na wakacje jak wyjechać? A jednak ktoś zaryzykował.
0: Porsche.
1: 911, 4S Turbo z 96 roku.
0: No, czyli klasyka. Tak. To jest auto, którym mógłbym jeździć do końca życia.
1: Jako drugie.
0: Nie ma tak.
1: 10 po 9. Informacje drogowe w PRK Polskim Radiu Kierowców.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o planowanej neutralizacji niewybuchów zachodniopomorskim. RCB wysłało alert do mieszkańców Szczecina i powiatów Stargardzkiego, Goleniowskiego oraz Gryfińskiego. O 10:00 niewybuch ma być zneutralizowany w okolicach A6 i węzła Kijewo przy szosie Stargardzkiej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by nie zbliżać się do tego miejsca. Od 9:30 A6 ma być zablokowana w okolicach Szczecina między węzłami Podjuchy i Dąbie. Także od 9:30 zablokowana będzie Krajowa 10 między ulicą Struga a ulicą Profesora Żuka w Szczecinie. Uważajcie na S7, problemy są w okolicach Gdyni. Między Chylonią a Chważnem na 3 kilometrze doszło do kolizji 3 samochodów osobowych. Zablokowany jest jeden z pasów na trasie prowadzącej do Łodzi. Cały czas spowolnienia możliwe są na A1 w Śląskiem między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. Były tam rano utrudnienia związane z kolizją, ale te na szczęście już się zakończyły. Na A4 tymczasem korek na podkacie pod Krakowem, kierując się do Katowic. Od węzła Łagiewniki do okolic Tyńca cały czas powolna jazda. Wjazd do Krakowa przez Libertów, czyli na końcowym odcinku Zakopianki, cały czas niełatwy. Jeżeli o Warszawę chodzi, zwolnicie na S2, czyli na południowej obwodnicy, zwłaszcza na wysokości Ursynowa i Lotniska, zwłaszcza kierując się na zachód. Pod Sochaczewem spory ruch pojazdów na 92 i 50 na wspólnym odcinku tych tras. To jest droga, którą jedziemy między Wiskitkami a Płońskiem.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Kolejna propozycja auta na całe życie i kolejna Toyota Land Cruiser. Moim zdaniem ma większość argumentów do bycia samochodem na całe życie, no tylko żeby cena diesla na stacjach była niższa.
1: No ale to może was zaskoczyć, bo faktycznie Toyota tutaj sporo. Chociaż teraz ktoś wskazał na Corolla Verso. Ciekawy wybór.

0: Deklaracja, takie zaślubiny z samochodem, że już później nie ma odwołania. Nie ma, że się jednak zepsuło i się zmienia. Kolejna ciekawa propozycja.
1: Bardzo.
0: Dla tych, którzy uwielbiają komfort, dla tych, którzy lubią mieć przestrzeń, ale też dla tych, którzy kochają mieć sportowe osiągi. Audi RS6. Duże, wygodne kombi, jak potrzeba, to osiągi z Porszaka.
1: I to jest strzał w dziesiątkę, sam się nad tym zastanawiałem, bo teraz zdradzę swój typ. Myślałem o Range Roverze, ale potem pomyślałem sobie, nie. To ktoś mi będzie serwisował. Nie, to ja się tym nie przejmuję.
0: Land Rover, ale nie Discovery.
2: Tylko
0: Defender.
2: Defender i to jeszcze ten stary.
1: No, nowy też może być. No, ale właśnie, Nissan Pathfinder. I tak cały czas szukałem sobie w klasie crossoverów. I miejskich SUV-ów. A tymczasem RS6, no nie ukrywam, to jest bardzo ciekawa propozycja.
0: To prawda. No to jest jeszcze na przykład propozycja Jeep Grand Cherokee z V8, Hemi.
1: Też.
0: Z odłączonymi cylindrami. Duży, przestronny, nowoczesny, a jeszcze z tradycyjnymi zegarami i oszczędny. A zrywny, kiedy trzeba. No, to jest też dobra kandydatura, ale w ogóle mam wrażenie, że wybieramy te większe samochody, czyli też myślimy o praktyczności.
1: Bo lubimy, bo są naprawdę wygodne i bezpieczne, chociaż Dodge Ram tutaj króluje. A wasze propozycje?
3: Cześć, Iron Mike ze Skody z tej strony. I mimo, że jeżdżę Skodą, to takim wymarzonym samochodem, który chciałbym mieć na długo, to jest Toyota Corolla Liftback generacji 8, czyli E8. Samochód, który przejeździliśmy w rodzinie, myślę, że za 30 lat na pewno. No niestety musieliśmy się jej pozbyć, ale z wielkim sentymentem do niej wracamy i na pewno, jeżeli by się udało, to wrócilibyśmy do tego samochodu. Wolno sący diesel 1.8 z 75 koni, ale samochód i silnik myślę, że nie do zastąpienia i na pewno na długie lata i tysiące kilometrów. Pozdrawiam.
0: A co byś powiedział a propos dużych samochodów, bo pojawił się Ram, to teraz coś równie wielkiego.
1: Hammer.
0: Nie.
1: Tak, ale nie jedynka. Nawet i H3 brałbym.
0: To, nie? Tak, ale dwójką? Czemu nie?
1: Też mógłbym.
0: Ale DJ pisze, mi się marzy Toyota Tacoma TRD Pro. Wielkie
1: dobra.
0: Auto, gigantyczne można
1: to ja was
0: powiedzieć.
1: Zaskoczę. Nie ma na rynku europejskim. Jeep Wagon R.
0: A czemu to
1: No bo tam są dwa E, ja nie wiem, czy to się czyta Wagoner, czy Wagonir.
0: Okej. Okay. Volvo V90 Cross Country, pozdro Łukasz, z X3, ale przeskok z X3 na Volvo V90. Nieźle.
1: Jeszcze jedna propozycja.
4: Cześć, Krzysiek z Krakowa. Pytacie, jaki auto do końca życia? No myślę, że jednym z takich samochodów mógłby być Golf 4. generacji, rocznik w okolicach 2000-2001. Do tego jakiś silnik bez turbo, diesel, taki koło 70-80 koni. Myślę, że to by było dobre, to by dało gwarancję, że długo by wytrzymał. 3 jako jedyne auto do końca życia, to by się okazało. Pozdrawiam, Krzysiek z Krakowa.
0: Pozdrawiamy serdecznie, Krzyśku. Wszystkiego dobrego dla ciebie.
1: Jeszcze jakieś propozycje? Jedno auto, którego już nie zmienimy nigdy.

0: powiem tylko dwa słowa.
1: No, ciekawe.
0: To
1: no.
0: Durango.
1: Tak jest.
0: I?
1: Wolno ssący pocisk. U nas w gazie i V6 wystarczy. Jeździć aż padnie.
2: Właściciel oczywiście. Na kanał YouTube'owy PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Oj, tak.
2: Bo tam jest. Tam fajna jest wersja testowa.
1: O, człowieku. Hellcat, takie Durango, że ocie, panie. Koniecznie zajrzyjcie na nasz kanał na YouTubie Polskiego Radia Kierowców. Tam serial motoryzacyjny w odcinkach nazywa się Na Części.
2: 9:30, informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Szczecina oraz powiatów Stargardzkiego, Goleniowskiego i Gryfińskiego. Informuje o planowanej neutralizacji niewybuchu. O 10:00 niewybuchem mają zająć się saperzy w okolicach A6 i węzła Kijewo. Zablokowana będzie autostrada A6 w okolicach Szczecina. Już od teraz nie przejedziemy między węzłami Szczecin-Podjuchy i Szczecin-Dąbie. Zablokowana będzie też 10:00. Nie przejedziemy w Szczecinie między ulicą Struga a ulicą Profesora Żuka. Tymczasem na S7 powinny już kończyć się utrudnienia między węzłami Chylonia i Gdynia-Chważno. Wcześniej w okolicach węzła Gdynia-Port doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i mieliśmy zablokowany jeden z pasów w kierunku Łodzi. Problemy były na pomorskim odcinku S6 między Pogorzelicami a Łęczycami. Tam osobówka uderzyła w bariery, ale na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Jedziemy już wszystkimi pasami w kierunku Gdańska. Uwaga na spowolnienia. Co prawda jest ich mniej niż w godzinach szczytu komunikacyjnego, ale chociażby na 8:00 musicie zwolnić, jadąc między Jordanowem Śląskim a Kobierzycami w kierunku Wrocławia. No i pod samym Wrocławiem na 5:00 prowadzącej przez Partynicę też trzeba będzie wyraźnie zwolnić. Zwalniamy również pod Krakowem na autostradzie A4, kierując się do Katowic. Od węzła Łagiewniki do okolic Skawiny. A w drugą stronę, czyli do Tarnowa, spowolnienie pod Krakowem między Tyńcem a Skawiną. Przejazd przez Libertów też niełatwy. Na Zakopiance zwolnicie, jadąc do Krakowa i na wysokości Myślenic. Podobna sytuacja. Też na Zakopiance trzeba będzie zdjąć nogę z gazu. Przejazd przez Zator 44 w kierunku Oświęcimia też nam zwalnia. Wcześniej były też spowolnienia przed Wadowicami. Teraz tam jedzie się już praktycznie bez większych kłopotów.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: To 28 minut, zostało nam jeszcze do godziny 10:00. Wszyscy borykamy się z wysokimi cenami na stacjach paliw, więc może jednak warto byłoby zmienić swój styl jazdy. O tym stylu jazdy już za chwilę.

0: I panorama. Panorama tak, ale nie kabriolet.
1: Szkla.
0: Dach szklany.
1: I wtedy tak, jak najbardziej.
0: Niezależnie od tego, czym jeździmy, to oczywiście wszyscy później spotykamy się na stacji benzynowej, a że ceny, aj, niestety pną się w górę, to nie jest dobra informacja, więc warto byłoby zastanowić się nad swoim stylem jazdy.
1: Bo tutaj na przykład ktoś zaproponował Audi 80 B4, ale 1.9 TDI. Mm. Przy tych cenach to nawet to 1.9 TDI to droga sprawa.
0: No niestety. Więc postanowiliśmy zebrać informacje, co zrobić, żeby jeździć oszczędniej, żeby jeździć taniej, żeby to paliwo z naszego baku w naszym samochodzie znikało zdecydowanie, zdecydowanie wolniej. Kogo innego można o to zapytać? Oczywiście. Grzegorz Duda już teraz pojawi się w Polskim Radiu Kierowców. No to dzisiaj pytanie, co to znaczy jeździć defensywnie?
2: Jesteś to trochę jak z piłką nożną poleciałeś, jak w defensywie być, nie? Co się kryje pod tym hasłem? Tak naprawdę nie zawsze oszczędność paliwa. Od tego zacznijmy. Jazda defensywna. Bardziej tutaj defensja, która idzie w eco-driving, prawda? Dzisiaj te ceny paliw, które mamy i straszą nas, że będzie jeszcze gorzej. Zaczyna się wywracać mój światopogląd szczęśliwi. Paliwa nie liczą. I czasu. Natomiast nie jest to fajne i przyjemne. Tym bardziej, że jesteśmy już jedni z droższych w Europie. Jeżeli ja jadę na Chorwację przez Węgry, gdzie Węgry zawsze biły mnie 2 złotówkami wyżej niż w Polsce, a dzisiaj mam tam taniej, to coś jest nie tak. I rzeczywiście przeszliśmy w defensywę troszeczkę, jeżeli chodzi o jazdę samochodami, to bardzo widać na autostradach, na drogach szybkiego ruchu, że już nie ma prześcigiwania się na tym, kto będzie dynamiczniejszy, szybszy, tylko raczej wszyscy równiutkim gazem, grzecznie. Tutaj, jeżeli mamy na manualną skrzynię, no to w tej fazie obrotów, kiedy on na najmniejszym możliwym spalaniu jedzie, sobie próbujemy radzić i widzę, jak klienci do mnie przyjeżdżają, to dawniej mieli wyświetlone ile do celu na zegarach, a dzisiaj mają się średnie spalanie i chwilowe spalanie. I to przed oczami, tak? Czyli widać, że to jednak ma wpływ na nas, a jednak nie możemy przestać jeździć mniej. Oczywiście możemy sobie pewnych przyjemności odmówić, ale to też chyba nie o to chodzi, żeby odmawiać sobie przyjemność jazdy samochodem. Dobrej i spokojnej jazdy, przyjemnej przede wszystkim, takiego chillowania w samochodzie życzy Grzegorz Duda.
0: No i Grzegorz Duda pojawi się także już jutro i będzie o obrotach, o biegach, kiedy zmieniać, kiedy nie, czy ciągnąć, czy nie ciągnąć, czy mocniej, czy konie, czy newtonometry, o tym jutro.
1: Bo skoro ceny paliw wcale w dół nie idą, a spodziewamy się kolejnych podwyżek, zróbmy coś z tym poprzez eco-driving.

będzie nas cieszyło i które będzie przede wszystkim funkcjonalne przez resztę naszych dni. A propos dużych aut, pisze nasz słuchacz, użytkuje od 2 lat Toyota Highlander. No to jest ciekawa opcja, 2,5 litra hybryda, jest oszczędna, wóz jest mega pakowny, całkiem nieźle wykończony, planuje zostać z nim na dłużej. A no właśnie, proszę bardzo, czyli raczej gustujemy w takich dużych samochodach, jeśli one mają zostać z nami na całe życie. No i z drugiej strony trudno się temu dziwić. Jeśli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł i z jakim autem chciałby zostać do końca życia, proszę bardzo, można w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. A jeśli potrzebujecie więcej informacji na temat właśnie tego oszczędzania paliwa, czyli co robić, aby samochód, nasz samochód spalał mniej, spalał wolniej, spalał oszczędniej, no to do tego wątku na pewno wrócimy jutro między 6 a 10.

0: Jakoś tak mam wrażenie, że słońce się pojawiło. No właśnie, przedziera się. A nie, to Bob Marley, to wszystko jasne. No ale dzięki niemu właśnie chociażby jakoś tak optymistycznie, jakoś tak pozytywnie piękna polska złota jesień. 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 10. No to teraz zaglądamy w okolice Szczecina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Neutralizacja niewybuchów w zachodniopomorskim wpływa także na kierowców. O 10:00 niewybuchem mają zająć się saperzy w okolicach A6 i węzła Kijewo. Zablokowana będzie A6 pod Szczecinem, między węzłami Szczecin-Podjuchy i Szczecin-Dąbie, ale także zablokowana jest 10 w samym Szczecinie, między ulicą Struga a ulicą Profesora Żuka. Na trasie 25 również blokada. Nie przejedziemy między Białym Borem a Bobolicami. Pojazd osobowy wypadł z jezdni. Zablokowaną trasę można jechać przez Sępolno Wielkie i Drzewiany. Poza tym spowolnienia, między innymi na S2 pod Warszawą w kierunku zachodnim, zwalniamy między Ursynowem a Lotniskiem. Zwalniamy także przejeżdżając przez

0: okolice Sochaczewa 50 i 92 na wspólnym odcinku. To jest trasa między Płońskiem a Wiskitkami. Uwaga też pod Krakowem. Tam spory ruch na autostradzie A4, zwłaszcza w kierunku wschodnim, czyli do Tarnowa. Od zjazdu na Tyniec do okolic Skawiny mamy spowolnienie, a w kierunku zachodnim, czyli do Katowic, no niestety też nie unikniemy spowolnień. Tutaj trzeba przygotować się na korek i spowolnienie między Wieliczką a Łagiewnikami. No i powoli poruszamy się aż do Tyńca. W Śląskiem tymczasem poprawiło się na S86 Sosnowiec-Katowice, ale na S1 spowolnienie możliwe. Zwolnicie między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą, kierując się na południe. Pod Wrocławiem tymczasem już płynnie na ekspresowej piątce, którą dojeżdżamy od północy. Poprawia się także sytuacja na trasie numer 8 między Łagiewnikami a Wrocławiem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A co dzisiaj dzieje się na waszej trasie? Jeśli coś, o czym warto poinformować i warto ostrzec innych kierowców, to prosimy w aplikacji. Można pisać, można się nagrywać. No i oczywiście 22 513 11 11.

0: 5 minut jeszcze zostało nam do godziny 10, ale już jest dobra zmiana, więc w ogóle się niczym nie przejmujcie. Oni poprowadzą was do celu. Oni będą wam towarzyszyć, oni będą grać i w ogóle będzie super.
1: Co ty taki samotny? Dzisiaj z
0: Tyranem? Nie, w duecie, jak zwykle. Wrócimy do was jutro po godzinie 6 i razem z Patrykiem, więc też będzie przyjemnie. No i też oczywiście wrócimy do wątku paliw i oszczędzania.
1: O nie. Znaczy to jest temat trudny.
0: Tak, ale na szczęście mamy Grzegorza Dudę, który nam to wszystko wytłumaczy i wyjaśni, co robić, żeby auto spalało mniej.
1: Dobry temat. Będziemy słuchać.
0: Dagmara Kowalska, Piotr Kwilan, zapraszamy po 10.

0: Na szczęście mamy już dzień, a nie noc. I ten dzień zapowiada się właśnie chyba chłodno.
1: Chłodno, umiarkowanie chłodno, bo myślę sobie, że na chłodno to jeszcze przyjdzie czas i moment. Cały czas jeszcze nie ma mowy o krupie śnieżnej.
0: No dobrze, dobrze, poczekaj, ale już o śniegu ktoś tam wspominał. I nie wiem, czy ty też, ale ja dzisiaj odpaliłam ogrzewane siedzenia.
1: Może jakiś bałwan?
0: Nie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No ładne, ładne. Poniedziałek rzeczywiście przynosi nam wyraźną zmianę pogody. Jeszcze wczoraj można było w klapkach i przedwczoraj to już w ogóle. A dzisiaj w całym kraju mamy sporo chmur i choć pomiędzy nimi będą pojawiły się jakieś większe przejaśnienia, czyli słońce pokaże nam swoje cudne lico, no to trzeba się przygotować na przelotne opady deszczu. Miejscami także burze. Lokalnie może być ten deszcz bardziej intensywny, a suma opadów podczas burz może osiągnąć nawet 20 mm.
1: I dla kierowców ważna informacja dotycząca przede wszystkim północy i wybrzeża. Tam wiatr będzie dziś wyraźnie silniejszy. Nad morzem może osiągać od 40 do 60 km na godzinę.

0: W porywach nawet do 80. Ten wiatr będzie z czasem słabł, ale szczególnie na otwartych odcinkach dróg, mostach czy trasach biegnących wzdłuż wybrzeża może być mocno odczuwalny.
1: Z kolei jeśli jedziecie na południe, trzeba pamiętać o zupełnie innych warunkach w górach, na przykład. Wysoko w Tatrach i w Bieszczadach zamiast deszczu pojawi się śnieg. Mówiłam. W Tatrach pokrywa śnieża może dziś zwiększyć się o około 10 cm, a wysoko w Karpatach porywy wiatru mogą osiągać nawet 75 km na godzinę.
0: Na nizinach będzie zdecydowanie cieplej i to lubimy, choć różnice temperatur będą spore. Najchłodniej na Podhalu około 9 stopni, w centrum i nad morzem około 15, a najcieplej na zachodzie kraju do 18. W czasie burz, przepraszam, pani doczyta.
1: Może w czasie burz wiatr może też przyspieszać. Porywy 65 km na godzinę, a w związku z tym warto sprawdzać nie tylko czy pada, ale też jak mocno wieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, to już jest dobrze.
1: Lepiej, no to dobrze.
0: A, dwie minuty po godzinie 10:00, witamy się.
1: Dzień dobry, może jakiś ten syropek ci kupię.
0: Dagmara, całą kurację chcę od ciebie.
1: Dobrze, to start.
0: Poddaję się.

0: Patryk Będliński przed mikrofonem.
1: Jestem.
0: W jakim jesteś nastroju dzisiaj?
1: Bardzo dobrym i bardzo wyspanym, można powiedzieć, jeżeli nastrój może być wyspany. Tak nie po polsku do końca, no, ale ja jestem wyspany, nastrój całkiem dobry.
0: A jakbyś miał to wyrazić jakimś okrzykiem radości, to co by to było?
1: Ja chyba nie lubię krzyczeć.
0: Naprawdę? No to my ci pomożemy. Juhu!
2: Tak?
0: No a co? Poniedziałek!
2: Ja chcę być gabciem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A tymczasem

0: Wjeżdżamy na drogi i sprawdzamy, co dzieje się w okolicach Szczecina. Tam trzeba będzie skierować się na objazdy, bo niestety neutralizacja niewybuchu wpływa także na zmotoryzowanych. Po 10:00 znaleziskiem mieli zająć się saperzy, no i właśnie oni pracują w okolicach węzła Kijewo, który jest częścią autostrady A6. Zablokowana będzie w najbliższym czasie trasa między węzłem Szczecin Podjuchy a węzłem Szczecin Dąbie. Nie przejedziemy też krajową 10 w samym Szczecinie. Blokada jest między ulicą Struga a ulicą Profesora Żuka. Na S1 tymczasem problemy w okolicach Dąbrowy Górniczej na 534 kilometrze. Zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden z pasów w kierunku Częstochowy. Droga 25 również z problemami. Na odcinku Biały Bór - Bobolice pojazd osobowy wypadł z jezdni. Droga jest zablokowana, a objazd możliwy m.in. przez Drzewiane i Sępolno Wielkie. Wzmożony ruch na A4 w okolicach Krakowa. W kierunku Rzeszowa korek występuje za Balicami. Koniec problemu w okolicach węzła Kraków-Skawina. A na jezdni przeciwnej, czyli w kierunku Katowic, nie do końca płynnie robi się między Wieliczką a Łagiewnikami, no i tak powoli dojeżdżamy do okolic Tyńca. Spowolnienia także na Zakopiance. Zwalniamy w okolicach Myślenic i w okolicach Libertowa w kierunku Krakowa. W Śląskiem między innymi zwalniamy na S1 w okolicach Dąbrowy Górniczej, o tym już wiecie, ale jeżeli chodzi o dobre informacje, no to poprawiła się sytuacja na 86 Sosnowiec-Katowice i na A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. W okolicach Suchaczewa tymczasem korek na wspólnym odcinku 50 i 92, czyli między Wiskitkami a Wyszogrodem. Gdybyście mijali Suchaczew jadąc z tą trasą, warto przygotować się na korki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dzień dobry bardzo, witam serdecznie ekipę radia, całe radio i wszystkich słuchaczy. Witam po spokojnym weekendzie i kolejny dzionek pracy. Wszystkiego dobrego życzę wszystkim. Pozdrawiam, Robert z Cysterny.
3: No popatrz, mówiłam o tych okrzykach radości z powodu poniedziałku. Zobacz, niektórzy to tak kochają swoją pracę, że potrafią to wyrazić głosem i zrobił to nasz słuchacz, więc my mamy do was prośbę, a weźcie się nagrajcie i dajcie nam znać, jaki macie dzisiaj nastrój. Dajcie nas, nie wiem, zaraźcie nas jakoś tą pozytywną energią.
4: Dagmara, ty już jesteś chyba zainfekowana właśnie pozytywną energią.
3: Tak.
4: No dobrze, a ja też jestem zainfekowany czymś innym.
3: Ja. Ty powiedziałeś, że gabcio, tak?
4: Tak, gabcio, poniedziałkowo. Jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik. Dobra, ale jak się jest, rozwinę...
3: Kto jest gabciem, a kto zwierzakiem, niech da znać w naszej
4: ty jesteś dzisiaj
3: aplikacji.
4: Tygryskiem,
3: jestem
4: moim zdaniem.
3: Tygryskiem, tak.
4: A nawet masz cętki.
3: Tak.
4: Więc wszystko się zgadza.
3: Troszkę.
4: Dagmara. Próbowałaś się przede mną ukryć jako tygrysek, ale jednak cię zdemaskowałem.
3: Teraz się schowam.
4: Dobrze, to za chwilę sobie wystartujemy z naszą zagadką, a teraz mamy 13:30 po 10:00.

0: Mamy dzisiaj dzień kapsla, więc myślę sobie, że każdy z nas kiedyś miał na koncie jakąś kolekcję i coś zbierał. Mm-hmm. I wydawało mu się, że jak dorośnie, to to będzie warte bardzo dużo pieniędzy.
1: Może by było, gdybyś to przetrwało do tego dorośnięcia.
0: Ja pamiętam, że w latach 90. była taka moda na zbieranie puszek. I te puszki były naprawdę różnorodne. Ludzie mieli poustawiane gdzieś wysoko na szafach, budowali rozmaite konstrukcje z tych puszek.
1: Zbieracze kurzy tak zwane?
0: No, wiesz, wtedy się o tym zupełnie nie myślało. Wtedy nasze mamy, zdaje się, pewnie miały na ten temat swoje zdanie, ale ci, którzy kolekcjonowali, no to myślę sobie, że patrzyli się na zupełnie inne elementy tej kolekcji. Kapsle, ale właśnie pytanie, jakie kolekcje wy mieliście na swoim koncie? Czekamy na wiadomości, żeby się pochwalić tymi swoimi kolekcjami i co się z nimi stało później, bo to też jest ciekawe.
1: Może, słuchaj, no po prostu mam taką historię rewelacyjną. Jedna z naszych koleżanek telewizyjnych dołączyła do zespołu charakteryzacji i jak spotkała jednego z moich kolegów, który kiedyś prowadził taki bardzo popularny program Europa da się lubić, nie prowadził, tylko był częścią, to popatrzyła na niego, mówi: jeju, czy ty wiesz, że ja w swojej starej szafie miałam twoje zdjęcie? On spłonął. A ona następnego razu, kiedy przyszedł do telewizji i on i ona spotkali się w charakteryzacji, ona pokazała mu to zdjęcie. Byłam świadkiem, jak się zawstydził. To było bardzo miłe.
0: Czyli także kolekcja zdjęć,
1: plakaty,
0: kolekcja kart, no może być cię. Różne rzeczy. No i pytanie, co się później z tym stało, bo to też...
1: Mode na przykład.
0: O, tak.
1: Różnej wiesz, tam.
0: A z moimi plakatami pamiętam, o...
1: Nazar.
0: Dużo rzeczy się działo, jeśli chodzi o walkę, żeby w ogóle zostały, no bo był zakaz wieszania, ale pojawiały się kolejne, no i był sprzeciw, ale jakoś trzeba było sobie z tym poradzić. Aha, jeszcze nasz słuchacz.
2: Tak, tak, nastrój jest super, krótka rajka, można powiedzieć. Właśnie dojeżdżam do przejścia na A2 w Świecku, jest malutki koreczek, nieduży, ale idzie wszystko, można powiedzieć, małym tempem. Pozdrawiam, Robert z Cysterny.
0: Robercie, miłego dnia, udanego życzymy, zostań z nami koniecznie. Czekamy na wiadomości w sprawie tego, co zbieraliście, jakie kolekcje mieliście, ale startujemy także z naszą zagadką, czyli my wam podajemy podpowiedzi, wy zgadujecie, o co może chodzić. Jeśli chodzi o pierwszą podpowiedź, to jest następująca.
1: Bardzo to będzie proste, mam nadzieję, chociaż w sumie może być różnie. Na co dzień często tego nie zauważamy, dopóki nagle tego nie zabraknie. No to wtedy już rzeczywiście jest takie wow. Gdzie ja to posiałem?
0: Coś tutaj się wydarzyło.
1: Tak, co?
0: Coś jest jakby inaczej.
1: Tak, trochę nie wygląda tak samo.
0: Dobrze. Nasza aplikacja do waszej dyspozycji tekstowo i głosowo.

0: Wiadomo, że narząd wzroku służy także do oceny sytuacji. Ja dzisiaj rano, jadąc do pracy, przyglądałem się temu, jak wygląda sytuacja drogowa w Warszawie na tym odcinku, który pokonywałem w drodze do pracy, i okazało się, że aut było sporo. I to natężenie ruchu większe niż zazwyczaj. Czy Patryk Bedliński to potwierdza i czy to także ma swoje odzwierciedlenie gdzie indziej?
1: Oj, to prawda. Rzeczywiście tak jest, na przykład na dojeździe do Warszawy, nie tylko w samej stolicy, ale jeżeli od Łodzi do Warszawy jedziecie, to tam też spory naprawdę ruch.
0: Czyli nie tylko jedna, ale więcej osób zaplanowały dzisiaj te osoby sprawy po prostu do załatwienia w Warszawie.
2: A prowadzić was będzie?
0: Patryk Bedliński, który ma najnowsze informacje.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Korkuje się A2, którą dojeżdżamy do stolicy od strony Łodzi. 9-kilometrowy zator występuje między Grodziskiem Mazowieckim a Pruszkowem. A w samej stolicy już nieco płynniej powinno być na S8, chociaż małe spowolnienie w kierunku Łodzi jest cały czas możliwe na moście Grota Robeckiego. Wjazd przez Łomianki, klasyka, tu też będzie wolniej, no i wolniej na S2 w okolicach zjazdu na S7 na trasie w kierunku zachodnim. Poza tym

0: Drogowe problemy w zachodniopomorskim związane z neutralizacją niewybuchu. Znaleziskiem zajmują się saperzy, którzy pracują w okolicach węzła Kijewo na autostradzie A6 i mamy blokadę między węzłem Szczecin-Podjuchy a węzłem Szczecin-Dąbie. Nie przejedziemy też krajową dziesiątką w samym Szczecinie między ulicą Struga a ulicą Żuka. Na S1 w okolicach Dąbrowy Górniczej z powodu awarii ciężarówki zajęty mamy jeden z pasów w kierunku Częstochowy. To kilometr 534. Krajowa 25. Tutaj z kolei problemy między Białym Borem a Bobolicami. Osobówka wypadła z jezdni i trasa jest nieprzejezdna, a objedziemy tę blokadę przez Sępolno Wielkie i przez Drzewiany, jadąc między innymi drogami lokalnymi. Na czwórce zwalniamy w okolicach Krakowa na trasie do Rzeszowa. Korek zaczyna się za Balicami, a kończy się w okolicach węzła Skawina. Na jezdni do Katowic zwalniamy między Wieliczką a Łagiewnikami. Tam zaczyna się korek, no i sięga nawet do okolic Tyńca. Spowolnienia na Zakopiance, w jej południowej części między innymi, czyli między Bańską Niżną a Nowym Targiem, no i także bardziej na północ, czyli chociażby na wysokości Myślenic i Libertowa. Pod Sochaczewem spory ruch, to jest 50 i 92 między Wiskitkami a Wyszogrodem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No, zbierało się, różne rzeczy się zbierało. Plakaty swoich ulubionych zespołów, boys bandów, girls bandów. Zbierało się na przykład papierki po gumach do rzucia na przykład.
3: Pamiętam, kiedyś były takie historyjki w gumach Donald.
2: To też się
3: takie
2: zbierało.
3: Takie komiksy.
2: Tak, tak. A potem to się przerodziło w zbiórkę piłkarzy bodajże. Były takie karty
3: były
2: z piłkarzami.
3: Karty.
2: To się dzieci wymieniały, to już wtedy nie, ale też widziałam to na własne oczy.
3: No dobrze.
2: A wy co zbieraliście?
3: A propos kolekcji.
4: Poniedziałek, poniedziałeczek, poniedziałkunio wcale nie jest taki zły, jeżeli na przykład ma się dzieci, które idą do szkoły, jeżeli nie trzeba wstawać na 7-8 do pracy, której nie bardzo się lubi, jeżeli ma się zajęcie, które się kocha. Ja tu jestem tego najlepszym przykładem i za kilkanaście minut zanurzę się znowuż zapach drewna, wosków pachnących i olejków do niego i kolejne instrumenty zyskają nową świeżość, nowe życie i nowy wygląd. A co do zbierania, to my kiedyś z kumplami zbieraliśmy naklejki od win i innych alkoholi i najbardziej były warte takie, które nigdy nie były naklejone, to trzeba było gdzieś tam zdobywać po znajomości. Trochę tego było, ale co się z tym stało i kiedy skończyliśmy, zupełnie nie pamiętam. Puszki też niektórzy zbierali. Pozdrówki.
2: A ja wiem, co się z tym stało. Mama albo tata po cichu po prostu wyrzucili do kosza śmieci.
3: Albo żony.
2: Albo.
3: Bo często jest tak, że kiedy jakaś para się zaczyna, to wtedy następuje skanowanie rzeczywistości przez kobietę i one namierzają anomalie. I bardzo często za anomalie właśnie uważają tego typu kolekcje. Nie wiem, czy się zgodzicie. Komentarze mile widziane.
2: Czekamy na wasze wiadomości.
3: Jeśli chodzi o zagadkę?
2: Tak, no mamy zagadkę cały czas, ona trwa. Możemy podpowiedzieć jeszcze jedną podpowiedź, wrzucić wam na ruszt, a czemu nie? Na co dzień często tego nie zauważamy, dopóki tego nie zabraknie, bo rzeczywiście to jest taka część, która jest raczej wyjmowana. I ona też pełni pewną funkcję.
3: Tak, a druga podpowiedź może sprawić, że coś staje się niewidoczne. Yeah.

0: I ten taki, wiesz, młok. I było, i prawo, i w lewo. I on leży prawie, a jednak ciągle stoi i tańczy. Uwielbiam i kocham. Jackson to jest po prostu coś najpiękniejszego.
1: Dagmaro, bardzo nam miło, że się podzieliłaś swoimi tutaj preferencjami muzycznymi. Jeśli chodzi o nasze bieżące sprawy, to chciałbym, żebyśmy wrócili do naszego kolekcjonowania. Zresztą chyba nie mam wszystkich płyt Michaela Jacksona,
0: właśnie,
1: ale mam prawie wszystkie.
0: Naprawdę? Ale masz te płyty takie długo grające, winylowe? Czy...
1: Właśnie, winyla żadnego nie mam, mam tylko CD.
0: Aha, kiedy urodziny, bo tak...
1: Niedługo. Witam, jeśli chodzi o kolekcję, jako chłopiec zbierałem autka, tak zwane resoraki. Miałem tego z bratem całą ścianę w swoim pokoiku. Stały na półce jako wystawka. Tato był kierowcą ciężarówki i za każdym razem, jak wracał z trasy, to miałem nowe autko lub ciężarówkę, a najwięcej to właśnie było ciężarówek. Kolekcja przetrwała do dziś, bo poszła w młodsze pokolenie, czyli nasze dzieci. Piękne wspomnienia i cieszę się, że tyle czasu to przetrwało. I mam nadzieję, że uchowa się dla następnych dzieci, a może i wnuków. Pozdrawiam, Sebastian, kierowca zawodowy ciężarówki Scania.
0: No właśnie, na takie wiadomości od was czekamy. Co się kolekcjonowało kiedyś? Jakie mieliście kolekcje? Co się z nimi stało? No i właściwie jak wtedy funkcjonowaliście emocjonalnie? No bo to było często bardzo ważny etap w naszym życiu, prawda?
1: No
0: jak
1: tak.
0: Się udało zdobyć jakiś plakat, czy jakąś rzecz, którą kolekcjonowaliśmy, no to przecież to była radość w domu Gucia.
1: Bo zawsze były jakieś białe kruki i słuchamy.
2: Dzień dobry. Ja jak byłem, no może nie mały, ale młody, w wieku 12 lat, zbierałem kartony po papierosach. Papierosy były pakowane, chyba do tej pory są po 10 sztuk do kartonu. Ja takie kartony zbierałem. Miałem do tego doskonałe możliwości, bo obok mnie był Pewex i zawsze ci panowie mi tam odkładali takie kartony po jakichś Kentach, Rotmansach czy jakichś innych egzotycznych wtedy papierosach i ja sobie to zbierałem. Co się z tym stało, uczciwie powiem, że nie pamiętam, pewnie skończyły gdzieś w śmietniku, ale długo to trwało. Miłego dnia, do usłyszenia.
0: Ja wiem, co się z tym stało. Mm-hmm. Połączył to w pociąg i odjechał.
1: Tak.
0: Długie składy się robiło z tych
1: oczekań. Bardzo dobra historia. Ale mamy jeszcze jedną historię.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Jeśli chodzi o te kolekcjonowanie za młodu, to miałem u siebie na osiedlu układ z panią z wypożyczalni kaset wideo i odkładała mi plakaty filmowe. Jak już wchodził następny, zdejmowała z szyby i ja je otrzymywałem i miałem tą kolekcję z lat 90. tych plakatów, myślę, że jakieś 40-50 sztuk i przy remoncie jakiś czas temu przedpokoju niestety cała tuba z plakatami przypadkiem trafiła do pojemnika z makulaturą. Do tej pory nie mogę tego odżałować, no ale co zrobić. No i oczywiście też były, cały pokój był obklejony, ściany, szafy plakatami zawodników NBA z tamtych czasów, Scottie Pippen, Kevin Garnett. Pozdrawiam, Kaziu z Hyundai'a.
0: Człowieniu, przecież to i warte nie wiem ile, no mógłbyś sobie za to dzisiaj samochód kupić. Wow, nieźle, ale zobacz.
1: To tak jakby ktoś spakował część człowieka i no niestety
0: wyrzucił na śmietnik.
1: Wyrzucił, no ale zdarzają się takie rzeczy.
0: Mm-hmm.
1: A nawet ktoś nam to robi świadomie czasami.
0: Mm-hmm.
1: Bo nie chcemy się z tym rozstawać, z tymi wspomnieniami, które nas gdzieś tam ukształtowały i nasze zajęcia wtedy. Czekamy na więcej historii. Nasza aplikacja jest do waszej dyspozycji. Kwadrans do 11:00, za chwilę informacje drogowe.

0: Jak ty to mówiłeś, że Zbyszka trzeba pozdrowić, ale dzisiaj gramy cudownie.
1: Pana Zbyszka.
0: Panie Zbyszku, bardzo dziękujemy. Fantastyczna muzyka, która zabiera nas w tamte czasy, o których dzisiaj rozmawiamy.
1: Tak, a propos kolekcji. A teraz kolekcjonujemy informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Kończą się utrudnienia związane z neutralizacją niewybuchów zachodniopomorskim. Saperzy pracują dziś w okolicach węzła Kijewo, który jest częścią A6. Nie powinna już być zablokowana trasa między węzłem Szczecin pod Juchy a węzłem Szczecin Dąbie, a także krajowa dziesiątka w samym Szczecinie. Tymczasem na S1 problemy wciąż możemy napotkać w okolicach Dąbrowy Górniczej. Na 534 km zepsuła się ciężarówka i zablokowała jeden z pasów na trasie do Częstochowy. Kończą się problemy między Białymborem a Bobolicami na trasie 25. Wcześniej osobówka wypadła z jezdni i jechaliśmy drogami lokalnymi. Uwaga na spowolnienia, które cały czas są widoczne na Zakopiance, zwłaszcza w okolicach Bańskiej Niżnej i Szaflar, potem w okolicach Skomielnej Białej, Myślenic i Libertowa i głównie ruch zwalnia w kierunku stolicy Małopolski. Na S1 spowolnienia w okolicach Dąbrowy Górniczej w kierunku południowym. Na 94 zwalniamy jadąc przez Olkusz w obie strony, ale także jadąc w kierunku Krakowa przez Przeginie. To jest między Olkuszem a Krakowem. Jeżeli chodzi o Warszawę, spowolnienie mamy na S2 w kierunku zachodnim, między Ursynowem a Lotniskiem. Na A2, którą dojeżdżamy do stolicy od Łodzi, też bardzo trudna sytuacja. Wyraźny korek między Grodziskiem Mazowieckim a Pruszkowem. Zator ma 6 km długości. Pod Sochaczewem już powinno być płynnie na wspólnym odcinku 92 i 50, czyli między Wiskitkami a Wyszogrodem. Wcześniej pod Sochaczewem bardzo wyraźnie się korkowało.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A propos kolekcji.
4: Witam Radio Kierowców. Co do kolekcjonowania, pamiętam wspaniałe plakaty Bruce Lee. Chociaż nie pamiętam, jakiego one były pochodzenia. Richard Chamberlain w stroju Szoguna z filmu Szogun. Wtedy bardzo po prostu popularny. Każdy się pasjonował tymi sztukami walki. Nawet gdzieś zdobyłem, czy otrzymałem od kogoś jakieś oryginalne nunchako. A na takiej meblościance młodzieżowej cóż było? Puszki po piwie w przepięknych kolorach marki DAF i tak dalej, które się pięknie prezentowały. Co się gdzieś tam z nimi stało? Pewnie trafiły na jakieś złomowisko, ale tutaj mój przedmówca mówił o tych plakatach, też gdzieś tam miałem okazję otrzymać od rodziny zagranicy z takiego miesięcznika, to chyba było Brawo. Wspaniałe plakaty, Modern Talking, wtedy CC Catch, obklejane na ścianach.
0: Pierwsza połowa lat 80. Istne moje szaleństwo na punkcie polskiego rocka. Z każdego koncertu przynosiłem plakat. Oklejone miałem ściany w pokoju polskimi zespołami rockowymi. Tomek.

że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości. O

czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc

0: Na zegarze minęła 11.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Patrzę w niebo i nie mogę uwierzyć. Ciągle sporo chmur i nadal trzeba liczyć się z przelotnym deszczem. Miejscami mogą pojawić się burze, a wraz z nimi intensywny opad i silniejsze podmuchy wiatru. Lokalnie suba opadów może sięgnąć 20 mm, więc jeśli nie trafimy na przykład samochodem na taki intensywny deszcz, no to warunki na drodze mogą się pogorszyć bardzo szybko.
0: A nad morzem intensywny wiatr, silniejszy od 40 do 60 km na godzinę, silniejszy niż zwykle. A w porywach nawet do 80. Z czasem ma słabnąć, ale przed południem i w kolejnych godzinach nadal będzie wyraźnie odczuwalny. Wiatr będzie północno-zachodni i zachodni, więc na odsłoniętych trasach samochód może być mocniej narażony

0: na boczne podmuchy.
1: Na południu Polski sytuacja jest jeszcze bardziej jesienna, a wysoko w górach wręcz zimowa, bo w Tatrach i wysoko w Beskidach pada śnieg. W Tatrach może przybyć około 10 cm białego puchu, a wysoko w Karpatach porywy wiatru mogą osiągnąć 75 km na godzinę. W Sudetach będzie wiało jeszcze mocniej, tam porywy mogą dochodzić do 90 km na godzinę.
0: Na pozostałym obszarze kraju wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, z porywami do około 60 km na godzinę i rzeczywiście dało się to dzisiaj odczuć, będąc w samochodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, od zaledwie 9 stopni na Podhalu, przez około 15 w centrum i nad morzem, aż do 18 maksymalnie dzisiaj na zachodzie, czyli jadąc dziś przez Polskę naprawdę można przejechać przez kilka różnych odsłon temperaturowo-aurowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W sprawie zbierania rozmaitych rzeczy.
1: Cały czas czytamy od was wiadomości. To jest niesamowite, jak się rozwinęliście w tym temacie. Fajnie, bo to jest taki też powrót do tego, co było kiedyś i co chyba sprawiało nam trochę przyjemności.
0: Tak, dzisiaj chwalimy się swoimi kolekcjami i słuchamy dalej.
3: Witam. Odnośnie zbieractwa. Byłem w szkole podstawowej w latach 70., koniec lat 70. Krążyła u nas wśród dzieciaków taka mania zbierania różnego rodzaju naklejek i materiałów reklamowych zachodnich firm. Pozyskiwanie tego to była bardzo ciekawa metoda. Krążył list, który przepisywał się drukowanymi literami. Ten list napisany był po angielsku. Nikt nie wiedział, co w tym liście było, jaka była treść. Pozyskiwało się w jakiś sposób adres firmy z, nie wiem, z jakiegoś towaru przywiezionego z zachodu, cokolwiek, gdzie taki adres był. Pamiętam firmy Shell, firmy Bosch, tego typu znane.
0: No właśnie, i tu się wiadomość urywa, więc ciąg dalszy mam nadzieję, że nastąpi. Czekamy dzisiaj na wasze historie. Gdzieś tam zagadka nam odeszła na plan dalszy, ale przypominam, że nasza rozgrzewka, jeśli chodzi o rozgrzewkę przed zatrzymywaniem stopa, cały czas trwa. Przypomnijmy sobie za kilka chwil, jakie były podpowiedzi do tej pory, żeby jednak wszystko było tak jak zwykle, czyli żebyśmy znaleźli rozwiązanie wspólnymi siłami oczywiście.
1: Tak, życzymy wam powodzenia, a tymczasem czekamy na wasze wiadomości. Dajcie znać w aplikacji.
0: Jesteśmy razem w trasie.

0: Ale nam rozwiało. Rozwiało nam te dmuchawce, latawce, ale przywiało na szczęście Emilię.
1: Dzień dobry.
0: Brzykowską,
1: dzień
0: dobry. Być. No patrz, no.
2: Emilia Klaszczewska.
0: Latawska przecież, no. Ja się nigdy nie nauczę.
1: Spokojnie, słuchaj, jeszcze z pół roku i damy radę.
0: Tak? Będziesz zmieniać?
1: Proszę?
0: Nie, myślałam, że będziesz zmieniać. A, na to łatwiejsze.
1: Może tak. Zobaczymy, słuchaj. Czas pokaże.
2: Trzymamy kciuki.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Ekspresowa jedynka. Zaczynamy od najnowszej wiadomości z województwa śląskiego. W pobliżu miejscowości Podwarpie na 534 kilometrze zepsuł się samochód ciężarowy, który blokuje przejazd do Częstochowy. Chociaż tam można przejechać jednym pasem, jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. No ale te prace służb na S1 będą na pewno jeszcze do godziny 12.30. Natomiast mamy dobre wiadomości jeszcze z drogi krajowej numer 25. Tam zakończyły się prace. Gmina Bobolice, województwo zachodniopomorskie, gdzie po godzinie 9 samochód wypadł z jezdni i trasa była całkowicie zablokowana. I jeżeli chodzi jeszcze o drogi krajowe, to trwają prace na ulicy Grodzieńskiej 86, to Sokółka, województwo podlaskie, gdzie na 16 kilometrze samochód osobowy zderzył się z ciężarowym i tam cały czas przejeżdżacie jednym pasem naprzemiennie w obu kierunkach, czyli do Białegostoku i do Kuźnicy. A jeżeli chodzi jeszcze o prace, które się zakończyły, to w województwie zachodniopomorskim utrudnienia związane z neutralizacją niewybuchu. Saperzy pracują dziś w okolicach węzła Kijewo, ale już autostrada A6 powinna być odblokowana.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Cześć, jeszcze raz Wojtek. Wiadomość się urwała odnośnie wysyłania do firm zagranicznych tego tajemniczego listu. I o dziwo, wiele firm zagranicznych przysyłało nam materiały reklamowe w postaci jakichś ulotek, naklejek. To było wielkie wydarzenie, jak człowiek dostawał list z zagranicy. Wielka koperta, w której były bardzo kolorowe, różnego rodzaju rzeczy. Potem była wymiana. Każdy, kto miał jakąś firmę, dzielił się z innymi kolegami, którzy mieli inne firmy. No była to wielka atrakcja. Pozdrawiam, Wojtek ze Spodela.
0: To już jak przyjaciele z zachodu o nas dbali.
2: Czyli kolekcjonowanie, można powiedzieć, gadżetów reklamowych i marek, które całej takiej komunikacji z klientami, która wtedy była trudno dostępna w naszym kraju.
0: No tak, hej PRK, co do zbieractwa, to z przekory i dla żartu, żeby trochę wyśmiać kolegów zbierających puszki po piwie w latach 80. Ja zbierałem puszki po groszku. Niestety po transformacji to hobby wymknęło się spod kontroli, bo jak wcześniej nie było niczego, tak nagle zaczęło wszystko być. Doszły wyjazdy zagraniczne moje i znajomych, którzy też z każdej podróży przywozili mi puszkę jakiegoś groszku, aż zrobiła się z tego ponad 100-puszkowa kolekcja i uznałem, że wystarczy. Eksponaty zarobiły na siebie na skupie złomu.
2: No, to
0: i to pisał Misiek z...
2: Cenna kolekcja.
0: Czekaj, z Trójmiasta o puszkach napisał.
2: Ja za dzieciaka jeździłem do babci na wakacje, to sąsiad faktycznie miał na meblościance kolekcję puszek. Pozdrawiam, Piotr. Czekamy na wasze kolekcje.
0: Były, wiesz, takie większe, takie co tak. Tam było więcej.
2: Z Czechosłowacji.
0: Na przykład, nie? O wow, ale wspomnienia. Macie swoje, dajcie znać, ale my mamy dla was zagadkę jeszcze, drodzy państwo. Proszę się tutaj nie rozleniwiać, będziemy
2: przypominać podpowiedzi, ale najpierw posłuchamy sobie muzyki.

powiedz, skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Dzień dobry. W czasach dzieciństwa zbierałam historyjki z gum Donald, opakowania po czekoladach i widokówki. Miałam sporą kolekcję i wymieniałam się z koleżankami. Pozdrawiam Ania, my też pozdrawiamy Anię. Tak, no, widokówki. Ciekawe.
1: No tak, ale była jeszcze przecież guma Turbo, zdaje się, i tam były samochody rajdowe.
0: Tak, było. I wyścigówki. Nie tylko wyścigówki też.
1: Tak, wyścigówki były, więc...
0: Tak, nie było tych matchboxów, jak to się nazywa, ja się na to nie załapałam, ale później się jakoś wkręciłam.
1: Niektórzy wyciągali z kieszeni jak plik banknotów te samochody i zawsze się przeglądało.
0: Prasować jeszcze, bo one były najczęściej pognięcione.
1: Ciekawy rodzaj papieru to był, prawda?
0: Bardzo i ładnie pachnące, bo gumy turbo, z tego co pamiętam, dobrze pachniały. Na studiach zbierałem monety jednogroszowe i tylko jednogroszowe. Uzbierało się kilka kilo, ostatnio po około 20 latach odnalazłem w garażu. Pozdrawiam z home office, Jarek. No dobrze, no to poczekaj, to jakby to teraz na kilogramy sprzedać, to ile by to było warte?
1: Nie, no są takie specjalne automaty NBP i tam można wrzucić i...
0: Te stare też?
1: Dostanie... A, stare.
0: No,
1: no to nie
0: właśnie.
1: Wiem. Trzeba było się zapytać.
0: Dobre pytanie.
1: Tak, bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy znajdziemy odpowiedź, ale mamy jeszcze historię.
2: Witajcie, Polskie Radio Kierowców. Co się zbierało? No kiedyś wiadomo, zbierało się karty telefoniczne zużyte. Niektóre to były naprawdę rarytasy i białe kruki. No, a później, gdy już się skończyło 18 lat, to zbierałem takie małe 50-tki miniaturki alkoholi. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia. Piotrek Ziweko.
0: Okej, okay, to już wiemy, skąd te wszystkie małpki się wzięły.
1: Nie, no właśnie, gdyby były wyzbierane w kolekcji, to by nie zalegały gdzieś na mieście, ale to pewnie musi być unikatowy wzór, czy też kształt.
0: Tak, ale te karty telefoniczne.
1: Tak,
0: to
1: ja masz impulsu, Dagmara, jeszcze. Chyba ja dużo.
0: Ja mam bardzo dużo, tak.
1: Tak,
0: nie wyczerpują się.
1: 25 po 11.

0: Polskie Radio Kierowców, pół godziny do 12:00. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pojawiło się trochę nowych informacji z autostradowej czwórki. Między węzłami Jadwisin i węzłem Chojnów w Wojciechowie na 69 km, czyli w województwie dolnośląskim, jest zepsuty samochód ciężarowy, który stoi teraz właśnie na czwórce i blokuje przejazd w kierunku Zgorzelca. Te utrudnienia są tak już naprawdę od kilkunastu minut i jak podają służby, jeszcze do 12.

0: 12.30 może być blokowany przejazd przez A4, ale są dobre wiadomości z S1. Tam już jednak zakończyły się prace w miejscowości Podwarbie na 534 kilometrze, gdzie też zepsuł się kolejny samochód ciężarowy. No i akurat tam blokowany był przejazd jednym pasem do Częstochowy, ale już S1 właśnie możecie bez problemu wjechać. No ale mamy sporo utrudnień, zwłaszcza w Warszawie widzimy, że tutaj korkuje się S2 na wysokości lotniska Chopina. To w trasie do Siedlec. Korek jest dokładniej przed węzłem Warszawa Lotnisko właśnie. I kolejne utrudnienia są przy dojeździe do Warszawy. Autostrada A2, no tam korek jest naprawdę już dość długi. On się zaczyna na wysokości Milanówka i kończy się dopiero przed Pruszkowem. Jak teraz patrzymy, właśnie on ma ponad 8 kilometrów. Tam trwają prace drogowe. Wcześniej koszone były trawy i też widzimy, że jest zdarzenie drogowe. Tak przynajmniej pokazują mapy. Czekamy na więcej informacji od służb. Na ten moment warto z A2 zjechać, na przykład przez Sochaczew przejechać przez drogę krajową numer 92.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pozdrawiam z trasy załogę ulubionego radia, tak to wy. Czy możecie zapytać drogowców w kontekście wielkiego korka na A2, czy dzisiejsze kosmetyczne zabiegi naprawdę są konieczne w czasie poniedziałkowego szczytu? Tak pyta Aleksander. No, wiemy o tym, że drogowcy są tak zajęci, że nawet nie odbierają od nas telefonów.
3: Ja myślę, że to jest związane z tym, że akurat ktoś tę datę wpisał do kalendarza, było napisane koszenie trawy, albo należy to uprzątnąć. Została zamówiona firma, był przetarg i nie ma z czym dyskutować.
0: No nie ma z czym dyskutować. Poza tym
3: tak
0: można zjechać
3: bez
0: na drogi lokalne.
3: Jakiegokolwiek namysłu, analizy czasami, nie mówię, że w tym przypadku, ale coś tak mi podpowiada intuicja, bo myślę sobie, że gdyby ktoś nad tym panował, to przecież poszedłby po rozum do głowy i wiedział, że w poniedziałki sporo aut będzie i nie ma co wychodzić i kosić trawy.
0: Ale wiesz co, jeszcze zadzwonię z dwa razy. Jak nie odbiorą, to trudno.
3: Się
0: ale
3: okaże,
0: może
3: że będzie taka historia, że aż mi się zrobi głupio.
0: No widzisz. No,
3: dobrze. Słuchamy dalej historii o zbieraniu rozmaitych rzeczy i o kolekcjonowaniu.
4: Słuchajcie, z tymi gumami Turbo to one się nie skończyły. One są dalej w sklepach i na przykład moje dzieci zbierają wraz z rówieśnikami i się wymieniają tymi naklejkami i tam cały czas są te samochody i to cały czas działa. To nie jest tak, że to przeminęło, tak? Woli takiej ciekawostki. No, także pozdrawiam jeszcze raz serdecznie Pinio z Bydzi.
3: No to dziękujemy za aktualizację. Dagmara... To po prostu my dawno nie byliśmy w szkole.
2: Tak, ale wiemy co robić. No skoro są, no to trzeba zbierać.
3: Tak, i się wymieniać.
2: I się wymieniać.

0: funkcjonowania.
1: Witajcie w Polskiej Radzie Kierowców. Tu jeszcze raz Piotrek Dziweko. Sobie przypomniałem, że mój kolega zbierał te takie wafelki, podkładki pod kufle, tam z logo browarów. A jeszcze inny z moich kumpli zbierał bilety komunikacji miejskiej. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie. No i rzeczywiście czasami, kiedy się gdzieś pojedzie, ja przynajmniej mam taką tendencję, że jak odwiedzę jakieś muzeum albo miejsce, albo jakaś podróż mi się podobała, to zachowuję bilet i używam jako zakładki do książki.
2: Mm-hmm.
0: O, potem tak. czytam, nagle patrzę, i przypominam sobie, że gdzieś tam byłem.
2: W sumie wszystko może być zakładką do książki, tak naprawdę. Niektórzy zbierają magnesy na lodówkę, ale to już jest chyba coraz rzadsze, bo jednak te lodówki, które mamy w tej chwili w swoich domach, są raczej zabudowane, więc nie ma gdzie przyczepić. Ale tak,
0: okap. Prawda?
2: Do okap. Okej, rozumiem, dobrze.
0: Tak, zagadka, moi drodzy. Oczywiście mamy podpowiedzi następujące, bo mało dzisiaj podpowiadaliśmy, ale inne historie gdzieś tam się pojawiły w to miejsce. Na co dzień często tego nie zauważamy, dopóki nagle tego nie zabraknie. Pierwsza podpowiedź. Druga. Może sprawić, że coś staje się niewidoczne. Trzecia podpowiedź. Czasem to coś jest ruchome, a czasem przytwierdzone na stałe. I gdzie byśmy tego szukali, Dagmara?
2: Szukalibyśmy tego w drugiej części samochodu, czyli z tyłu.
0: Z tyłu chciałaś dodać, bo no dobra.
2: A już dodałam.
0: Już tak łatwo. Czekamy na wiadomości od was w naszej aplikacji. Za kilka minut u nas informacje drogowe, a teraz Ania Dąbrowska.

0: My cały czas czekamy na historie związane ze zbieraniem różnych przedmiotów w dawniejszych czasach. Ale nie tylko o tym dzisiaj, bo my też mamy dla was przecież zagadkę. Za chwilę będzie też zatrzymywanie autostopu, więc chcemy was trochę rozgrzać, tak żebyście no, dzisiaj wygrali ten voucher, który dla was mamy.
1: No tak, a jeszcze a propos kolekcji.

0: Emilia Kleszczewska przed naszym mikrofonem. To znaczy, że wyjeżdżamy na drogi. Czy będziemy mówić teraz o koszeniu traw, czy nie?
1: No, może powiemy sobie po serwisie drogowym, bo najpierw skupmy się na bieżących utrudnieniach i o tym, co dzieje się na polskich drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Dokładnie, tym bardziej, że sporo się dzieje na trasach. Po 11 na autostradzie A4 w Wojciechowie, a między węzłami Jadwisin i węzłem Chojnów stoi zepsuty samochód ciężarowy, który blokuje przejazd do Zgorzelca. Na miejscu są służby i A4 może być zajęta jeszcze przez najbliższą godzinę. To nie jedyna awaria ciężarówki. Do podobnego zdarzenia doszło dzisiaj na S1 w pobliżu Podwarpia w Śląskiem na 534 kilometrze. No ale tam pojazd został już usunięty, także kierowcy bez problemów mogą jechać w trasie do Częstochowy. S2. Wiemy, co się dzieje już w Warszawie, a tam naprawdę ustawia się spory korek w kierunku centrum miasta i na przykład do Pruszkowa, a dokładniej między węzłem Lotnisko i węzłem Aleja Krakowska na 466 kilometrze kolejny zepsuty samochód ciężarowy. No i pojazd blokuje, tak jak mówiłam już, do Pruszkowa trasę, ale też no dalej w kierunku na przykład Poznania. Jednak tam ruch odbywa się pozostałymi pasami,

0: ale korek mamy, dość spory, on ma ponad 5 km. Jeżeli chodzi o Warszawę, to kolejny korek jest przed wjazdem do stolicy w Pruszkowie, w Brwinowie i w Grodzisku Mazowieckim, czyli na autostradowej dwójce, o której będziemy też za chwilę mówić. No ale poza tymi pracami drogowymi, które tam trwają już kolejny dzień, mamy też zdarzenie drogowe, także czekamy na więcej informacji od służb.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kochane PRK, nie musicie już dzwonić do drogowców w sprawie megakorka na A2. Jechałem i widziałem na szczęście w drugą stronę, ale współczujemy tym wszystkim, którzy niestety stoją w tym korku. To koszenie lichej trawy. Czy ktoś liczy koszt takiej decyzji? Korek sięga już kawałek prawie do Grodziska. Na węźle Grodzisk uciekajcie przed niespodzianką drogowców, Tomek napisał. A wydaje mi się, że ślad węglowy trzeba by było policzyć. A druga sprawa, że nie wiem, czy jest sens kosić tę trawę, ze względu na to, że przecież jeszcze jak będą takie dni trochę bardziej słoneczne, to ona wyschnie, a jak jest wyższa, no to się obroni. To też nie jest specjalnie dobre dla środowiska, Dagmaro.
3: No tak, tak się mówi i tak się robi w centrach miast, że ona sobie rośnie, rośnie, rośnie i jej się jakoś specjalnie często nie skraca, a jak się skraca, to nie tak, wiecie, na Jerzyka, tylko tak jak ma Piotrek.
0: Czyli gdyby to było chociaż koszenie takiej mięsistej trawy, a tu licha trawa, co będą kosić?
2: Nawet krowa się nie naje.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: a na zegarze mamy już prawie godzinę 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No tak, ale tutaj w pogodzie niewiele się zmieniło. Na pewno kierowcy potrzebują większej uwagi na drogach, bo temperatura, no taka, powiedziałabym, bardziej już jesienna albo późnoletnia. Jeśli chodzi o inne zjawiska, to też jest ich całkiem wiele. W wielu miejscach utrzyma się duże zachmurzenie, chociaż będą pojawiały się przejaśnienia gdzieniegdzie. Do tego przelotny deszcz, miejscami burza, lokalnie także drobny grad. Podczas intensywniejszych opadów może spaść 20 mm deszczu.
0: Jeśli ktoś rusza dziś w kierunku wybrzeża, powinien szczególnie uważać na wiatr. Nad morzem nadal będzie dość silny, od 40 do 60 km na godzinę, w porywach nawet do 80. Z czasem powinien jednak słabnąć. W pozostałych częściach kraju porywy będą dochodziły do 60 km, a podczas burz, bo takie też się mogą pojawić, może osiągnąć 65 km na godzinę.
2: Zupełnie inne warunki będą w górach. W Tatrach i wysoko w Beskidach nadal możliwe opady śniegu, a w Tatrach pokrywa śnieżna może zwiększyć się do 10 cm, o kolejne 10 cm. Wysoko w Karpatach wiatr będzie osiągał w porywach do 75 km na godzinę, co może powodować zawieje śnieżne.
0: A w Sudetach jeszcze mocniejsze porywy do 90. Na nizinach temperatury będą znacznie wyższe, około 15 stopni w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie. Najchłodniej pozostanie na Podhalu, tam około 9. To taki dzień, w którym przez dłuższą chwilę warto spojrzeć w niebo, ale sprawdzać też temperaturę. Mogą również pojawić się opady, więc tak krótko mówiąc, pogoda w kratkę dzisiaj.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Na co dzień często tego nie zauważamy, dopóki nagle tego nie zabraknie. Może sprawić, że coś staje się niewidoczne i czasem to coś jest ruchome, a czasem przytwierdzone na stałe.
1: Lubi denerwować, kiedy nie mamy wolnej ręki. To taka jeszcze jedna podpowiedź dla was, żebyście próbowali zlokalizować coś, co w większości samochodów jednak jest.
0: No tak, jest z tyłu i tak. A też się wyjmuje chyba, nie? Czasami.
1: Tak. To jest część wymienna. Wyjmowana.
0: Wyjmowana.
1: Nie wymienna, wyjmowana.
0: No tak. No dobrze. To
1: i nie chodzi o koło.
0: Może ktoś napisze, o co może chodzić, co pasuje do tych podpowiedzi, jaki przedmiot w aucie. Czekamy w naszej aplikacji.

0: A my jedziemy na nasze drogi, ale zanim na drogi, to może pobajamy? Nie, nie będziemy bajać.
1: Szybciutko powiemy tylko, a propos naszej zagadki, szukajcie tego w tylnej części samochodu. Lubi denerwować, kiedy nie mamy wolnej ręki. Czasami to coś jest ruchome, a czasami przytwierdzone na stałe. Może sprawić, że coś staje się niewidoczne. I jeszcze jedna podpowiedź. Występuje w samochodzie i w domu i tak samo się nazywa. A teraz Emilia Kleszczewska i wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Już dawno jest po naszym porannym szczycie komunikacyjnym, a jednak na trasach cały czas bardzo dużo się dzieje. Może to ze względu też na pogodę, bo ona nie jest najlepsza w wielu regionach naszego kraju. No ale do sedna. Autostrada A4 korkuje się na wysokości miejscowości Strzelce Opolskie i ten korek jest aż do węzła Łany. To informacja dla tych wszystkich, którzy chcą dojechać po południu już do Katowic. A autostradowa czwórka to nie wszystkie problemy akurat na trasie do Katowic, bo jeszcze widzimy, że tutaj przed wjazdem do centrum miasta jest bardzo ciasno. Jest kolejne zdarzenie drogowe, o którym na razie więcej jeszcze nie wiemy, ale korek ma już prawie 5 kilometrów. To dokładniej za

0: węzłem Murckowska, a w trasie do Rudy Śląskiej, do Gliwic, czy dalej do Opola albo Wrocławia. No i jeszcze województwo śląskie. Bardzo ciasno jest na węźle Sosnowiec-Jęzor, Brzęczkowice. No i właśnie to akurat ten odcinek, którym jedziecie od Tychów w kierunku Częstochowy. Tam warto zjechać na drogi lokalne właśnie przed Mysłowicami i jednak tą S1 omijać w najbliższym czasie. To jeszcze zaglądamy na autostradową czwórkę w Krakowie oczywiście, na obwodnicę miasta, gdzie coraz ciaśniej jest od węzła Kraków Południe do Kryspinowa, czyli jeżeli jedziecie dalej do wspomnianego już Wrocławia czy Katowic. I jak zawsze o tej porze większy ruch jest na Zakopiance, Libertów, Gaj, a także Myślenice.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Występuje i w samochodzie, i w domu. A ja coś dzisiaj jeszcze mówiłem o...
3: Oczywiście chodzi o zagłówek, napisał Darek i pozdrawienia. Dziękujemy za pozdrawienia, też pozdrawiamy, ale nie chodzi o zagłówek.
2: Tak, bilety, zakładki, książki, a książki są... odkładamy...
3: Cicho.
2: 12 po...

0: że ta rzecz występuje jednocześnie i w samochodzie, i w domu, a może podłokietnik. Pozdrawiam Sławas.
1: No w sumie, to by się zgadzało, ale się nie zgadza.
0: No nie zgadza się, no Boże, no ale jest ten podłokietnik. Moglibyśmy jeszcze jedną podpowiedź zafundować, ale tak się akurat złożyło, że ktoś wpadł na dobrą
1: prawidłową odpowiedź. Bo wiecie, o co nam dzisiaj chodziło? O tę część, która znajduje się z tyłu, przykrywa nasze bagaże w bagażniku i nazywa się to, jak stwierdził Rafał z Berlingo, słusznie zresztą, półka. Brawo do ciebie, super, właśnie o to nam chodziło dzisiaj. Nie, trochę takie zagmatwane, ale w sumie wydawało mi się, że te podpowiedzi dzisiaj są wyjątkowo naprowadzające na odpowiedź prawidłową.
0: No bo mamy poniedziałek i chcieliśmy naprowadzić, a z drugiej strony niedługo zacznie się sezon wymiany opon, więc półka będzie wędrować, no bo wiadomo, że ta sterta tak, z oponami będzie czasami uniemożliwiała jej prawidłowe działanie.
1: Tak, nawet styrta czasem, nie?
0: Styrta.
1: Też.
0: Tak. A teraz specjalny numer, bo 200 zł czeka na zakupy w sklepie internetowym. I
1: 200 mamy dla was.
0: Trzeba będzie zatrzymać autostop. Na pewno część z was już wie, na czym ta zabawa polega. Jest też prośba dla tych, którzy brali udział w konkursie, żeby się powstrzymali. Hold your horses, żeby nie było. Niech inni zadzwonią. Specjalny numer 22 139 29 29. 22 139 29 29. Czekamy.

0: A na czym polega ten konkurs?
1: No właśnie, mamy skądinąd informację o tym, że nasz kierowca będzie się przemieszczał i być może tak będzie chciał kogoś zabrać na swój pokład, ale trzeba go przekonać do tego, żeby właśnie zabrał nas na pokład. Czyli trzeba wymyślić różne argumenty. Jest łasuchem, chociaż nie wiemy, jak jest dzisiaj. Rozmaite historie, także życiowe, można opowiadać. Na to jest mniej więcej 20 sekund do 20 sekund. I jeżeli kierowca zostanie przekonany, to wtedy się zatrzyma, a jeśli się zatrzyma, to zabierze. A druga sprawa jest taka, że wtedy dostajemy voucher, ta osoba, która zatrzymała, o wartości 200 zł na zakupy w sklepie internetowym. Tam rozmaity asortyment. Można sobie kupić zapachy samochodowe, różnego rodzaju kosmetyki do auta, ale nie tylko, bo także poważniejsze rzeczy są. Dwie stówki czekają.
0: Też między innymi. 22 139 29 29 to jest numer telefonu, którego możecie nie znać. Więc przypominamy 139 29 29 kierunkowy do Warszawy 22.
1: Czekamy na telefony, moi drodzy, 22 139 29 29. Kto zatrzyma dzisiaj autostop?

0: Sponsorem nagród w konkursie jest iParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iParts.pl. Konkurs.
1: Ale się przeciąga ten nasz kierowca za tą kierownicą i już otwiera wrota garażu. Wszystko się prawie zgadza. Autostopowiczka też już chyba jest na linii. Dzień dobry, Magdo.
2: Cześć, dzień dobry.
1: W jakiej formie dzisiaj?
2: No, przy poniedziałku.

0: myślę, że jak na poniedziałek całkiem nieźle.
1: A świętowałaś jakoś specjalnie ostatni weekend lata, czy zupełnie na spokojnie?
0: Coś tam się działo, coś byliśmy odpocząć na pizzy, tak fajnie, trochę podłubałam w ogródku, no niestety mój mąż wczoraj wracał do pracy za granicę, więc wczoraj to już było taki
2: smuteczek.
0: Taka ostatnia prosta.
2: Mm-hmm. Ale wróci, nie? Za chwilę.
0: Wróci to za niedługo, także...
2: No tak wspaniale. Spoko. Cieszymy się, że nie na wiosnę, bo to jest jednak dość długie oczekiwanie. Słuchaj,
0: my jesteśmy ludźmi zimy, także my czekamy na zimę.
2: Wspaniale. No ale dobra, to w powiecie tarnowskim mieszkając, to chyba jest to łatwiejsze do ogarnięcia umysłem i w ogóle całym ciałem.
0: Widoki są przepiękne, także polecam, a my jesteśmy narciarscy, więc jakby to już w ogóle.
1: Fantastycznie. No tak, no to się zacznie. Miejmy nadzieję, że śniegu w tym roku i w przyszłym nie zabraknie. Magdo, spotykamy się w konkretnym celu. 200 zł czeka. Musisz tylko zatrzymać kierowcę. Czy jesteś gotowa?
0: Tak, jestem gotowa.
1: No dobrze, no to on już odpalił silnik i teraz czas dla ciebie, żebyś go przekonała, żeby się zatrzymał i cię zabrał.
2: Już można.
0: Już można. Halo, panie kierowco, potrzebuję podwózki. Co prawda nie mam jak zapłacić, bo mam 21,37 w portfelu, ale mam przepyszne pierogi, bo robię takie super pierogi po łemkowsku z kaszą gryczaną, z białym serem i z ziemniaczkami, tak trochę jak ruskie. Ale do tego jest jeszcze boczuś, więc lepszego jedzenia myślę, że dzisiaj nie znajdziesz.
2: 31,60, tak? No ale wygrałem, no przecież.
1: Na boczuś. Ja widziałem
2: ten minę. Się oblizał.
1: Co tam się działo? Naprawdę. No dobrze, Magdaleno, no to już jesteś w środku. Dostajesz od nas nagrodę. 200 zł na zakupy w internecie. Fajnie się poniedziałek zaczął. Co prawda mąż pojechał, ale wróci, zarabia pieniądze.
2: Natomiast przyszedł voucher, więc tak. Tutaj tak na chwilę pocieszenie jest.
1: Bardzo fajnie.
0: Bardzo fajnie.
1: Pogoda jeszcze u ciebie dobra? Powiedz króciutko.
0: Pogoda jest w kratkę, bo przed chwilą świeciło słonko. Teraz co prawda chmurki już zaszły, ale ja wychodzę z założenia, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania i słabe charaktery.
2: Pewnie. Jakie?
1: Chyba byśmy się zakolegowali, wiesz? Tak ktoś czuje.
0: No to super.
1: Ja też lubię narty i też tak uważam. Chociaż czasami też zamówić
0: bardzo
1: potrafię.
2: To słuchaj, w przyszłym tygodniu jakoś w poniedziałek spodziewaj się Piotrka z voucherem w ręku. Będzie pukał do domu.
1: Upiekę.
0: Nie ma problemu.
1: Mogę zrobić kruszonkę śliwkową, bo teraz jest sezon.
0: Kruszonkę śliwkową, sezon na śliwki jest. Ja jeszcze co prawda mam zamrożone lato, ale mam pierogi z borówkami jeszcze, bo ja mam fazę na pierogi, bo mnie lepienie pierogów uspokaja.
1: No to sobie zrobimy naprawdę fajną ucztę.
2: Popatrz, a mi nigdy nie przyniósł żadnej kruszonki, ani żadnych tam śliwek, nie?
1: No jeszcze nie było, Dagmara.
2: Ale pracujemy razem od
0: super spadować roku. Z niego to negocjować.
2: No właśnie, może tobie się uda. Super, fantastycznie, Magda. Życzymy ci miłego popołudnia. Niech ci słońce świeci, a jestem zazdrosna na tą kruszonkę.
1: Oj, Dagmara. Podzielimy się,
0: no,
1: prawda?
0: No, wy macie bliżej, ale no podzielimy się pewnie. Zawsze można zrobić więcej śliwek pod dostatkiem, więc...
1: Tak. To teraz jeszcze pójdzie sygnał. Zostanie wyemitowany, żeby było ładnie. Pozdrawiamy serdecznie Magdę, bo za chwilę informacje drogowe.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Mam nadzieję, że Piotrek i ze mną podzieli się jakimś małym pierogiem i z Dagmarą, ale zaglądamy na trasy, jak to 20 minut. Oczywiście mówimy o tym, co się dzieje i są najnowsze informacje od służb, ale też od naszych słuchaczy.
6: Droga Krajowa 48 w Tomaszowie Mazowieckim, zjazd z S8 na drogę 48 tuż przed samą Zwężką robotami drogowymi popsuła się ciężarówka. Prosimy omijać ten wjazd, bo bardzo trudno jest się tam obrócić czy zawrócić. Dziękuję, pozdrawiam.
5: Dziękujemy za informację od naszego słuchacza, ale przechodzimy też na Mazowsze. Zakończyły się prace na S2 między węzłami Lotnisko i węzłem Aleja Krakowska, gdzie na 466 kilometrze też była awaria samochodu ciężarowego i tam zablokowany był jeden pas w kierunku Poznania. Teraz już nie mamy tych utrudnień. Teoretycznie, bo jeszcze cały czas jest dość spory korek właśnie na

0: tym samym węźle, ale za niedługo sytuacja powinna się poprawić. No inaczej jest na pozostałych trasach w Warszawie. S8, spory ruch jest na moście Grota Roweckiego i w drugą stronę, czyli jeżeli planujecie przejazd w kierunku Białegostoku czy też Łodzi. No a jeżeli do Warszawy od Łodzi próbujecie przejechać przez Brwinów, Nową Wieś, Pruszków, Piastów, to też tego nie zrobicie w najbliższym czasie, bo tam mamy dość spory korek, jak już wcześniej mówiliśmy, na autostradzie A2. Oczywiście można zjechać na przykład w kierunku miejscowości Błonie i drogą krajową numer 91 przez Ożarów Mazowiecki dojechać do Warszawy albo od drugiej strony, czyli od S8 przez Nadarzyn, Janki i Raszyn.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Słuchajcie, mamy takiego słuchacza, któremu nigdy nikt nic nie upiekł i cały czas mówi o kupowaniu i, no i o pieniądzach generalnie, więc zastanawiam się, jak postąpić, żeby jednak zmienić jego nastawienie do rzeczywistości i pomyśleć, że świat jest piękny, ludzie są mili i wymieniają się rzeczami, wypiekami, dobrym słowem i energią. Pozdrawiamy cię, mój drogi, do usłyszenia i pewnie jeszcze raz, nieraz do nas napiszesz, bo często do nas piszesz w różnych sprawach. No, 27 do 13.

0: pewne rzeczy powinny zostać na miejscu. Co by się nie działo, to powinny stać tam, gdzie stały.
1: No właśnie, to dotyczy znaków drogowych, ale nie tylko drogowych, bo są takie sytuacje, gdzie przemieszczamy się na rowerze albo jesteśmy piechurami, idziemy, ktoś wyznaczył szlak i chcielibyśmy dotrzeć do celu według tego szlaku i nie zgubić się po drodze, ale niestety coraz więcej drogowskazów znika z tatrzańskich szlaków.
0: No właśnie, turyści je kradną, słuchajcie, wyobraźcie sobie, niszczą je albo oblepiają naklejkami, a park wymienia średnio 100 tablic rocznie, a problem się nasila i niestety trochę to kosztuje.
1: Najczęściej do dewastacji dochodzi w popularnych miejscach, między innymi w rejonie Morskiego Oka. Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć, że ktoś jedzie w góry, żeby podziwiać piękne widoki, żeby się trochę zmęczyć, odpocząć od natłoku myśli, ludzi i wszystkiego tego, co nas otacza, a jednocześnie mieć w głowie taki pomysł, żeby coś, co jest elementem tego wszystkiego, uszkodzić, zniszczyć albo zabrać ze sobą do domu jako trofeum.
0: No właśnie, tabliczki kierunkowe są też niszczone albo kradzione na graniach i o tym opowiadał nam Jakub Bryniarski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Brak takiego kierunkowskazu, zalepienie jego nazwy bądź też kierunku powoduje to, że może dojść do pobłądzeń, co w konsekwencji może być też śmiertelne. Prosimy o to, aby tych kierunkowskazów nie niszczyć, nie zalepiać, nie dotykać, bo one są po to, żeby pokazywać i nie trzeba robić sobie zdjęcia. Mamy też takie pojedyncze przypadki, co zauważyliśmy, że osoby sobie wychodzą na taki słup, gdzie są kierunkowskazy i robią sobie pamiątkowe zdjęcie.
1: Na wymianę i uzupełnienie oznakowania park wydaje średnio kilkanaście tysięcy złotych rocznie, a kiedy ktoś się bulwersuje, że musi zapłacić za wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego, to właśnie z biletów, z zysków z biletów pochodzą pieniądze na odbudowę tej infrastruktury i tego oznakowania.
0: No właśnie, a mogłoby to pójść na coś zupełnie innego? Apel taki, żeby po prostu zgłaszać jakieś

0: widzicie dewastowanie znaków i no, jakby wiemy, że nasi słuchacze są w porządku i takich rzeczy nie robią, ale gdyby takie coś się działo, to chyba warto to zgłosić.
1: Wychodzi na to, że masz

0: Mam konkretnie 12:48.
1: Już za chwilę spotkacie się z dawno niesłyszanym Robertem Kilenem. To jest sytuacja taka, że Robert po prostu musiał odpocząć, wrócił wypoczęty. Już widzę go, nawet nie patrzy w stronę mapy, tylko po prostu czeka na spotkanie z wami. Tak jak na spotkanie z wami czeka już Emilia Kleszczewska, która za chwilkę zabierze was na drogi. My cały czas sprawdzamy to, co dzieje się na tych drogach i oczywiście informujemy was o kolejnych utrudnieniach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Droga krajowa nr 9, Skaryszew na Mazowszu na 18 kilometrze. Na czas przeładunku pojazdu ciężarowego po zderzeniu wprowadzono przejazd jednym pasem naprzemiennie. To informacja, która pojawiła się kilka minut temu. Tam te utrudnienia na drodze krajowej nr 9 mają trwać jeszcze najbliższe 2 godziny. Jeżeli chodzi o pozostałe komunikaty od służb, powtarzamy, że na A4 utrudniony jest przejazd przez miejscowość Wojciechów, gdzie zepsuł się samochód ciężarowy i zablokowany jest cały czas jeden pas w kierunku Zgorzelca. Jeżeli chodzi o to, gdzie nam się jeszcze korkują trasy, ale jeszcze nie wiemy dokładnie, co się dzieje, to w Katowicach sporo jest tych przewężeń. Dokładniej od węzła Murckowska to już jest prawie 7-kilometrowy korek w kierunku Rudy Śląskiej. No rzeczywiście jest tam ciasno, także warto zjechać na drogi lokalne, na przykład na drogę krajową numer 81. I to nie wszystko, bo podobne problemy są za węzłem w Brzęczkowicach na S1 i to akurat trasa z Tychów w kierunku Mysłowic czy dalej do Dąbrowy Górniczej, jeżeli jedziecie. Nie, jeszcze pozostajemy cały czas w województwie małopolskim, bo większe przewężenie jest na obwodnicy południowej Krakowa. To głównie informacja dla tych, którzy wyjeżdżają z Zakopianki przez węzeł Kraków Południe i próbują przejechać w kierunku Katowic. Tam rzeczywiście jest sporo tych przewężeń. No i jeszcze dzisiaj nie zaglądaliśmy na drogę krajową numer 47. Chodzi o trasę z Zakopanego do Nowego Targu i tam kierowców stoi naprawdę dużo. Od miejscowości Bańska Niżna przez Szaflary, no tak praktycznie do samego Nowego Targu. To jeszcze zaglądamy sobie na Mazowsze. Warszawa. Cały czas są spore utrudnienia na autostradowej dwójce, gdzie trwają prace porządkowe, jak już wcześniej mówiliśmy. Korek zaczyna się na wysokości Brwinowa, a kończy za Pruszkowem dopiero, czyli ten korek ma już ponad 5 km. I tak jak wcześniej mówiliśmy, te problemy można omijać przez drogę krajową numer 92, czyli przez Błonie i Ożarów Mazowiecki, albo od drugiej strony, czyli przez S8 na Darzyn i Janki. Od południowej strony możecie wjechać do stolicy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: My to czekamy teraz na Roberta, mój drogi. Teraz no to czekamy na Roberta. I musimy wam powiedzieć, że jeszcze tylko 8 minut i 15 sekund i już się do was odezwie. A nawet chyba wcześniej.
0: No tak. Jeśli chodzi o kwestie czasowe, to mamy 8 minut do godziny 13 i Polskie Radio Kierowców i jesteśmy cały czas w trasie. Za kilka minut skakujemy na wysokie obroty.

0: Cześć Robercie, jakby to
1: dzień
0: nie
1: dobry,
0: zabrzmiało,
1: dzień dobry.
0: Ale stęskniłem się. Miło cię znowu słyszeć, Toczek.
2: Jakie tu wyznania są.
1: Ja myślałem, że tak Mara za mną tęskni, a tu nie,
0: też,
1: okazuje się, że
0: ale
1: nie.
0: Ale Toczek był pierwszy, już nawet wspominało to
1: wcześniej.
2: Od razu. Taka, słuchaj, taki zawód.
1: No właśnie.
2: No, człowiek wraca do pracy.
1: To nie wracam.
0: Nie, no wracasz, jesteś już, nigdzie cię nie wypuszczamy. Słuchacze za tobą tęsknili, fajnie, że jesteś. Zagadki wracają. Pan wypoczęty, uśmiechnięty, napromieniowany słonecznie.
1: Tak jest.
2: No dobrze, to my już dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Przekazujemy antenę w bardzo dobre ręce. Robert Kilen zaprasza, a my dziękujemy. Dagmara Kowalska
0: i Piotr Firan.
2: Do usłyszenia.

0: Siedzę i myślę, no dobrze, to myślimy razem, jedziemy razem na wysokich obrotach. O godzinie 13 zaczynamy, jak to zwykle bywa, od informacji pogodowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 17 stopni pokazują termometry w Gdańsku i tam najchłodniej w tym momencie o godzinie 13, 21 dnia września, ale no nie tak chłodno, co ja mówię, najcieplej tam oczywiście, najchłodniej w Zakopanem 9,5. Pomyliło mi się, północ z południem mi się zamieniła. No dobrze, 9,5 w Zakopanem, na Podhalu najchłodniej, najcieplej w Gdańsku 17 stopni Celsjusza, w centralnej Polsce 13,5 w Warszawie, 13 w Łodzi, 15 w Bydgoszczy i Toruniu, 14 w Płocku, 15,6 pokazują termometry w Poznaniu. W ciągu dnia no, to, co mamy, to zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu się zdarzają, możliwe również burze, lokalnie nawet drobny grad. Do 17 stopni przewidywali synoptycy na dzień dzisiejszy i te 17 już mamy, więc chyba cieplej nie będzie, ale coś czuję, że rozgrzejemy atmosferę na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców na wysokich obrotach. Wiatr mamy słaby czasem, ale przeważnie umiarkowany, a okresami nawet dość silny do 85 km na godzinę, północno-zachodni i zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to co? Rozgrzewamy atmosferę, żeby cieplej było? Minutę po godzinie 13, kłaniam się, zapraszam, jedziemy na wysokich obrotach. Z kim jedziemy? Z Metallicą. Enter Sandman na dzień dobry, kłaniam się. Zróbcie sobie głośniej, jedziemy razem.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Już 9 minut po godzinie 13. W każdej drogowej sprawie pamiętajcie, aplikacja do waszej dyspozycji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. I cóż, za chwileczkę wyjedziemy na drogi, ale jak to w wysokich obrotach bywa, rozruszamy najpierw szare komórki, prawda? Halo, halo.
1: Dzień dobry, Robercie, po urlopie. Coś ci chcę zadedykować.
0: O!
2: Hej, przyjacielu, dobre słowo dla ciebie mam.
0: Dziękuję.
2: Hej, przyjacielu, jest nas wielu, nie będziesz sam.
1: No i to na początek wystarczy. Bawmy się, wracaj do pracy i rozruszaj szare komórki. Pozdrawiam, Andrzej Strzewa.
0: Dziękuję, Andrzeju Strzewa. No dobra, to wracamy w takim razie do rozruszania szarych komórek. Emilia jest z nami. Bardzo dobrze się składa, Emilio, że tak? Jesteś ze mną dzisiaj. Tak.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, bo mogę zdradzić twoją tajemnicę?
3: No, wiesz, nawet nie wiem jaką, ale no już zdradzaj.
0: Emilia startowała w konkursie na Miss.
3: No tak było.
0: I była nawet Miss. Natomiast dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że taki jest, prawda, w czasie konkursu na Miss, że się odpowiada na pytania jurorów na przykład, prawda?
3: Odpowiada się to.
0: Stoi się w kostiumie kąpielowym, czy już się nie stoi w kostiumie kąpielowym?
3: Nie, wiesz, to już troszeczkę się zmieniło.
0: Już się zmieniło, ale stoi się i odpowiada, prawda?
3: Dokładnie.
0: Żeby pokazać, jaką jesteś osobowością. I właśnie teraz dla was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, takie wybory Miss. To będzie pierwsza dzisiejsza rozgrzewka. Ja mam ukryty cel w tej rozgrzewce. Posłuchajcie.
4: Co jest najważniejsze dla społeczeństwa? Stroższe kary za złamanie zwolnienia warunkowego.
0: I... No właśnie, i tak odpowiedziała jedna z kandydatek na Miss, że stroższe kary są najważniejsze. I... coś jeszcze. I właśnie o to coś jeszcze pytamy. Co jeszcze jest najważniejsze dla społeczeństwa? Jeżeli wiecie, zapraszam do aplikacji.
3: Już ja się szykowałam do odpowiedzi.
0: Tak?
3: Dla mnie pokój na świecie najważniejszy jest.
0: A dla tej pani, która kandydowała do Miss, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Jak wam wygodniej oczywiście. A teraz wracamy do wiadomości drogowych.
5: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Droga Krajowa nr 51, Droga Krajowa nr 25 i Autostrada A4 od węzła Jadwisin do węzła Chojnów w Wojciechowie na 69 kilometrze. Po awarii samochodu ciężarowego zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca. Godzinie 11 zaczęły się te prace na służby właśnie na tym odcinku. Tam jeszcze może być spory korek, chociaż za niedługo powinien się odblokować. Droga Krajowa nr 25 to już województwo pomorskie. Kołdowo 60 km. Tam w wyniku wystrzału opony pojazd ciężarowy wypadł z drogi. Na czas wyciągania pojazdu droga jest zablokowana. Policja jest na miejscu i kieruje właśnie ruchem od godziny 12.20. I jeżeli chodzi o drogę krajową nr 51, to już Warmia i Mazury, spręt

0: Spręcowo, 77 kilometr. No tam niestety wypadek. Jedna osoba została ranna w wyniku zdarzenia trzech samochodów, dwóch osobowych i jednego samochodu ciężarowego. Droga jest całkowicie zablokowana w kierunku Olsztyna i do Dobrego Miasta. Policja wprowadziła objazd przez miejscowość Różnowo i tam uwaga, bo te problemy na drodze krajowej numer 51 mogą trwać przez najbliższe 3 godziny, także warto zjechać. A jeżeli chodzi o pozostałe trasy, no to cały czas bardzo dużo się dzieje właśnie na Śląsku jeszcze, na autostradowej czwórce, gdzie pracują też służby od węzła Katowice-Mikołowska właśnie w trasie do Wrocławia i większe przewężenie mamy na trasie S1, o czym już wcześniej też mówiliśmy, to węzeł Sosnowiec-Jęzor.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze raz, mam nadzieję, że nasze słuchaczki, nasi słuchacze znają się na wyborach Miss. Co jest najważniejsze dla kandydatki na Miss? Posłuchajcie raz jeszcze.
3: Co jest najważniejsze dla społeczeństwa? Stroższe kary za złamanie zwolnienia warunkowego.
2: Mhm. I co? I co jeszcze w takim razie dla tej misji jest najważniejsze? Nie tylko dla niej oczywiście. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Rozruszajmy sobie szare komórki. Mam nadzieję, że wiecie. Piszcie albo nagrywajcie wiadomości głosowe. Let's go.

0: No to jak to jest z tą miską, z tym wyborem mis? Nie mam absolutnie pojęcia żadnego, pisze Andrzej, ale idąc tropem świąt nietypowych, to może o uśmiech chodzi, że dla społeczeństwa najważniejszy jest uśmiech. Nie, Andrzeju, nie o to chodzi, ale idąc tropem świąt nietypowych, właśnie tym tropem podążajmy. Co jest najważniejsze dla społeczeństwa? Halo, halo.
1: W sprawie konkursu to Sandra Bullock mówi oczywiście i pokój na świecie. Pozdrawiamy z czarnej BM-ki w drodze ze słonecznej Italii do zimnego, deszczowego Gdańska. W tej chwili za Tychami jesteśmy. W korku niestety. Pozdrawiamy na S1. Pozdrawiamy serdecznie Monika i dwa Radki.
0: Pozdrawiam Moniko i dwóch Radków też pozdrawiam. Wczoraj tak jechałem na S1, jeżeli chodzi o ten zimny Gdańsk, to dziś ten Gdańsk jest najcieplejszy i tak w Polsce, więc nie ma co narzekać. Miss Agent mówiła, że ważny jest pokój na świecie. Ania Starnowa tak napisała. Oczywiście, że tak. Chodzi o pokój na świecie. Ekipa senatorskiej. Bardzo płynna i pełna odpowiedź. Miss Agent, grana przez Sandrę Bullock, bohaterka, najbardziej ceniła sobie pokój na świecie. To jest bardzo dobra odpowiedź. A dlaczego idziemy tropem świąt nietypowych? Ano dlatego, że dziś mamy Międzynarodowy Dzień Pokoju. W związku z tym wszyscy chcemy pokoju na świecie. Kto był najszybszy?
2: Oczywiście dla społeczeństwa jest najważniejszy pokój na świecie. Pozdrawiam, Marcin z Michałowa.
0: No i wiemy, kto był najszybszy. Możesz pozdrawiać oczywiście kogo

0: chcesz, drogi słuchaczu, nagrywając albo pisząc wiadomość, a kto był najszybszy spośród tych, którzy pisali właśnie? Ania i Darek ze Złotej. Ania i Darek ze Złotej też mogą pozdrawiać kogo chcecie, nawet tych, którzy miłują pokój na świecie. Wielkie brawa, brawa, brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że pokój na świecie to jest dobra odpowiedź. Pa, pa! I dowód na to, że taka jest odpowiedź.
1: Co jest najważniejsze dla społeczeństwa? Sroższe kary za złamanie zwolnienia warunkowego. I pokój na świecie.
0: No właśnie, i pokój na świecie. I jedziemy pokojowo do przodu, na wysokich obrotach. To jest The Lemonheads. To nie ich piosenka, to cover z także znanego filmu Mrs. Robinson z filmu Absolvent, już teraz na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Jedziemy cały czas na wysokich obrotach. Kolejna zagadka będzie już motoryzacyjna.

0: Za ciosem cios kombi na antenie PRK Polskiego Radia kierowców. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich, którzy jadą na przykład samochodami kombi. Skoro grało kombi. Gra i trąbi grupa kombi na antenie PRK Polskiego Radia kierowców. W sprawie drogowej mam nadzieję. Halo, halo.
1: Dzień dobry. Panie Robercie, bardzo dziękujemy za pocieszenie, że Gdańsk to najcieplejsze miasto w Polsce. Wow, naprawdę. Jest do czego wracać, jesteśmy podbudowani. Wszystkiego dobrego, miłego dnia dla pana i dla całego radia. I dla wszystkich kierowców i pasażerów.
0: Oczywiście.
1: Pozdrawiamy.
0: Przede wszystkim dla wszystkich kierowców i pasażerów. Rzeczywiście Gdańsk w dalszym ciągu najcieplejszym miastem w Polsce jest. A jeżeli chodzi o S1, którą jadą nasi słuchacze, to teraz tam fajnie się zrobiło. Jeżeli jedziecie od granicy, to jest znacznie dłuższy fragment. Omijamy Tychy i dzięki temu droga, nie wiem, do Gdańska, do Warszawy skraca się o jakieś 20 minut co najmniej.
2: Tylko podobno wieje teraz na Pomorzu. Ale to może nie zmieniajmy tych informacji na złe.
0: Może to ciepły wiatr.
2: A może?
0: Ciepły wiatr. Jak zachodni, to ciepły. Zaraz sprawdzę, czy z zachodu wieje. Dokładnie. Zachodni i północno-zachodni, więc na pewno ciepły.
2: Przyniesie jeszcze lato?
0: Przyniesie. Podobno ma być tak zwane zasłonio uszy, Emilia. Babie lato ma być podobno.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Jest sporo nowych wiadomości z tras. Zaczynamy od autostradowej dwójki od Ozorkowa, czyli między węzłami Wartkowice i węzłem Emilia w Łódzkiem. Tam samochód osobowy wyjechał z drogi i uderzył w drogowe bariery i zablokowany mamy lewy pas w kierunku Warszawy, o czym też zresztą mówi nasz słuchacz.
4: Na autostradzie A2 na 337 km w kierunku na Warszawę wypadek. Na lewym pasie rozbita BMW, a po prawej ciężarówka.
2: Dziękujemy za wiadomość i tak jak podają tutaj służby, te utrudnienia na autostradowej dwójce mogą być jeszcze do godziny 15.30. Pojawiła się też aktualizacja z drogi krajowej numer 25. Wiemy, że już w Kołdowie na 60 km w Pomorskiem prowadzeni są kierowcy jednym pasem naprzemiennie. To zarówno w kierunku miejscowości Stołczno, ale także do miejscowości Człuchów. Tam na drodze krajowej właśnie w wyniku wystrzału opony

0: pojazd ciężarowy wypadł z drogi. Na miejscu cały czas to policja kieruje ruchem i tak też będzie do godziny 14:30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to mamy koncert życzeń. Ania i Darek ze Złotej pozdrawiają. Uwaga! Pozdrawiamy panią Emilię, która jako pierwsza udzieliła prawidłowej odpowiedzi. Całą ekipę PRK, wszystkich
0: słuchaczy. Ja po prostu byłam dobrze przygotowana do konkursu. Tak. O, tak.
2: Oraz nasze kochane 18-letnie dzieciaczki, Ania i Darek ze Złotej. Dla 18-letnich dzieciaczków teraz będzie. Coś odpowiedniego, mam nadzieję.

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

zamienimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka, wpij

0: No to zajmijmy się motoryzacją. Jeżeli chodzi o zgadywanki w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców, za 22 minuty będzie godzina 14 i właśnie o tej porze chodzi o jakiś samochód. Będzie chodzić oczywiście o jakiś samochód, tylko o jaki. Jaki samochód chciałaby ta pani? Posłuchajcie uważnie, jaki samochód chciałaby, o jakim samochodzie marzyłaby ta pani?
1: Ty się nie wygłupiaj, no ja w życiu nie wsiądę do czegoś takiego, ja nie potrzebuję, żeby mnie paluchami wytykali potem jak jakąś chłopską ambasadę.
2: Ej, co ty byś w końcu chciała, to nie, tamto nie.
1: Ja bym chciała, rozumiesz, mały sportowy samochodzik, rozumiesz?
0: O, mały sportowy samochodzik, rozumiecie? Ale jaki mały sportowy samochodzik chciałaby ta pani? Jeżeli wiecie, zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Rozruszajmy sobie szare komórki. Pamiętacie, o jaki samochód chodziło? Jaki samochód chciałaby ta pani? Aplikacja czeka, ja też nie ukrywam, czekam na odpowiedzi.

0: No powiedzcie, komu jak nie słuchaczkom i słuchaczom PRK Polskiej Rady Kierowców można zadać takie motoryzacyjne pytanie. O jaki samochód chodzi? Jaki samochód chciałaby mieć ta pani?
1: Ty się nie wygłupiaj, no ja w życiu nie wsiądę do czegoś takiego, ja nie potrzebuję, żeby mnie paluchami wytykali potem jak jakąś chłopską ambasadę.
2: Ej, co ty byś w końcu chciała, to nie, tamto nie.
1: Ja bym chciała, rozumiesz, mały sportowy samochodzik, rozumiesz?
0: No, rozumiemy, wszyscy rozumiemy. Pani chciałaby mały sportowy samochodzik, natomiast jaki mały sportowy samochodzik chciałaby ta pani? Chodzi oczywiście o markę tego samochodu. No nie wierzę. Nie wiecie? Wiecie. Pomyślcie, przeszukajcie pamięć w głowie. Mały sportowy samochód. O jaki samochód chodzi? Czekam na odpowiedź w aplikacji.

0: No właśnie, u nas informacje drogowe nie mają końca. Co 20 minut, 3 razy na godzinę sprawdzamy sytuację. Emilia ponownie ma dla Was najświeższe wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Informacje się nie kończą, są co 20 minut, ale no my byśmy sobie tutaj życzyli, żeby na trasach się jak najmniej działo, no ale tak nie jest. Droga Krajowa nr 25, zaglądamy do województwa pomorskiego w Kołdowie na 60 kilometrze po wystrzale opony z samochodu ciężarowego. Ten samochód ciężarowy wypadł z drogi i jak na razie jesteście prowadzeni jednym pasem naprzemiennie w obu kierunkach. Wcześniej mówiliśmy, że te utrudnienia będą jeszcze do godziny 14.30, no i tak mniej więcej będzie. Natomiast też pojawiły się dobre wieści z autostradowej czwórki, że już zakończyłyby się prace służb po kolizji samochodu ciężarowego z samochodem osobowym właśnie w Katowicach, między Chorzowem dokładniej, a węzłem Katowice-Mikołowska. Było to zdarzenie drogowe i tam ruch w kierunku Poznania odbywał się tylko jednym pasem, ale służby zakończyły już pracę i tak jak teraz patrzę, nie ma większych utrudnień. Akurat właśnie na A4, chociaż cały czas kierowcy jadą zdecydowanie wolniej na S1. To informacja dla tych wszystkich, którzy z Tychów chcą dojechać do Dąbrowy Górniczej czy do Częstochowy. Też już nasza słuchaczka, z tego co pamiętam, mówiła, że stoi w tym korku i że rzeczywiście tam trzeba doliczyć sobie przynajmniej kilkanaście minut więcej na przejazd. Można oczywiście ominąć te utrudnienia, na przykład przez drogę wojewódzką nr 934, czyli przez Mysłowice i dalej za Mysłowicami wrócić na ekspresową jedynkę. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to w województwie mazowieckim widzimy, że jest już spore przewężenie w trasie S17 z Warszawy do Lublina. Przed Garwolinem robi się korek, tam trwają prace drogowe, no i właśnie to przewężenie trasy S17 to mniej więcej 2 kilometry. Co się jeszcze dzieje? W Warszawie mamy niewielkie przewężenie trasy S8 w obu kierunkach, czyli w trasie do Białegostoku i do Łodzi, a jeżeli chcecie dojechać do Warszawy na przykład przez miejscowość Ostrów Mazowiecka, to tam na S8 też już jest delikatne przewężenie, właśnie, bo trwają prace drogowe. Korek jest niewielki, on ma mniej więcej kilometr, no ale jeżeli chcecie go ominąć, to oczywiście można to zrobić przez drogi lokalne, na przykład przez drogę krajową numer 63. My cały czas czekamy na Wasze wiadomości. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców, a jeżeli też chcecie wysłać do nas wiadomość tekstową, to taka możliwość jest w naszej aplikacji mobilnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No to jak to jest z tym samochodem? Dla tej małej, nie dla małej pani, tylko mały sportowy samochodzik dla tej pani. O jaki samochód chodzi? Halo, halo.
1: Cytat pochodzi z filmu Chłopaki nie płaczą. Chodzi tutaj o srebrny kabriolet. Dariusz z Toyoty.
0: Pozdrawiam, Darku, z Toyoty. Nie, podwójnie zła odpowiedź niestety, Darku. Bardzo mi przykro, bo ani o nie chodzi o srebrny kabriolet. Może, chociaż może być to srebrny kabriolet w odpowiedniej wersji, tylko chodzi o markę samochodu, to po pierwsze. Po drugie, ten cytat nie pochodzi z filmu Chłopaki nie płaczą. O jaki samochód chodzi? Halo, halo.
2: Witam, Grzegorz z Volvo.
0: Cześć.
2: Z tej strony. Odnośnie pytania, to mi się wydaje, że Roma, czyli bratowa Madzi Karwowskiej, chciała Fiata 850 Spider bodajże, z tego co dobrze pamiętam. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam serdecznie. Nie, nie chodzi o Fiata 850 Spider. A co tam? Strzelę sobie, pisze Andrzej, będzie to Fiacik albo Fordzik. Nie będzie ani Fiacik, ani Fordzik, ani żaden na F.
3: To małe sportowe auto to było Mini Coupe.
0: O!
3: Pozdrawiam, Darek z Forda.
0: Darku z Forda, nie, nie chodzi o Mini Coopera, chociaż Mini Cooper to małe sportowe auto, rzeczywiście. Troszkę większe sportowe auto w takim razie, tak realnie patrząc. Ale ta pani twierdzi, że to małe sportowe auto. O jaki samochód chodzi?
4: Ty, a ty się nie wygłupiaj. No. Ja w życiu nie wsiądę do czegoś takiego. Ja nie potrzebuję, żeby mnie paluchami wytykali potem jak jakąś chłopską ambasadę.
5: Ej, co ty byś w końcu chciała? To nie, tamto nie.
4: Ja bym chciała, rozumiesz, mały sportowy samochodzik, rozumiesz?
0: No właśnie, mały sportowy samochodzik. Rozumiecie? O jaki samochodzik chodzi? O markę pytam. O markę tego samochodziku pytam. Aplikacja czeka. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.
6: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 8,5 w Bielsku-Białej, tam jest najchłodniej, a najcieplej w Gdańsku. Niezmiennie, 16,9 pokazują termometry w Gdańsku. Będzie jeszcze cieplej, synoptycy twierdzą, że będzie tak zwane babie lato, więc czekajmy na ocieplenie. Na razie, no, nie widać go. Dziś chyba cieplej już nie będzie, do 17 przewidywali synoptycy i tyle mamy. 13 w Warszawie, 12 w Łodzi, 15 w Bydgoszczy, 15,2 stopnia Celsjusza w Poznaniu. Jeżeli chodzi o popołudnie, to zachmurzenie pozostanie umiarkowane bądź duże. Miejscami przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Lokalnie drobny grad nawet może się pojawić gdzieniegdzie. A jeżeli chodzi o wiatr, to umiarkowany, okresami dość silny w porywach, zwłaszcza w czasie tych burz, które przewidują synoptycy, do 65 km na godzinę. Wieje z północnego zachodu i z zachodu.
6: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze zdaje się informacja drogowa. Słuchamy, halo?
7: Cześć, autostrada A4, Kraków, Rzeszów, 533 słupek, zderzenie dwóch samochodów. Uważajcie.
0: Dziękujemy, 533 km, autostrada A4. Uważajcie, zderzenie dwóch samochodów. Mamy tam kolejne wiadomości drogowe już za 8 minut, a tymczasem jedziemy. Zapraszam, Robert Kilen, cały czas na wysokich obrotach.

0: No to jak słychać, Mestero i w kolorze, Hi-Fi, Superstar, Superhit, Wanda i Banda przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a teraz Stereo, kanał lewy, kanał prawy. Słyszeliście to, mam nadzieję. 10 minut po godzinie 14. Wracamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja też sprawdzam. Wszystkie kanały działają. Dobrze. Jak działają, to mówimy, co się dzieje na trasach. A jest wiadomość z drogi krajowej numer 50, a także z pozostałych jeszcze dróg krajowych, o których mówiliśmy. Niestety pierwsza wiadomość nie jest najlepsza. Mazowsze, miejscowość Sadowne, 273 km. Tam samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Już teraz wiemy, że jedna osoba w tym wypadku została ranna. Dlatego zarówno do miejscowości Ostrów Mazowiecka i do Łochowa prowadzeni jesteście jednym pasem naprzemiennie, tak podają służby i już te problemy są od 20 paru minut, jak podaje Generalna Dyrekcja. Korek na drodze krajowej numer 50 jeszcze do 16 może być. Krajowa 25, województwo pomorskie, miejscowość Kołdowo, tam zakończyły się prace, o czym jakiś czas temu już mówiliśmy, także możecie jechać i do miejscowości Stołczno i do Człuchowa. A jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to cały czas korkuje nam się droga krajowa numer 50. Tam już prowadzeni jesteście jednym pasem naprzemiennie. Chodzi o Sprędcowo na Warmii i Mazurach, gdzie też jest wypadek. Jedna osoba została poszkodowana. Tam zderzyły się trzy pojazdy, w tym dwa samochody osobowe i jeden samochód ciężarowy. Policja też jest na miejscu i wprowadziła objazd przez miejscowość Różnowo. A jeżeli chodzi o pozostałe korki, które mamy na trasach, to bez zmian jest na ekspresowej jedynce między Mysłowicami a Dąbrową Górniczą w trasie do Częstochowy, chociaż tam już sytuacja jest nieco lepsza. Wcześniej korek był bardzo, bardzo gęsty i miał on ponad 7 km. Teraz widzimy, że już kierowcy powoli są przepuszczani w trasie do Częstochowy. No, ale prace drogowe trwają między Żywcem a Węgierską Górką. To też trasa S1 i akurat tam ciasno jest i w granicy południowej naszego kraju i w trasie do Częstochowy.
0: Bo tam na tej S1, o której powiedziałaś, czyli Żywiec, Węgierska Górka, jeden pas jest wyłączony z ruchu i tam jest sterowanie światłami.
2: No i tak już jest od już długo, długo, długo. Tak
0: no
2: jest
0: właśnie, tak już długo, długo, długo. Wczoraj tak długo, długo, długo tam
2: stałeś. O, no widzisz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobrze, wracamy do tego małego sportowego samochodu. Jaki to był samochód, już to wiemy. Fajnie, że się odezwaliście. Chodzi o Porsche, takie jak ma Rodowicz.

0: Ania i Darek ze Złotej piszą. Ania Starnowa też wiedziała. Maciek z Białego Stoku, bardzo dobra odpowiedź, Maćku. Majkelowski z Częstochowy też wiedział, że to chodziło o Porsche. Czy o Porsche?
1: Czyżby chodziło o małe sportowe auto marki Porsche? Mm-hmm. Pozdrawiam, Piotr z BYD.
0: Pozdrawiam, Piotrze z BYD. No, oczywiście, że chodziło o Porsche. Halo, halo.
1: Czyżby chodziło o małe sportowe auto
0: Porsche? Ponownie Piotr z BYD.
2: Cześć, Sato.
0: Cześć, Sato.
2: A ja myślę, że chciała Porsche. Pozdrawiam.
0: Ja też tak myślę. Sato był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy wiedzieli i nagrali. Ma odpowiedź w aplikacji. A jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, to jeszcze, uwaga, uwaga, Wojtek z Siedlec, Krzysztof z Paserati, Krzysiek L z Mławy, Miluś pozdrawia. Milusiu pozdrawiam i też wiedział Miluś, że chodzi o Porsche. Piotr, ten mały sportowy samochodzik, to oczywiście Porsche. Pisze Piotr, jak Rodowicz, ekipa z Senatorskiej pisze. Oczywiście, że tak. Kto był najszybszy? Przemek. Instruktor Przemek był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali. No i jak słyszeliście, Saton był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali. Wielkie brawa dla was wszystkich, oczywiście. Dla tych, którzy wiedzieli, że chodzi o Porsche. To dowód na to, że chodziło o Porsche.
3: To ty byś w końcu chciała, to nie, tamto nie.
4: Ja bym chciała, rozumiesz, mały sportowy samochodzik, rozumiesz? Porsche na przykład, tak jak Rodowicz.
0: No właśnie, Porsche jak Rodowicz. Kto by nie chciał? Oczywiście ci, którzy byli najszybsi, mogą pozdrawiać kogo chcą. My poprzez aplikację nagrajcie albo napiszcie swoje pozdrowienia, a my do pozdrowień dołączymy piosenkę. Jak to zwykle, w wysokich obrotach.

0: A teraz z nami mecenas Krzysztof Nowski w Wysokich Obrotach. Dzień dobry, panie mecenasie, witam serdecznie na antenie.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Odcinkowe pomiary prędkości, namnożyło się tego trochę ostatnio na polskich drogach. Są nawet bardzo, bardzo, bardzo długie. Najdłuższe zdaje się na jedynce przed Radomskiem albo za Radomskiem, jak zależy od której strony jechać. 19 kilometrów. I wie pan co zauważyłem, panie mecenasie, bo wracałem wczoraj z urlopu, że Polacy jakoś sobie nie radzą z tymi odcinkowymi pomiarami prędkości. Otóż nie wszyscy rozumieją, na czym to polega. Niektórzy na przykład przed tą żółtą kamerką zwalniają, a potem przyspieszają. Tak jakby nie wiedzieli, o co chodzi, jeżeli chodzi o działanie odcinkowego pomiaru prędkości. To może wyjaśnimy tym, którzy nie wiedzą.
1: A to bardzo zaskakujące. Zaskakująca obserwacja, bo przecież odcinkowy pomiar prędkości jest bardzo prosty do zrozumienia. To jest pomiar, który, gdzie mamy punkt zjazdowy i wyjazdowy, odlicza czas i oblicza czas przejazdu przez dany odcinek i dzięki temu wyciąga średnią prędkość.
0: Oczywiście.
1: Jeżeli ta prędkość, tak, jeżeli ta prędkość jest wyższa niż prędkość dopuszczalna, no to wtedy kierowca się naraża na ukaranie za popełnione wykroczenie.
0: No oczywiście, że tak. Ja zgadzam się, że dla mnie to łatwe do zrozumienia. Dla wielu naszych słuchaczy z pewnością teraz też myślą sobie, no co on gada ten dziennikarzyna. No przecież to proste, ale naprawdę zauważyłem kilkunastu, naprawdę na przestrzeni całej mojej drogi, kilkunastu kierowców, którzy zwalniali przed żółtą kamerką na odcinkowego pomiaru prędkości i potem rura. Więc pewnie ci...
1: To znaczy, że ci kierowcy nie patrzą na oznakowanie. Już pomijając to, że prawdopodobnie nie szanują przepisów, nie przestrzegają przepisów bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
0: No tak. No takich kierowców też mamy na polskich drogach, nie da się ukryć.
1: Niestety.
0: Jak działa odcinkowy pomiar prędkości, to już wiemy. Pamiętajcie, że tak naprawdę tą średnią prędkość, dopuszczalną średnią prędkość trzeba utrzymywać przez cały odcinkowy pomiar prędkości, a nie zwalniać do 100 km na przykład na autostradzie, a jeden, gdzie niektórzy też tak zwalniają, podczas gdy dozwolona prędkość to 140, czyli jak jedziemy czasem 140, czasem 130, czasem 135, to przecież mandatu nie dostaniemy.
1: Dokładnie, ale też trzeba pamiętać, że gwałtowne zahamowanie, gwałtowne obniżenie prędkości też może być niebezpieczne dla pojazdów jadących z tyłu, więc jeżeli ze 140 zwolnimy nagle do 100 km na godzinę, no to
0: oczywiście
1: też musimy mieć

0: na uwadze, że może to spowodować jakieś niebezpieczeństwo.
1: No dlatego rozmawiamy, panie mecenasie, dlatego zwracam uwagę na te odcinkowe pomiary prędkości, że niektórzy tak robią, że zwalniają przed tą żółtą kamerką na autostradzie, a nie powinni, tylko powinni utrzymywać stałą dozwoloną prędkość. Kto dostaje mandat za wykroczenie na odcinkowym pomiarze prędkości? Właściciel auta czy kierujący?
0: W Polsce mamy taką zasadę, że zawsze za wykroczenie odpowiada kierujący. Mhm. Więc tutaj operator, powiedzmy, tego systemu odcinkowego pomiaru prędkości, czyli Inspekcja Transportu Drogowego, jest organem uprawnionym do prowadzenia czynności wyjaśniających i ustala, kto był kierującym takim pojazdem. Mhm. Później też oczywiście w tym zakresie, jeżeli by sprawa trafiła do sądu, Inspekcja Transportu Drogowego ma uprawnienia do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego. Mhm. W tych sprawach. Czyli najpierw trzeba ustalić, kto był kierowcą.
1: Czyli co, najpierw dostajemy liścik, czy to pan, pani prowadziła ten samochód, czy pan się rozpoznaje?
0: Dostajemy taki list, prawda, tam jest, powinno być zdjęcie załączone, opisane, kiedy ten pomiar był dokonany, mhm, jakie było przekroczenie. No i mamy takie, jakby powiedzmy to potocznie, trzy propozycje. Mhm. Jeżeli to adresat był kierującym pojazdem, czyli sprawcą wykroczenia, to może przyjąć mandat, wtedy sprawa się kończy. Jeżeli nie był kierującym, to musi wskazać, komu powierzył pojazd, bo też proszę pamiętać, że mamy obowiązek wskazać, komu powierzyliśmy pojazd. Mhm. I trzecia jest możliwość, nie wskazujemy komu, ale to już jest odrębne wykroczenie polegające na niewskazaniu, komu się udostępniło pojazd.
1: Rozumiem. I co dalej? Nie wskazujemy, co? Machają ręką, dobra, nie chce pan powiedzieć, komu pan udostępnił pojazd, to trudno.
0: No i tu jest oczywiście problem, bo oczywiście jeżeli taka osoba nie przyjmie mandatu za niewskazanie, mhm, to sprawa powinna trafić do sądu, bo to jest wykroczenie. Prawo o ruchu drogowym nakłada obowiązek, no powiedzmy tak, w uproszczeniu mówiąc, prowadzenia rejestru, komu daliśmy samochód. Nie możemy powiedzieć, że nie pamiętamy, prawda? Mhm. Wtedy to jest wykroczenie, które może być popełnione zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, czyli jeżeli nie zachowaliśmy ostrożności i nie zapamiętaliśmy, to popełniamy wykroczenie. Tylko że problemem jest to, że według wielu prawników, no i chyba rzeczywiście to jest zasadne stanowisko, Inspekcja Transportu Drogowego nie ma uprawnienia do prowadzenia postępowań w tych sprawach, mhm, i występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. W związku z tym inspekcja powinna to przekazać do uprawnionego organu, czyli do policji. Mhm. I tam już policja powinna się tym zajmować.
1: Rozumiem. Sprawa się wydłuża niewątpliwie, ale no w końcu ktoś zapłaci ten mandat, jeżeli zostało popełnione wykroczenie, jak się domyśla.
0: Jeżeli zdąży oskarżyciel skierować sprawę albo zakończyć, mhm, albo skierować sprawę, zanim nastąpi przedawnienie.
1: Krzysztof Dmowski, mecenas, jest z nami. Jeżeli macie pytania, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, do pana prawnika zapraszam. Za parę minut wracamy do rozmowy i dowiemy się między innymi tego, czy jest jakaś tolerancja, jeżeli chodzi o tą prędkość, o ileś możemy, czy nie możemy przekroczyć na odcinkowym pomiarze prędkości i co z pomysłem, żeby na znaczku przed żółtą kamerką pojawiało się przypomnienie o prędkości dozwolonej w czasie odcinkowego pomiaru prędkości. My friend.

0: No to wracamy. Na drogi oczywiście. 14.30, Emilka Kleszczewska w studiu PRK Polskiej Radia Kierowców. Uroczo. Uroczo wam opowie.
1: Roberciku.
0: Uroczo wam opowie o tym, co się dzieje na drogach. Na dróżkach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Co na dróżkach się dzieje? No sporo na S3 na pewno, czyli na tych większych dróżkach. W Gorzowie Wielkopolskim, w Lubuskiem na 85 kilometrze samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i już teraz blokowany jest przejazd do Zielonej Góry, chociaż tam kierowcy prowadzeni są lewym pasem od 14. Utrudnienia mają zakończyć się po 15.30. Droga krajowa numer 9, już dawno o niej nie mówiliśmy, ale tam zakończyły się prace na Mazowszu na 18 kilometrze w Skaryszewie, gdzie był przeładunek pojazdu ciężarowego i tam było zderzenie właśnie. Wprowadzony był przejazd jednym pasem naprzemiennie i taka sytuacja wydarzyła się chwilę po południu. Tam właśnie te prace się już zakończyły. Jeżeli chodzi natomiast o drogi krajowe, to cały czas mamy przewężenie na Krajowej 50, również na Mazowszu, w miejscowości Sadowne na 273 kilometrze. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Wiemy, że to wypadek. Jedna osoba w tym wypadku została poszkodowana i cały czas prowadzeni jesteście jednym pasem naprzemiennie. Dosłownie sekundę temu, dwie sekundy, pojawiła się informacja z trasy S6 w Zachodniopomorskiem w pobliżu Stojkowa, czyli między Ustroniem Morskim i węzłem Kołobrzeg Wschód na 98 kilometrze. Samochód ciężarowy zjechał z drogi z cysterną. Zablokowany jest aktualnie jeden pas w trasie do Szczecina. Można jechać lewym pasem, takie mamy wiadomości od służb. Jeżeli chodzi o czas trwania tych utrudnień, no to jeszcze do godziny 16 mogą być utrudnienia na trasie S6. To krótko zaglądamy jeszcze poza tymi wiadomościami oficjalnymi, co się dzieje na trasach. Utrudniony jest przejazd przez Garwolin drogą ekspresową numer 17, gdzie trwają prace drogowe. To jedna wiadomość, no ale druga jest taka, że niedawno pojawiła się też informacja o tym, że jest tam zdarzenie drogowe. Czekamy na więcej informacji od służb albo od was. Możecie je wysyłać oczywiście pod naszym numerem telefonu 22 513 11 11 albo w aplikacji mobilnej. Na razie możecie omijać to oczywiście drogą krajową numer 50 i 79 przez Kozienicę na przykład i w ten sposób dojechać dalej trasą do Lublina. To jeszcze Warszawa. Zaglądamy na trasę S8, gdzie jest cały czas spore przewężenie trasy w kierunku Białegostoku i też po drugiej stronie mamy spore problemy. Tam również jest informacja o tym, że kolejne zdarzenie drogowe, kolizja, wypadek, jeszcze dokładnie nie wiemy, co się dzieje za mostem generała Grotaroweckiego, ale to korek, który ustawia się w kierunku Łodzi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy kolejny koncert życzeń dzisiejszego popołudnia w Wysokich Obrotach. Słuchamy?
3: Cześć, Sato. Chciałbym pozdrowić Mańka z Rumi, Tobo 123, Artiego z Ząbek, Piotra z Muszyny i Edka z Krakowa. Jeszcze raz dla wszystkich pozdrowienia.
0: No i gramy dla was.

0: Wracamy do rozmowy. Mecenas Krzysztof Nowski w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Rozmawiamy o odcinkowych pomiarach prędkości. Panie mecenasie, obiecałem, więc zapytam, czy jest jakaś tolerancja, jeżeli chodzi o przekroczenie prędkości na tym odcinkowym pomiarze prędkości, więc jeżeli na przykład jedziemy autostradą, dajmy na to tą A1, gdzie przed Radomskiem jest ten odcinkowy pomiar prędkości, nie tylko tam zresztą, 140 na godzinę i wyszło nam, że nie wiem, no przyspieszyliśmy troszeczkę i jechaliśmy 142 ze średnią taką prędkością. To co, płacimy od razu mandat, czy mamy tolerancję? Jakoś?
1: Mamy tolerancję, te urządzenia są tak ustawione, że mają 10 km tolerancji, więc dopiero przekroczenia od 11 km rejestrują. Ale też proszę pamiętać, że przekroczenie nawet o 2 km na godzinę już będzie wykroczeniem. No tylko po prostu nie damy się złapać, o tak mogę powiedzieć. No.
0: Rozumiem. I to w całej Polsce na Eskach też to działa, znaczy ta tolerancja do 10 km na godzinę, tak?
1: Tak, tak, tak, tak. To są te fotoradary i te systemy Inspekcji Transportu Drogowego.
0: No. Rozumiem, bo słyszałem, że w innych krajach nie ma żadnej tolerancji, a u nas jednak ta tolerancja jest. Czyli próbujemy przyzwyczaić Polaków do wolniejszej jazdy, ale stopniowo, jak się domyślam.
1: Tak, tak. Są państwa, gdzie nie ma żadnej tolerancji. Nawet policjanci u nas też, którzy używają tych ręcznych urządzeń do pomiaru prędkości, no też czasem po prostu machają ręką na tych, kto 2 czy 3 km na godzinę przekracza prędkość dopuszczalną.
0: Rozumiem, ale wie pan, co zauważyłem? Już tak trochę abstrahując, taka będzie anegdotka a propos jazdy autostradą. To Polacy sami jeżdżą wolniej autostradą. Wczoraj to zauważyłem, że niekiedy jeżdżą nawet z prędkością 110-120 km na godzinę, a nie 140, jak to dawniej bywało, że wszyscy gnali. Prawdopodobnie ze względu na ceny paliwa.
1: To samo sobie pomyślałem. Ale jeżeli ktoś jedzie spokojnie 120, to nie jest problemem. Problemem jest ten, kto będzie hamował gwałtownie, prawda?
0: Właśnie, dokładnie tak. No dobrze, to wróćmy do rozmowy o odcinkowych pomiarach prędkości. Jest taki znak, który oznacza w Polsce odcinkowy pomiar prędkości, oczywiście i który zamyka odcinkowy pomiar prędkości, ale w niektórych państwach, jak zauważają zresztą nasi słuchacze, te znaki zawierają dodatkową informację. Posłuchajmy.
2: Drogi panie redaktorze, niech pan się zapyta naszego gościa, dlaczego tylko w naszym kraju z tego znaku, czyli odcinkowy pomiar prędkości, został usunięte ograniczenie, jaka tam jest prędkość. W Europie to ograniczenie widnieje na tym znaku, tak? Czyli w zależności w jakim, na jakiej trasie jesteśmy, taki znak jest z ograniczeniem prędkości.
0: No i teraz pytanie, czy rzeczywiście w każdym państwie innym niż Polska to ograniczenie prędkości jeszcze jest przypominane na tym znaku, czy nie? Bo w Polsce były takie pomysły, żeby to ograniczenie prędkości,
1: jeden
0: prawda?
1: Z senatorów ma taki pomysł, żeby wprowadzić taki znak. Ma to być doświadczalne na razie. Na razie doświadczalny projekt, ale to absolutnie nie w wielu państwach. Nasz ustawodawca i tak jest bardzo łaskawy, że przewiduje takie oznakowanie i ostrzeżenie przed odcinkowym pomiarem prędkości czy przed fotoradarem, bo jest cały szereg państw, gdzie nie ma takich, chociażby w Niemczech czy Szwajcaria. Szwajcaria tam nawet jest zakazane używanie aplikacji, gdzie mamy ostrzeżenia o pomiarach prędkości. Więc
0: nie można jeździć z nawigacją.
1: Bo w nawigacji z nawigacją można, ale nie można.
0: Ale nawigacja pokazuje fotoradary. Niektóre nawigacje pokazują.
1: Niektóre. Natomiast aplikacje dedykowane do tego są zakazane. Natomiast funkcja ostrzegania nawet w mapie Google jest nielegalna w Szwajcarii.
0: O, proszę bardzo. No dobrze, czyli tak naprawdę nie tak źle. Jesteśmy po środku stawki. Niektóre państwa przypominają to, z jaką prędkością można się poruszać wjeżdżając na odcinkowy pomiar prędkości. My w Polsce nie przypominamy, ale inne państwa, jak słyszeliście, mecenasa Krzysztofa Dmowskiego, nawet nie informują, że rejestrują naszą prędkość fotoradary. Chociaż muszę panu powiedzieć, że nasi słuchacze raczej woleliby chyba tą funkcję mieć. Posłuchajmy raz jeszcze.
3: Cześć, Kasia z Lerki, pozdrawiam serdecznie. Ostatnio jechałam drogą 88 w kierunku Rybnik i tam zauważyłam, że jest właśnie na odcinku pomiarowym jest właśnie informacja, ile należy jechać. Uważam, że jest to bardzo, bardzo pomocne.
0: No właśnie.

0: Więc na razie, muszę panu powiedzieć, panie mecenasie, w naszej aplikacji większość naszych słuchaczy jest za tym, żeby to umieścić, to ograniczenie.
1: Ja doskonale sobie zdaję sprawę, ale ja należę do tych słuchaczy, którzy są w mniejszości i uważam, że i tak nasz ustawodawca jest bardzo łaskawy, bo w mojej ocenie w ogóle nie powinno być takich ostrzeżeń. Kierowca ma wiedzieć, jakie jest ograniczenie prędkości wszędzie, co więcej, ma obowiązek się stosować, bo jeżeli ostrzegamy, to tak naprawdę puszczamy oko. Tutaj tylko musicie się pilnować, a gdzie indziej to hulaj dusza, piekła nie ma.
0: No właśnie, coś w tym jest, rzeczywiście coś w tym jest, a potem naprawdę wyjeżdżamy z odcinkowego pomiaru prędkości i rura, prawda? Powyżej tych 140 tak naprawdę, które chyba wystarczające są na autostradach.
1: Już jak wjedziemy do Niemiec czy do Czech, to potrafimy jeździć zgodnie z ograniczeniami.
0: No tak, to prawda. No w każdym razie, o, tutaj pojawił się kolejny głos, że zdania jest nasz słuchacz takiego jak pan mecenas, czyli tak naprawdę, że nie ma przypominania o tym, z jaką prędkością powinniśmy się poruszać, bo powinniśmy to wiedzieć. No właśnie, to zadam to pytanie naszym słuchaczom. Zrobimy taką mini sondę. Ciekawe, co sądzą inni. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, czy na tych znakach z odcinkowym pomiarem prędkości powinno być przypomnienie, z jaką prędkością powinniśmy jechać w czasie tego odcinkowego pomiaru prędkości, czy nie? A panu mecenasowi dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego, panie mecenasie.
1: Bardzo dziękuję. Miłego wszystkiego popołudnia. Dobrego. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Mecenas Krzysztof Nowski był z nami w wysokich obrotach.

0: Nie mam nic przeciwko, żeby taka informacja była podawana pod znakiem, z jaką prędkością wkraczamy i z jaką prędkością powinniśmy poruszać się podczas odcinkowego pomiaru prędkości. No ale jak się okazuje, nie jest takie łatwe, jak to zrozumieć dla niektórych, ten odcinkowy pomiar prędkości. I tego naprawdę nie rozumiem, przyznam wam szczerze, nie rozumiem. To po prostu jest prędkość średnia, z jaką poruszamy się na danym odcinku i tyle. Więc jeżeli na autostradzie można poruszać się z prędkością 140 km na godzinę, to nie zwalniamy przed tym odcinkowym pomiarem prędkości, jeżeli jedziemy z prędkością 140 km na godzinę. Podobnie jest na SC. 120, 120. Możemy jechać z taką prędkością. Nie trzeba naprawdę zwalniać i nie trzeba po odcinkowym pomiarze prędkości chyba przyspieszać. No, w każdym razie, o, jeden z naszych słuchaczy tutaj pisze, no ale jak się montuje u nas, trzeba montować wielkie, żółte dłonie ze znakiem stop i podpisem zły kierunek, no to przydałyby się też takie przypomnienia przy odcinkowych pomiarach prędkości. Dokładnie. Jak pan mecenas powiedział, to jest takie mrugnięcie okiem w stronę kierowców, żeby nie za dużo musieli wiedzieć. I żeby ustawodawca i ten, kto zarządza drogą, przypominał im, z jaką prędkością można jeździć. No dobrze. Dyskusja trwa w aplikacji oczywiście, a my wyjeżdżamy z Emilią ponownie na drogi i sprawdzamy sytuację.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo ekspresówek nam się tutaj jawi na mapach naszych i też potwierdzają to służby, że rzeczywiście sporo się dzieje w Stoikowie, w Zachodniopomorskim na 98 kilometrze, o czym już mówiliśmy wcześniej. Tam samochód ciężarowy z cysterną zjechał z trasy i dlatego tam na miejscu działają służby. Od godziny 13.40 zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Szczecina. Podobno można jechać lewym, no ale tamten korek rzeczywiście się tworzy, także S6 najlepiej w najbliższym czasie ominąć. Kolejna trasa ekspresowa w województwie lubuskim, węzeł Gorzów Wielkopolski Zachód, tam na 85 kilometrze. Kolizja samochodu ciężarowego z samochodem osobowym. Zablokowany jest akurat jeden pas w trasie do Zielonej Góry, ale tam też podobno lewym można przejechać, także albo lewym przejedziecie, albo S3 ominiecie. O, może tak. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy, gdzie jeszcze nam się korkuje, to widzimy, że naprawdę spore przewężenie jest na trasie S10 i na trasie S5, bo to jest węzeł Bydgoszczy Zachód, tam gdzie te dwie ekspresówki się spotykają. No i właśnie na węźle Bydgoszczy Zachód mamy naprawdę bardzo duży korek w obu kierunkach, ale głównie jeżeli chcecie przejechać obwodnicą, na przykład w kierunku Inowrocławia. Tam też wyświetla się informacja o tym, że jest zdarzenie drogowe. Czekamy na więcej wiadomości od służb, ale jeżeli chcecie ominąć te utrudnienia, to już teraz na przykład można przejechać przez drogi wojewódzkie 241 i 246, czyli przez Nakło nad Notecią.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A za 7 minut informacje pogodowe na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Jedziemy z Green Dayem teraz na wysokich obrotach.

0: Sława spisze w aplikacji nasz słuchacz, że według niego powinno być przypomnienie, ale głównie dla tych, co jadą zdecydowanie wolniej niż dopuszczalna prędkość. Wiedzą, że jest odcinkowy pomiar, ale jaka prędkość obowiązuje, no to już nie wiedzą i na wszelki wypadek jadą wolniej. Dokładnie, tacy też są, no i może właśnie dlatego warto byłoby monitorować tych właśnie w ten sposób, żeby przypomnieć im, jaka prędkość obowiązuje, żeby na przykład na autostradzie nie zwalniali, bo przecież przyznacie, 19 km odcinkowego pomiaru prędkości. Jak ktoś ma jechać zbyt wolno autostradą, to też niezbyt bezpiecznie. Wracamy do tematu po godzinie 15. Tymczasem wiadomości pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w tym momencie w Szczecinie, 17,5 pokazują termometry, czyli cieplej niż przewidywali synoptycy, ale za to na Podhalu bardzo chłodno się zrobiło. 4,8, niecałe 5 stopni pokazują termometry w Zakopanem. 5 stopni już 21 września. Natomiast najcieplejsza temperatura w Szczecinie, jak powiedziałem, też, no nie wiem, szału nie ma, jak dla mnie. Po południu i wieczorem możliwe burze, lokalnie drobny grad, no i zachmurzenie umiarkowane bądź duże, przelotne opady deszczu właściwie wszędzie w całym kraju mogą się zdarzyć i się zdarzają. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w czasie burz nawet do 65 km na godzinę. Północno-zachodni i zachodni mamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już prawie minuta po godzinie 15, to są wysokie obroty w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem. Robert Kilan.

0: też napisał, nie podpisał się niestety w aplikacji PRK Polskiej Rady Kierowców. Oczywiście pozdro, 18 stopni. Wierzę, że takie temperatury pokazują w Gdańsku wasze termometry w samochodach. Oficjalnie 17, jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. No i tak, no, coraz chłodniej się robi, nie ma co ukrywać. Czekamy na to babie lato, ja z utęsknieniem.
1: Ja też.
0: Też?
1: Mhm. Też. Ale dobrze, niech będzie ciepło i niech pada, to będą rosły grzybki.
0: Mm-hmm, jak będzie wilgość, tak, dokładnie. Ale trochę słońca też by się przydało. Nie przydało tylko, wiesz, się. Ciepło i pada, trochę słońca. I wtedy będą grzybki, będzie sezon, będą potem na Wigilię fajne pierogi z kapustą i grzybami, super. Dobra, wybiegamy w przyszłość, ale tak naprawdę jesteśmy w teraźniejszości i sprawdzamy sytuację, co się dzieje o 15.10 na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W czasie teraźniejszym najwięcej się dzieje na ekspresówkach cały czas. Mamy już dwie wiadomości, jeżeli chodzi o S6. Ta najnowsza w miejscowości Klukowo, czyli między węzłami Gdańsk-Lotnisko i Gdańsk-Owczarnia. Tam kolizja trzech samochodów osobowych na 329 kilometrze. Konkretnie zablokowany jest teraz jeden pas w kierunku Gdyni. Chociaż podobno można lewym pasem przejechać, ale jak widzimy, no to rzeczywiście ta ekspresowa szóstka już jest bardzo, bardzo przewężona. Także chyba lepiej wybrać objazd S7, czyli metropolitalną obwodnicą Trójmiasta, chociaż tam też jest przewężenie, o którym zaraz powiemy. S5 to Lisi Ogon, województwo kujawsko-pomorskie, 69 km, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i trasa w kierunku Poznania lewym pasem, a także w kierunku Gdańska jest teraz zablokowana. I do Gdańska, i do Poznania jedziecie prawym. A właśnie, miałam o S6 powiedzieć jeszcze o jednym odcinku, więc wrócimy jeszcze na chwilę do tejże S6. Chodzi o 98 km w miejscowości Stojkowo. Tam samochód ciężarowy, jak już wcześniej mówiliśmy, zjechał z trasy i zablokowany, wiemy, że jest jeden pas w kierunku Szczecina od godziny 13.40 i te utrudnienia jeszcze będą przynajmniej do 16. To ekspresowa siódemka, mieliśmy o niej jeszcze powiedzieć. Rzeczywiście mamy spory korek, dokładniej za węzłem Gdańsk Południe. Tam on się zaczyna i on jest w trasie do Żukowa, do Kościerzyny, ale też jeżeli na przykład chcecie dojechać do Gdyni, chociaż tam to przewężenie nie jest aż takie duże jak na trasie S6, więc tam kilka minut więcej postoicie. No a na S6 Gdańsk-Matarnia kilkanaście minut, przynajmniej. Tak przynajmniej też mi się wydaje. To nie wszystko, jeżeli chodzi o Gdańsk. Zaglądamy na drogę krajową numer 89 i tutaj bardzo ciasno jest do węzła Gdańsk-Port i w trasie do Pruszcza Gdańskiego, podobnie w centrum Gdańska, czyli na drodze krajowej numer 91, gdzie prawdopodobnie też nie przejedziecie w najbliższym czasie na trasie w kierunku Łodzi. To jeszcze krótko o Warszawie. Coraz ciaśniej jest na trasie S8, gdzie już tworzy się tak naprawdę zator przed mostem generała Grotaroweckiego, czyli za węzłem Łabiszyńska. No i ten zator ma już ponad 4 km w kierunku centrum miasta, chociaż w drugą stronę też ustawia się coraz więcej aut, no i coraz ciaśniej jest w trasie do Białegostoku. Czekamy na informacje od służb, ale na pewno trzeba to objechać przez na przykład drogę wojewódzką numer 629 i w ten sposób dostać się do centrum Warszawy. To jeszcze na koniec trasy południowe. A4 jest przewężona na obwodnicy Krakowa, to za węzłem Kraków Południe, w trasie do Katowic oraz z drugiej strony, jeżeli wyjeżdżacie z Opola i próbujecie dostać się do Katowic, to mamy dość ciasny odcinek za węzłem Strzelce Opolskie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Czy jeździmy za szybko? Dlaczego wciskamy gaz, choć wiemy, że ryzykujemy, a może nie wiemy, że ryzykujemy? Może po prostu, nie wiem, przyzwyczailiśmy

0: swój organizm do tego, że za szybko jeździmy, bo inni też jeżdżą szybko, co skłania nas do przekraczania prędkości. O tym z Karoliną Klecką, psychologiem, psychoterapeutką będę rozmawiał. Dzień dobry, witam serdecznie, kłaniamy się.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. To dlaczego w takim razie, pierwsze pytanie, dlaczego przekraczamy prędkość? Co nas skłania do przekraczania prędkości? Nas, Polaków, jesteśmy po prostu tacy niepokorni, jak ktoś nam każe jeździć wolniej, to my na złość będziemy jeździć szybciej, czy nie z tego to wynika?
1: Ja myślę, że tak w pierwszej odpowiedzi nasuwa mi się taka myśl, że tak naprawdę to jest bardzo często taka mieszanka wszystkiego, to znaczy pośpiechu, trochę nawyku, trochę emocji, trochę nam się wydaje, że kiedy wsiadamy do samochodu i zamykamy się w środku, włączamy muzykę, to mamy jakąś w końcu kontrolę nad tym, co się dzieje wokół nas.
0: A mamy?
1: To, co się dzieje w aucie, możemy kontrolować, ale nie mamy kontroli nad tym, co się dzieje na zewnątrz, czyli nie mamy kontroli nad uczestnikami ruchu. No i też te dzisiejsze samochody, mimo że są bezpieczniejsze i naszpikowane tymi technologią, no tak do końca są, to jest dosyć złudne poczucie, że jesteśmy niezniszczalni w samochodzie.
0: To prawda, ale czy to, że jeździmy szybciej, wynika również z tego, bo tak sobie myślę, że chyba tak, ale mogę się mylić, więc pytam dlatego. Wynika z tego, że inni jeżdżą szybko i my po prostu dostosowujemy się do tego ruchu drogowego zbyt szybkiego w Polsce?
1: Myślę, że może trochę tak, no my przecież jakby będąc uczestnikami ruchu drogowego wtapiamy się trochę w ten świat i ktoś, kto jeździ wolniej czy wolno, bardzo często dostaje też sygnały takie dosyć agresywne od pozostałych uczestników ruchu, więc trochę jedziemy szybciej, trochę tą prędkość przekraczamy i myślę, że dzisiaj też właśnie te nowoczesne samochody, one są bardzo takie, powiedziałabym, no komfortowe, są cisze w środku, bardziej stabilne, one dają nam takie poczucie trochę, no właśnie, nie czujemy tej prędkości. Sensorycznie inaczej to czujemy. Nie?
0: No właśnie, jak tak sensorycznie inaczej to czujemy, to dopiero jesteśmy w szoku, jak samochód jednak na przykład zachowuje się nieprzewidywalnie, a to się poślizgnie, prawda? Bo wtedy czujemy, że nie możemy nic zrobić. I czy wtedy nabieramy pokory i wtedy, nie wiem, uczymy się na własnych błędach dopiero?
1: Ja bym nie chciała, żebyśmy się uczyli na takich błędach, natomiast sam uścisk samochodu, czy jakaś taka niebezpieczna sytuacja, którą opanujemy, to jest tylko hamulec na chwilę. Badania nawet pokazują, że nawet jeśli kierowca zorientuje się, że coś tam było na drodze, gdzieś tam zapanował nad autem, to po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach jakby o tym zapominamy.
0: Nawet albo myślimy sobie, że jesteśmy świetnymi kierowcami, bo zapanowaliśmy w takiej złej sytuacji nad samochodem i jeszcze nas bardziej nas to, nie wiem, skłania do tego, żeby jeździć szybciej.
1: To tak jest, ponieważ nie wiem dlaczego, ale w naszym społeczeństwie utarło się takie przekonanie, że świetny kierowca to jest ten, który szybko dojedzie do celu, a szybko nie zawsze znaczy bezpiecznie. I myślę, że jakby od tego trzeba byłoby zacząć, od samego tego właśnie konstruktu bezpieczny kierowca. Czy to jest ten, który szybko jeździ, brawurowo, panuje nad samochodem, nawet jeśli coś się dzieje. Na pewno jest to ważne, czy te umiejętności bezpiecznej jazdy, czy zachowania się w określonych sytuacjach, jak najbardziej tak, ale czy to musi również iść w parze z prędkością, z tym, że wciskamy pedał gazu i wtedy, no muszę to powiedzieć, panowie bardzo często mają to poczucie, że panują nad tą maszyną, zwłaszcza jeśli jest kilkaset koni pod pedałem. No nie, no ja uważam, że bezpieczny, dobry kierowca to jest bezpieczny kierowca, tak?
0: Ale może to wynika na przykład z motosportu, tak się zastanawiam teraz, jak wspomniałaś o tym, że ci kierowcy w motosporcie jeżdżą szybko, potrafią zapanować nad maszyną, wiesz, ucinają setki dziesiątych sekund i może ich chcemy naśladować, chociaż z drugiej strony każdy kierowca sportowy, który bierze udział w zawodach, mówi, że nie stosuje tego na drogach publicznych.
1: No właśnie, ja też słuchałam wiele wywiadów nawet, czy z kierowcami motocykli, czy właśnie z kierowcami samochodów sportowych. Oni wręcz na drodze zachowują się bardzo odmiennie od dzisiejszych kierowców, tych, no właśnie, zwłaszcza młodych.
0: Może po prostu, wiesz, adrenaliny ujście mają właśnie na tych zawodach, a tu już nie muszą, a może ci, którzy nie mają ujścia adrenaliny na zawodach, muszą na drogach publicznych, żeby...

wiesz, żeby się uspokoić. Dobrze, wrócimy do tego tematu. Karolina Klecka, psycholog, psychoterapeutka jest z nami. Jeżeli macie jakieś spostrzeżenia, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, to zachęcam. Aplikacja działa. Za parę minut wracamy do tematu.

0: A tu Kamila, pisze w aplikacji PLK Polskiego Radia Kierowców, słucha nas nad Morzem Jońskim i bardzo ciepło tam, 30 stopni, uwielbia was słuchać wszędzie, pisze Kamila. No widzę, że na końcu buta włoskiego rzeczywiście 30 stopni.
1: Trochę zazdrościmy,
0: no,
1: ale można powiedzieć, że nie.
0: Ale dziękujemy za to ciepło, które Kamilo przesyłasz. A teraz,
1: przez aplikację.
0: A my teraz, a co, a nie czujesz?
1: No właśnie czuję, dlatego mówię, że z tej aplikacji
0: zobacz, jak
1: tak
0: się opaliłem,
1: płynie,
0: widzisz? Widzisz? Widzisz.
1: A ja nie.
0: No widz.
1: Dlaczego?
0: Bo to w moją stronę to ciepło.
1: Chyba tak.
0: Kamilo, dziękuję. A teraz Emilia i najnowsze wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my na trasach polskich, tych trochę chłodniejszych chyba jednak mimo wszystko. Na pewno największy korek jest aktualnie na ekspresowej 8 w centrum Warszawy. Tam naprawdę jest już bardzo ciasno. Nie wjeżdżamy na S8, to taka moja porada już teraz, bo utrudnienia zaczynają się za bliznę Łaszczyńskiego i one są aż do węzła Łabiszyńska. W obu kierunkach jest naprawdę duży zator, czyli w trasie do Łodzi i do Białego Stoku. Czekamy jeszcze na informacje od służby, ale na pewno nie wjeżdżamy teraz na S8. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to na pewno dojeżdżacie też wolniej do Lublina przez Garwolin, to jeżeli wyjeżdżacie z Warszawy akurat trasą S17. I dość duży korek mamy cały czas jeszcze w trasie do Poznania. To wiadomość dla wszystkich kierowców, którzy z Łodzi próbują autostradową dwójką dojechać do stolicy województwa wielkopolskiego. We wrześniu mamy ten korek. Jeszcze nie wiemy też dokładnie, co się dzieje na autostradowej dwójce, ale tam to przewężenie autostrady ma już ponad 3 km. Jeżeli chodzi o najnowsze informacje od służb, te potwierdzone, to S6 jest zakorkowana od węzła Gdańsk-Lotnisko do węzła Gdańsk-Owczarnia, gdzie była kolizja trzech samochodów osobowych i cały czas zablokowany jest pas w kierunku Gdyni, dokładniej prawy. Jeżeli chodzi o trasę S5, to w województwie kujawsko-pomorskim w miejscowości Lisi Ogon była kolizja dwóch samochodów osobowych, no i tam akurat niemożliwy jest przejazd i do Poznania, i w kierunku Gdańska, ale podobno można jechać prawym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za chwileczkę, już za momencik wracamy do rozmowy o prędkościach. Dlaczego wciskamy gaz? Czy wiemy, że wtedy ryzykujemy, czy nie? Czy to wywołuje w nas, nie wiem, poczucie satysfakcji, że jedziemy szybciej? O tym za chwilę.

0: psychologii prędkości. Karolino, już wiemy, że wciskamy gaz mocniej niż w innych państwach, chociaż tak naprawdę na autostradach mamy i wyższe prędkości dopuszczalne niż w innych państwach, bo u nas 140, w innych 130, a nawet 120 w niektórych. I czy jeździmy w Polsce za szybko, twoim zdaniem?
1: No wiesz, sama jestem uczestnikiem ruchu drogowego i widzę niejednokrotnie to, co się dzieje, no zwłaszcza na drogach szybkiego ruchu czy autostradach, i muszę powiedzieć, że patrząc na warunki, bardzo często jeździmy za szybko.
0: No i oczywiście nie rozstrzygniemy, z czego to wynika, ale tak jest, że za granicą Polacy potrafią jeździć wolniej i potrafią się dostosować i nie mrugają światłami, nie poganiają nikogo na autostradach w Niemczech, czy nie wiem, czy w Czechach, czy na Słowacji i tak dalej, i tak dalej. A u nas to się zdarza. Wczoraj byłem świadkiem takiego zachowania, że Suzuki Vitara wyprzedzało busa na autostradzie A1 z prędkością 130 km na godzinę, tak oceniam. Ten bus jechał 110, więc no, to wyprzedzenie trochę zajęło i taki wielki Porsche Cayenne podjechał pod to Suzuki Vitara i jakiś facet mu popędzał światłami, bo on musi zasuwać. I chciałem powiedzieć tu i teraz, że wielkie brawa dla tego pana w Suzuki Vitarze, że się nie dał. Nie sprowokował. Znaczy nie dał się temu poganiaczowi. Jak mamy zachować zimną krew, Karolino, w przypadku takich agresywnych zachowań na drodze?
1: Znaczy wiesz, ja myślę, że w ogóle to, co powiedziałeś, to jest w ogóle bardzo częsta sytuacja, którą ja też obserwuję i faktycznie samo mnie to frustruje i niejednokrotnie mi się zdarza, kiedy też mnie ktoś z tyłu popędza i wjeżdża mi prawie
0: na
1: zderzak. Ja myślę, że tutaj naprawdę jedyne, co możemy zrobić, to w bezpieczny sposób dokończyć, przeprowadzić manewr, zjechać, zwolnić pas, bo nic więcej nie możemy zrobić. Nagłe przyspieszanie, panika, stres, który też jesteśmy w stanie się wpędzić, no bo to jest sytuacja stresująca, kiedy ktoś mi tam wjeżdża na zderzak i jeszcze trąbi, czy może nawet nie trąbi, mruga mi światłami. No i tyle. Natomiast...
0: No tak, no ale tego stresu nie unikniemy, prawda? No bo ten stresogenny element za nami powoduje, że się denerwujemy i dlatego pogratulowałem panu Suzuki Vitary tego, nie wiem, opanowania, tej zachowania zimnej krwi tak naprawdę. No bo inaczej, masz rację, nie mógł się zachować i zachował się świetnie. Ale co zrobić? No to już pytanie nie do ciebie oczywiście, tylko do policji bardziej. Co zrobić, żeby takich gości wyeliminować z polskich dróg, takich agresorów?
1: Znaczy to powinno być karane, wiesz, przede wszystkim.
0: No jest,
1: to
0: pewnie.
1: Dosyć,
0: tylko trzeba złapać najpierw takiego.
1: No jasne. Wiesz, trochę to jest tak, że dla jednego kierowcy 140 na autostradzie jest już napięciem, on się wtedy koncentruje, faktycznie bierze odpowiedzialność za siebie, za pasażerów, a dla drugiego kierowcy granica 140 i w górę dopiero jest sposobem na nudę i zaczynają wtedy na drogach szaleć. I tutaj może powinno być więcej miejsc, gdzie właśnie tacy ludzie mogliby popróbować swoich sił na torze, bo paradoksalnie te osoby, ja zawsze mówię często, mistrz prostej, tak? Bo gdyby posadzić wsadzić w auto i wysłać na tor, prawdopodobnie wielu z nich dopiero wtedy by się skonfrontowało z tym, jakie mają rzeczywiste te umiejętności prowadzenia pojazdu.
0: No właśnie. I jeszcze dać im, nie wiem, oceny. I na przykład jakby dostał jedynkę zamiast szóstki, to by może poszedł się nauczyć. Ale powiedziałaś w poprzednim wejściu, że nie chciałabyś, żeby tak się uczyli kierowcy, żeby na własnych błędach się uczyli, że jak na przykład wyprowadzi auto z poślizgu na drodze, to jeszcze bardziej w siebie wierzy. To w takim razie jak nauczyć bezpiecznej jazdy?
1: No przede wszystkim, wiesz, ja myślę, że to chyba to takie powiedzenie, że my nie jesteśmy niezniszczalni i my nie jesteśmy w stanie pokonać praw fizyki. Myślę, że może większa świadomość, może więcej takiej edukacji w mediach, może... Ja wiem, że są osoby, na których nic nie podziała i na ich wyobraźnię nic nie podziała. Zresztą obserwujemy to, co się dzieje i u nas w kraju. Ludzie z odebranym kilkukrotnie choćby prawem jazdy za prędkość dalej notorycznie wsiadają w auto i przekraczają tą prędkość. To już jakby jest bardziej kwestia
0: słabości
1: przepisów
0: państwa tak naprawdę, że
1: tak,
0: nie potrafią wyeliminować urzędy takich ludzi z ruchu drogowego.
1: Tak, to i myślę, że też takie, wiesz, zdradliwe dla nas ogólnie kierowców jest to, że nam się wydaje, że skoro ja, nie wiem, mam prawo jazdy od 20 lat, mam świetne auto, super opony i hamulce, to ja tak naprawdę jestem mistrzem, ja potrafię wszystko za kierownicą. I to jest tak strasznie złudne, bo to wcale nie znaczy, że świetnie prowadzę i za każdym

0: Tym razem mi się uda i czasami może być o ten jeden raz po prostu za dużo. Zwłaszcza, że mówię, często to nie tylko my jesteśmy uczestnikami ruchu. Mamy dookoła inne auta, mamy pasażerów, z którymi podróżujemy i też warto zadbać o komfort bliskich, którzy siadają z nami do samochodu.
1: No właśnie, i tych, którzy jeżdżą z nami po tych samych drogach, niedaleko nas. Jak powiedziała Karolina Klecka, fizyki nie oszukamy, ale ci, którzy nie uważali na lekcjach fizyki, pewnie myślą, że da się oszukać. Trudno. Karolina Klecka, psycholog, psychoterapeutka, była z nami w Wysokich Obrotach. Wszystkiego dobrego, Karolino. Miłego popołudnia.
0: Dziękuję, pozdrawiam.

0: Ja mam kamerkę przód i tył i nagrania z takimi delikwentami wysyłam gdzie trzeba i mam przykłady, że zostali przykładnie ukarani, pisze nasz słuchacz w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Inne zauważa, że mamy niestety brak kultury w Polsce, jeżeli chodzi o jazdę. Mieszkam w Londynie, pisze Tomek, i tu jest bardzo bezpiecznie i kulturalnie. No ale tych Londyńczyków i Anglików te fotoradary zdyscyplinowały. Chyba Tomku przyznasz, prawda, że no, jak jest kilkanaście fotoradarów jeden za drugim, no to jeżdżą przykładnie. Witam, jak mnie ktoś popędza z tyłu mruganiem świateł, to przypominam sobie, że trzeba umyć przednią szybę, pisze nasz słuchacz w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Wrócimy do tematu jeszcze pewnie niejednokrotnie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w wysokich obrotach, ale teraz wracamy na drogi i sprawdzamy, gdzie jeździmy, a właściwie gdzie stoimy.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: A w drugiej połowie dnia no, najwięcej jest tych utrudnień na autostradach i na drogach ekspresowych. I jeżeli chodzi o autostrady, to też mamy wiadomość od naszego słuchacza.
3: Na A2 w kierunku Poznania od strony Warszawy 394 km. Uważajcie, na lewym pasie stoi popsuta ciężarówka, ma urwane koło. Jest tam zabezpieczona autem z obsługi autostradowej. Także uważajcie, lewy pas zablokowany.
2: I to nie wszystko, jeżeli chodzi o autostradową dwójkę. Kolejne zdarzenie drogowe na tej trasie mamy w Wielkopolsce. Od węzła Słupca do węzła Września tam zajęty jest pas, dokładniej w miejscowości Bierzglinek na 212 km, gdzie samochód ciężarowy najechał na bariery i tam trasa zablokowana jest w kierunku Świecka. No a teraz o drogach ekspresowych.
4: Krajowa S6 podajecie kolizję, podnoszenie cysterny. Droga jest całkowicie przejezdna, jeden pas ruchu zamknięty na odcinku 100 metrów, żadnych korków, wszystko sprawnie, policja służby nam liczy. Dziękuję, szerokości.
2: Dziękujemy za informację, to znaczy, że sytuacja się poprawiła na S6. Chodzi o Stojkowo, właśnie w województwie zachodniopomorskim, gdzie na 98 km z trasy zjechał samochód ciężarowy z cysterną i tam blokowany był przejazd jednym pasem w kierunku Szczecina. To jeszcze autostradowa czwórka. Mamy najnowszą informację z miejscowości Czeska Wieś, że tam no niestety samochód osobowy zderzył się z motocyklistą. Na razie wiemy, że jest to kolizja, tylko zablokowany jest natomiast jeden pas w trasie do Wrocławia i te utrudnienia jeszcze będą do 17.30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 8 minut będzie godzina 16. Jeszcze przed 16 zgadywanka, zagramy w samochody. Pamiętacie taką grę? Dawno nie graliśmy chyba. No w każdym razie trzeba będzie odgadnąć nazwę modelu samochodu już za parę minut.

0: No właśnie, tak mam nadzieję. To przecież wiecie, o jaki model samochodu będzie chodziło. W naszej zgadywance taki rebus, troszeczkę przypomnę zasady, bo tak naprawdę chyba dawno nie było. No w każdym razie, chodzi o model samochodu, a podpowiedź to jest taka gra na skojarzenie. Skojarzenie z nazwą modelu. Zamieniamy R na K w nazwie tego modelu. R na K. I z samochodu robi nam się ptak z wielkim dziobem. O jaki model chodzi? Zamieniamy R na K w nazwie tego modelu i z samochodu robi nam się ptak z wielkim dziobem. Czekam na wasze odpowiedzi. Pomyślcie, oczywiście myślenie ma przyszłość i przydaje się na drogach, więc jak jedziecie, pomyślcie. Zamieniamy R na K w nazwie modelu i z samochodu robi nam się ptak z wielkim dziobem. Nazwa modelu możecie wpisać, możecie nagrać nazwę modelu w aplikacji. Czy ja mam, oczywiście trzymam kciuki za wszystkich, a teraz po 16 wracamy do informacji pogodowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli chodzi o termometry, no to najchłodniej w Zakopanem, na Podhalu 6,7, troszkę cieplej niż godzinę temu, no ale tak chłodnawo, właściwie no nigdzie w innych rejonach kraju nie zbliżamy się nawet do takiej temperatury. Jeżeli chodzi o najcieplejsze miejsce w Polsce, Szczecin 17 stopni powyżej zera, w Szczecinie, ale też no nie jest tak ciepło jak jeszcze parę dni temu. W każdym razie to są te bieguny zimna i ciepła. W centralnej Polsce 14 w Warszawie, 15 w Łodzi, 15,5 w Poznaniu. Pokazują termometry po południu. Wieczorem zachmurzenie pozostanie niestety umiarkowane bądź duże. Miejscami opady deszczu, możliwe burze, lokalnie nawet drobny grad. Przewidują specjaliści od pogody, a wiatr mamy umiarkowany, okresami dość silny, w czasie burz nawet do 65 km na godzinę. Północno-zachodni i zachodni. Jak będzie nocą? O tym już za godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz, zamieniamy R na K w nazwie tego modelu i z samochodu robi nam się ptak z wielkim dziobem. O jaki model chodzi? Wiecie już? Mam nadzieję. Czekam na odpowiedzi. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.

0: No, Syberii jeszcze, ja Arktyk nie mam w Polsce, ale chłodnawo się zrobiło, to trzeba przyznać. Natomiast mam nadzieję, że rozgrzeje wszystkich zagadka, o jaki model chodzi. Zamieniamy R na K w nazwie tego modelu samochodu. No i z samochodu robi nam się ptak z wielkim dziobem, o jaki samochód chodzi. Jeżeli wiecie, aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A teraz głosowo Emilia o tym, co się dzieje na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A mamy dobre informacje. Ze szóstki z drogi krajowej nr 51 wiemy, że już w Klukowie, w województwie pomorskim na 329 kilometrze możecie jechać do Gdańska i do Gdyni, bo już zakończyły się prace służb. Tam po 14.30 była kolizja trzech samochodów osobowych i mieliśmy zablokowany prawy pas właśnie głównie w kierunku Gdyni. Teraz już za chwilę powinny zakończyć się te problemy, bo jak patrzę jeszcze no, na te trasy w Gdańsku, to S6 dalej jest zakorkowana, także jeszcze stoicie, ale za niedługo może się wydostaniecie w kierunku Gdyni. To droga krajowa nr 51. Chodzi o miejscowość Spręcowo na Warmii i Mazurach, gdzie na 77 kilometrze po godzinie 12 było zdarzenie drogowe, dokładniej wypadek, bo jedna osoba została ranna. Zderzyły się trzy pojazdy, w tym dwa osobowe i jeden samochód ciężarowy. Tam prowadzeni byliście jednym pasem naprzemiennie, ale na miejscu też działała policja, która prowadziła na objazd przez miejscowość Różnowo. Możecie jechać już drogą krajową nr 51, tam większych problemów z przejazdem nie ma. To teraz autostradowa dwójka, węzeł Słupca, węzeł Września, czyli Wielkopolskie województwo, 212 km. Zablokowany jest przejazd w trasie do Świecka po tym, jak samochód ciężarowy najechał na bariery ochronne i te utrudnienia, bo uwaga, będą aż do godziny prawie 19, więc rzeczywiście tam się szykują dłuższe prace służb. No i jeszcze autostradowa czwórka w miejscowości Czeska Wieś w Opolskiem na 204 kilometrze mamy blokowany prawy pas w kierunku Wrocławia, a to po kolizji samochodu osobowego z motocyklistą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A za moment wracamy do tego samochodu i ptaka z wielkim dziobem.

0: sam.
1: No to jak to jest? Z tym samochodem zamieniam R na K w nazwie tego modelu i z samochodu robi nam się ptak z wielkim dziobem. O jaki model chodzi? Muszę powiedzieć, że to była prosta zagadka. Łatwo przyszło rozwiązanie tej zagadki. O jaki samochód chodzi? Halo, halo?
2: Witam pana redaktora.
1: Witam.
2: Po urlopie. Pozdrawiam.
1: Dziękuję. Pozdrawiam.
2: Będzie Turan Tukan. Pozdrawiam. Maniek z Wawy.
1: Maniek z Wawy odgadł. Prawda, że odgadł?
3: O Turana, a ptak z wielkim dziobem to oczywiście Tukan. Pozdrawiam Kasia ze Stingerki.
1: Pozdrawiam Kasiu ze Stingerki. Justyna z Kii też wie, że chodzi o Tukana, jeżeli chodzi o ptaka, a jeżeli chodzi o samochód, to Volkswagen Turan. Turan, Tukan, Michałka z Lublina, Krzysztof z Gdyni też tak napisał, to będzie Turan, czyli Tukan. Franek z tatą z Białej Skody wiedzieli i Spedytor, i Łukasz z Elbląga, i kto jeszcze?
4: A dzień dobry, szanowny
1: dzień
4: panie
1: dobry.
4: Redaktorze. Czyżby chodziło o ptaka, który się nazywa Tukan? Oczywiście model to Tura. Pozdrawiamy serdecznie Wojta z Fafikiem.
1: Pozdrawiam. Pozdrawiam, pozdrawiam. Myślę, że to Volkswagen Turan, ptak Tukan, Ania Starnowa. Bardzo dobra odpowiedź. Gosia K. też wiedziała. Absurd wiedział. Karol Starnowa, Bartek z Poznania, Todę, Gosia i Piotr z Mercedesa. Pozdrawiam was serdecznie. Jedźcie bezpiecznie. Też wiedzieliście.
5: Witam w sprawie zagadki. Czyżby chodziło tu rana, gdzie zmienimy na R na K, więc będzie nam Tukan wyjdzie.
1: Tak.
5: Chyba z wielkim dziobem. Pozdrawiam Sylwię.
1: Sylwia też wiedziała, jak słyszycie.
6: Hejka, odpowiem na pytanie, czy to nie będzie samochód Turan? Volkswagen. Pozdrawiam serdecznie, Andrzej Gdzieniach Chłodniarz.
1: Pozdrawiam Andrzeju, oczywiście będzie to Volkswagen Turan. Rafał ze Sprintera, Mateusz z Iveco, Doris z Czerwonej Kii, Sława z Henoniro napisał, że chodzi o Turana. Oczywiście, że tak. Michał z Kwidzyna, Nowiś, Czupur z Durango, wszyscy wiedzieli.
7: Spieszymy szybciutko z odpowiedzią, może tym razem wygramy. To Turan. Turan, Volkswagen Turan, Tukan, Turan, R na K, wszystko się zgadza. Pozdrawiamy, jesteśmy już coraz bliżej Gdańska, trochę ciężarówek, ale dobrze się jedzie.
1: Fajnie.
7: Pozdrawiamy, Monika i dwa radki.
1: Pozdrawiam Moniko i dwóch radków, też pozdrawiamy. Prawie się udało, ale byli przed wami jeszcze. Bzyku z Bieszczad, Majek 1980, kto jeszcze?
8: Dzień dobry, Adam z Koszalina.
1: Dzień dobry.
8: Chodzi chyba o Turana, jak zamienimy na R na K, to będzie Tukan. Chyba jest taki ptak, Tukan z wielkim dziobem.
1: Chyba tak. Jest czy nie ma? Chyba tak, chyba jest. Turan Tukan, Kanguro 1 był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Kanguro 1, możesz pozdrawiać oczywiście kogo chcesz poprzez aplikację. Napisz albo nagraj pozdrowienia, my dodamy do tych pozdrowień piosenkę, jak to zwykle czynimy. A kto był najszybszy spośród nagrywających?
9: Cześć PRK, czy może chodzi o Turana, czyli Tukana? Pozdrawiam serdecznie, Piotrek.
1: Piotrek był najszybszy i Kanguro 1. Piotrek, to samo, co mówiłem do Kanguro, do ciebie mówię. Możesz pozdrawiać, możesz nagrać, możesz napisać pozdrowienia. Dołączymy piosenkę do waszych pozdrowień. Wielkie brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, że chodzi o Turana Tukana. Łatwo na początek tygodnia, jutro już będzie trudniej, ale myślę, że to świetna rozgrzewka przed konkursem, w którym do wygrania wycieraczki. Chcecie wycieraczki? Mam nadzieję, że tak. Że las rąk teraz się podniósł. Tak, chcemy wycieraczki, nowe wycieraczki na sezon jesienny. Zimowy na pewno się przydadzą, jeżeli te, które macie już swoje wysłużyły, to nowiutki komplet do zdobycia już niedługo. Można się zgłaszać. Jak się zgłosić? Oczywiście poprzez aplikację. Napiszcie swoje imię i napiszcie swój numer telefonu, a my za paręnaście minut odzwaniamy, zadajemy pytanie. Jeżeli ktoś nie będzie znał odpowiedzi, to nic straconego, bo podam podpowiedź i ktoś dziś zdobędzie kolejny komplet wycieraczek.

0: No to posłuchajmy, czy mamy piękne wiadomości drogowe, czy gorsze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale wiele słów ciągle mam, ja akurat od was.
3: Dzień dobry, ja chciałem zgłosić takie utrudnienia. Droga krajowa numer 28, miejscowość Gorlice, 175 kilometr, główne skrzyżowanie na tej drogi krajowej 28 na drogą wojewódzką na Dukle. Przestała działać sygnalizacja świetna. No ogólnie z Armagedon, bo wszyscy zapomnieli zasady pierwszeństwa i samochody podporządkowanych dróg wjeżdżają na krajową, bo myślą, że mają pierwszeństwo. No po prostu czysty Armagedon.
2: To życzymy szerokości na drodze i jeszcze jedna wiadomość.
4: Witam, Krzychow, Mana TGE. 414 kilometr Mszczonów, zjazd na TK50 jadąc od strony Warszawy, S8 w stronę Rawy Mazowieckiej. Duży złamał się na zjeździe, zablokował ten zjazd całkowicie. Pozdrawiam.
2: Dziękujemy za wiadomość, chociaż na razie przed Rawą jeszcze nie ma większych utrudnień, jeżeli chodzi o przejazd. Widzimy, że tam korek się raczej jeszcze nie ustawiano, ale wiadomo, że w najbliższym czasie to się może zmienić. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy, no to pojedziemy sobie od południa, czyli autostradowa czwórka, która zakorkowana jest od węzła Kraków Południe do Kryspinowa, w trasie do Katowic i do Tarnowa. Dalej, jeżeli jedziecie z Katowic do Krakowa, to też tam w Trzebini mamy spore przewężenie trasy. I dalej w Katowicach, a czwórka to większy ruch od węzła Murckowska, to też w trasie do Krakowa. I na Śląsku jeszcze mamy większe przewężenie trasy S1, to już inny odcinek niż wcześniej, bo na początku mówiliśmy, że tutaj są naprawdę spore utrudnienia między Dąbrową Górniczą i Mysłowicami. Tam już jedziecie, tam jest już naprawdę spokojnie, chociaż mamy korek kilka kilometrów dalej, czyli dokładniej za węzłem Mysłowice i też w trasie do Dąbrowy Górniczej. A teraz w województwie mazowieckim na pewno nie przejedziecie cały czas przez S8 w Warszawie od Blizny Łaszczyńskiego do mostu Grota Roweckiego. Tam jest ciasno cały czas w trasie do Białego Stoku, ale też pojawiła nam się informacja z trasy S2, że zdecydowanie większy ruch jest od węzła Warszawa Lotnisko. Ten korek ma już ponad 5 km i on jest w kierunku Poznania i też kilka kilometrów wcześniej. Kolejny odcinek zakorkowany za warszawską Falenicą. Na S2 jest bardzo ciasno. Ponad 5 km ma to przewężenie trasy S2, także najlepiej zjechać sobie na drogi lokalne i S2 do Warszawy, do centrum, nie dojeżdżać w najbliższym czasie. To na koniec jeszcze krótko o trasach w województwie pomorskim. Naprawdę ciasno jest za Gdynią, a w trasie do Gdańska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy koncert życzeń kolejny dzisiejszego popołudnia. Pozdrawiam całą ekipę PRK i wszystkich za kierownicą oraz moją narzeczoną Anię Szerokości. Domyślam się, że to Kanguro 1 napisał, więc pozdrawiamy Anię. I kogo jeszcze?
5: Cześć ponownie, Polskie Radio Kierowców. Serdeczne pozdrowienia dla pana redaktora Roberta. Mamy nadzieję, dziękuję, że pan naładował baterię na wakacjach i teraz już pan z nami zostanie. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich pracowników radia, których nie słyszymy, ale dzięki nim możemy was słuchać. I dla wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Kierowców pozdrawiał Piotrek z Zakroczynia.
0: No to w takim razie dla wszystkich pozdrowionych gramy.

0: Z nami ominiesz korki. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 424 km dwójki z Warszawy w stronę Łodzi. Kolizja, bus stoi, policjant na miejscu na pasie awaryjnym, informuje nasz słuchacz. Dziękujemy za wiadomości, a za chwilę gramy o wycieraczki.

0: Za 20 minut będzie godzina 17. Rozpoczynamy walkę o wycieraczki.
1: Konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
0: A z nami Magda. Dzień dobry, Magdo, witam serdecznie. Halo.
2: Tam.
0: Witam. Co taka nieśmiała?
2: Witam, witam.
0: Nieśmiała jesteś w życiu?
2: Ja? Skądże?
0: Skądże? Właśnie, a skądże jesteś, Magdo?
2: A skądże jestem? A jestem z Mrągowa.
0: Naprawdę? Czyli country lubisz? I chodzisz w kapeluszy i w kowbojkach?
2: Powiedzmy, od czasu do czasu.
0: Od czasu do czasu, dobrze. Słuchaj, jesteś teraz w samochodzie, bo tak jakoś urywam, czy...
2: Tak, jestem w trasie, tak jest.
0: Dokąd się udajesz z Mrągowa?
2: Nie, no właśnie wracam do Mrągowa.
0: A skąd?
2: Po krótkim urlopie.
0: O, gdzie byłaś na urlopie?
2: A w pięknej Italii.
0: Super. I ciepło było, co?
2: Och, marzenie.
0: Marzenie.
2: Świętej głowy u nas w Polsce, 30 stopni.
0: Już teraz o tej porze roku to prawda. No. Magdo, spróbuję cię pocieszyć wycieraczkami. Mam nadzieję, że ci się uda. Trzymam kciuki oczywiście za ciebie. Jeżeli nie będziesz znała odpowiedzi na to pytanie, które zadam, bo może tak się zdarzyć, że możesz nie znać odpowiedzi, to poproś o podpowiedź. Wtedy przetrzymy szybę wycieraczkami i to, mam nadzieję, rozjaśni obraz. I moja podpowiedź pomoże ci zgarnąć wycieraczki, dobrze?
2: Okej.
0: Okay. Super. Więc pytanie brzmi tak. Ten samochód, bo będę pytał o samochód, powstał, żeby utrzeć nosa Ferrari. I utarł tego nosa Ferrari, muszę ci powiedzieć, bo od 1964 do 1969 roku włącznie z 1969 roku wygrywał najbardziej prestiżowy 24-godzinny wyścig na świecie, czyli Le Mans. Wcześniej wygrywany przez Ferrari właśnie i przez te 4 lata to ten Ferrari się zdenerwował. Nie chodzi, powiem od razu, nie chodzi o Lamborghini, który też powstał, ten samochód powstał, żeby utrzeć nasza Ferrari, tylko chodzi o Forda. Ford GT jest bohaterem dzisiejszego pytania, ale to jest niepełna nazwa tego samochodu. Brakuje jeszcze liczby. Jakiej liczby brakuje, żeby była pełna nazwa tego samochodu? Wiesz czy nie wiesz?
2: Raczej nie.
0: Raczej nie wiesz.
2: Potrzebuję podpowiedzi.
0: Dobrze, to uwaga, podpowiedź. Wycieraczki teraz, wiesz, przecierają
2: tak,
0: szybę.
2: Tak.
0: I teraz...
2: U mnie też.
0: U ciebie też. Pada, tak? Uważaj na drodze, uważaj na drodze. Słuchaj, ta liczba, o którą mi chodzi i która uzupełni nazwę tego modelu, to jest liczba, o której śpiewano taką piosenkę, że tyle lat minęło jak jeden dzień. Tyle lat Karwowskiemu minęło jak jeden dzień.
2: 40.
0: Brawo! Świetnie! Ford GT 40 to jest nazwa tego samochodu. Brawa, brawa, brawa dla ciebie, Magda, oczywiście.
2: Dziękuję, dziękuję, dziękuję.
0: Nowe wycieraczki do twojego samochodu będą ci lepiej zbierały niż te stare. Ale jaki to samochód? Nie słyszę.
2: Mercedes.
0: Mercedes. A wiesz jaki czy nie?
2: GLE.
0: O, duży, fajny samochód. No dobra.
2: No do tego, bardzo duży, wygodny. Do tego, na dalekie podróże.
0: Pewnie. Do tego samochodu też mamy wycieraczki. Należą do ciebie. Nie rozłączaj się, żeby pan kurier dowiedział się, gdzie na tego Mercedesa trafi, żeby te wycieraczki pasowały. Dobrze? Wszystkiego dobrego.
2: Super,
0: miłej podróży.
2: Super, dziękuję. Wzajemnie. Pozdrawiam.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize. Producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
0: No to jedziemy. Dalej oczywiście na wysokich obrotach. Jutro kolejne wycieraczki do zdobycia u nas w wysokich obrotach.

0: Za 10 minut będzie godzina 17. Zapytałem o tego Forda GT40, bo dziś taka trochę rocznica, mianowicie 21 września 2006 roku, czyli dokładnie 20 lat temu zakończyła się produkcja Forda GT, który to był hołdem dla tego pierwowzoru, czyli Forda GT40. Ot i wszystko. Po godzinie 17 będziemy mówić o elektrykach, a teraz będziemy mówić o tym, kto stoi, a kto jedzie po polskich drogach. Emilia to wie najlepiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja wiem dobrze, ale wy wiecie jeszcze lepiej, bo jesteście na tych trasach i mamy raport od naszego słuchacza z autostradowej dwójki na 424 kilometrze. Na trasie z Warszawy do Łodzi była kolizja bus z torem policjanta. Na miejscu stoją na pasie awaryjnym. Tu jakaś literówka, no ale wiemy, że bus tutaj na A2 stoi w trasie z Warszawy do Łodzi i rzeczywiście ten korek też widzimy na naszych trasach. No ale to nie wszystko. Jeżeli chodzi o najnowsze wiadomości, to na 415 kilometrze w pobliżu Mszczonowa samochód wypadł z jezdni i zablokowana jest łącznica zjazdowa w kierunku Mszczonowa. Po 16.30 doszło do tego zdarzenia, czyli niedawno, i tam korek ma być jeszcze przez najbliższe 2 godziny, bo tak długo mają pracować jeszcze służby na S8. Autostradowa dwójka. Mamy aktualizację z miejscowości Bierzglinek w Wielkopolsce na 212 kilometrze, gdzie samochód ciężarowy najechał na bariery ochronne mniej więcej godzinę temu. Tam teraz zablokowany jest jeden pas ruchu, dlatego przejeżdżacie lewym pasem, właśnie A2, w kierunku miejscowości Słupca i do Wrześni. Też zaglądamy tutaj na trasy, na mapy dokładniej, bo naprawdę sporo się dzieje w województwie mazowieckim, o czym mówimy już teraz. S2 i trasa S8, bardzo duży korek jest od Wilanowa do Falenicy, to w trasie do Mińska Mazowieckiego. Wcześniej powiedziałam, że to w drugim kierunku, nie, akurat nitka do Poznania jest czysta. Tutaj są te utrudnienia do Mińska, a dalej na przykład do Siedlec. To nie jedyne przewężenie na S2. Kolejny korek jest od Ursynowa do lotniska Chopin w trasie już tutaj do Poznania. No i mamy naprawdę spore przewężenie na tej ekspresowej 8 dzisiaj po południu. Od Blizny Łaszczyńskiego, tam już zwalniają kierowcy, do mostu Grota Roweckiego, czyli w trasie do Białegostoku. No i jeszcze dojazd do tej Warszawy jest zdecydowanie utrudniony. Chodzi o drogę krajową numer 7 w Łomiankach, no i w warszawskich Młocinach ustawia się bardzo dużo samochodów i też widzimy, że jest tam zdarzenie drogowe. A jeżeli wiecie coś więcej, dajcie znać. 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W każdej drogowej sprawie, oczywiście również aplikacja, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości, jak powiedziałem, Emilia 22 513 11 11. Za 7 minut 17, o 17 prognoza pogody, jak zdaniem synoptyków będzie wyglądała dzisiejsza noc. A teraz po teksańsku, hej.

0: Już prawie 17, więc czas na informacje pogodowe, ale zanim to, czy wiadomość głosowa o drogach? Posłuchajmy.
1: Witam serdecznie. Witam. A ja chciałem podziękować za mile spędzony czas z najlepszym radiem w eterze. Właśnie kończę pracę, wracam do domu, ale słuchać radia będę nadal w domu. Pozdrawiam serdecznie.

0: zacznie wszystkich słuchaczy, prowadzących i całe radio. Robert Cysterny.
1: Pozdrawiam, Robercie Cysterny. Oczywiście, że tak. PRK, Polskie Rady Kierowców, poleca się również do słuchania w domu, nie tylko w samochodzie. Możecie nas słuchać wszędzie właściwie. Wszędzie, gdzie jest internet, na całym świecie na przykład. 7,7 pokazują termometry w Zakopanem. Tam jest najchłodniej. Na Podhalu najcieplej 18, czyli więcej niż przewidywali synoptycy w tym momencie w Słubicach na zachodzie Polski. A jak będzie nocą? O tym już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chyba ładniej będzie nocą niż w ciągu dnia. Zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami na noc dzisiejszą przewidują synoptycy. Na zachodzie przejściowo nawet rozpogodzenia. Chociaż miejscami przelotne opady deszczu i burze także mogą się zdarzyć. O, i śnieg! Proszę bardzo. W Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu, w Sudetach deszcz ze śniegiem, w Tatrach o 15 cm, nawet przyrost pokrywy śnieżnej przewidują meteorolodzy. Jeżeli chodzi o dzisiejszą noc i temperaturę, to na przeważającym obszarze od 6 do 10, a cieplej jedynie nad morzem, tam 11-13 dzisiejszej nocy przewidują synoptycy. Wiatr będzie już słaby, będzie coraz słabszy z każdą godziną, chociaż w czasie burzy w porywach do 65 km na godzinę jeszcze. Taki może nam sprawić trudność na drogach. Północna, zachodni i zachodni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ruszamy po 17 na wysokich obrotach. Zapraszam, Robert Hillen.

0: Polskiego Radia Kierowców, brzęcząc łańcuszkami, Mariusz Dąbrowski. 10 minut po godzinie 17. Kolejne wiadomości drogowe właśnie będzie przekazywał on. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Wolę brzęczyć łańcuszkami niż kajdanami, jak niektórzy.
0: Wiesz, czasem mówią na łańcuszki kajdany. Wiesz, tutaj na szyi.
1: Dobrze, że złoty tylko kajdan. Czasem. Dobrze, że tylko czasem. Nigdy nie nosiłem złotego łańcucha.
0: Nie? Na szyi?
1: Nie.
0: Nie.
1: Nie.
0: Przyznał się do czegoś Mariusz Dąbrowski, dzięki temu lepiej go znacie teraz. A teraz poznacie sytuację na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dużo utrudnień to oznaka tego, że źle się dzieje na naszych drogach, że my, kierowcy, popełniamy całą masę błędów. Autostrada A2, odcinek węzeł Słupca, węzeł Września, w pobliżu miejscowości Bierzglinek na 212 kilometrze. Auto ciężarowe wjechało w bariery ochronne, zablokowany jest jeden pas ruchu. S3, odcinek węzeł Gorzów Wielkopolski Północ, węzeł Gorzów Wielkopolski Południe, w pobliżu z 85 kilometra zderzyły się auto osobowe z ciężarówką, zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Zielonej Góry. Autostrada 4, odcinek węzeł Opole Zachód, węzeł Brzeg, w pobliżu czeskiej wsi na 204, właściwie już 205 kilometrze, zderzenie motocyklisty i auta osobowego. Zablokowany jest jeden z pasów ruchu w kierunku Wrocławia. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Bydgoszcz Zachód, węzeł Bydgoszcz Miedzeń, w pobliżu Lisiego Ogona na 70 kilometrze. Kolizja dwóch autosobowych, zablokowany jest pas lewy w kierunku Poznania oraz w kierunku Gdańska. W obu kierunkach można jechać tylko prawymi pasami. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Lotnisko, węzeł Gdańsk-Owczarnia. W pobliżu Klukowa na 330 kilometrze zderzenie trzech autosobowych. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Gdyni, ruch odbywa się lewym pasem. Droga ekspresowa S6 raz jeszcze, Ustronie Morskie, Kołobrzeg Wschód, w pobliżu Stojkowa na 98 kilometrze. Zjechała z drogi ciężarówka ciągnąca cysternę. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Szczecina. I S8, odcinek węzeł Radziejowice, węzeł Mszczonów Południe, w pobliżu Mszczonowa, w pobliżu 416 kilometra. Auto wypadło z drogi, blokowana jest łącznica zjazdowa w kierunku Mszczonowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No to co, jedziemy na zielonym, jak to zwykle w poniedziałki bywa.
1: Jazda na zielonym.
0: Rozpoczynamy jazdę na zielonym samochodem elektrycznym polskiej produkcji.
2: Paweł Kacperek.
0: Robert Kilen. No troszkę przesadziłem z tą polską produkcją, ale człowiek wraca po urlopie i dowiaduje się takich rzeczy, że znowu powraca Izera. O, przepraszam, nie Izera, będzie się nazywał zupełnie inaczej ten samochód. Na razie pewnie będą jakieś rysunki, wizualizacje i w każdym razie wraca temat polskiego samochodu elektrycznego, czy nie polskiego.
2: Ja tu mam wrażenie, że ja mam jakieś déjà vu. Naprawdę, bo tych renderów, tych wizualizacji, tych prezentacji, no oglądaliśmy się tak dużo, że aż przestanę o tym mówić.
0: No właśnie, ale ja zadaję ci pytanie, czy to chodzi o polski samochód elektryczny, czy nie polski samochód elektryczny?
2: Ja mam wrażenie, że tego nikt nie wie, dlatego, że z tego polskiego samochodu elektrycznego, o którym jeszcze całkiem niedawno mówiło się, że będzie polski, teraz okazuje się, że to ma być europejska marka produkowana w Polsce. Z europejskich komponentów, ba, ja byłem pod koniec wakacji, no może w połowie wakacji, na posiedzeniu takiego zespołu parlamentarnego do spraw między innymi elektromobilności. I tam było ciekawe, bo było wystąpienie wiceprezesa Electromobility Poland, który opowiadał o projekcie tego samochodu i mówił, że większość

0: komponentów ma pochodzić z Polski. Tymczasem w komunikacie wydanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można było przeczytać, że 70% część komponentów, owszem, będzie pochodziła, ale z Unii Europejskiej.
1: Ja rozumiem, no ale Polska jest w Unii Europejskiej, tak, więc oczywiście, może tak. Rozszerzamy
0: ale
1: swój
0: tak rozszerzamy
1: zasięg.
0: Dokładnie
1: oczywiście.
0: Tak.
1: Czyli będziemy mieć w Polsce samochód europejski produkowany w Polsce z wsparciem tajwańskiego koncernu Foxconn, który to podobno już zaciera ręce, że będzie produkował tą nową Izerę. Nie wiem, jak się... Jak...
0: Nie, już nie jest nazwa Izera, już nie jest używana w ogóle.
1: Tak, tak, tak. On się nazywa coś Polon? Polon, tak? Ten samochód.
0: Nie wiem. Tak, nawet nie wiem, czy chcę wiedzieć.
1: Słyszałem, że w chodzie Marii Skłodowskiej-Curie będzie Polon. Ten samochód się nazywał. No to w takim razie Foxconn będzie produkował Polona w Polsce jako samochód europejski. Ja nie bardzo rozumiem natomiast tej koncepcji, co to oznacza samochód europejski produkowany w Polsce. To znaczy, jak na przykład Fiata produkują w Polsce, to jest też samochód europejski produkowany w Polsce, czy to jest samochód włoski produkowany w Polsce? Albo na przykład Volkswagen Crafter. Czy on jest samochodem niemieckim produkowanym w Polsce, czy samochodem europejskim produkowanym w Polsce?
0: Wiesz co, ja nie chcę znowu pastwić się nad Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bo tak jak już wielokrotnie...
1: Może amfibię powinniśmy produkować.
0: Krytykowałem go podczas... Ja już nie chcę mówić o Izery, ale nawet dopłatach, podczas dopłat o elektrykach, tak znowu mam wrażenie, że w tym komunikacie prasowym ktoś chyba nie za bardzo pomyślał.
2: Jazda na zielonym.
1: W każdym razie teraz fakty. Fakty są takie, że ma zostać zadzierzgnięta współpraca z tajwańskim koncernem Foxconn, o którym już wspomniałem. Początek budowy fabryki wiosną 2027 roku, czyli już niedługo, już po tej zimie zaczną powstawać mury fabryki w Jaworznie, z tego co
0: tak,
1: wiem. W dalszym ciągu.
0: Ponownie
1: w Jaworznie. Natomiast produkcja samochodu zacznie się w 2029 roku. Za 3 lata będą jeździły Polony po polskich drogach.
0: Ponoć. Miejmy taką nadzieję, że tym razem to się uda. Z tym tylko, że nawet jeżeli chodzi o te Polony, to tak na dobrą sprawę niewiele o nich wiemy. Bo wracając do tego spotkania, tego posiedzenia, tej komisji, na którym, tego zespołu parlamentarnego, na którym byłem, to było dużo. Naprawdę przedstawiciele branży zadawali wiele pytań przedstawicielowi Electromobility Poland i ja miałem wrażenie, że wolę wierzyć w to, że nie chciał powiedzieć, odpowiedzieć na wiele pytań, niż że nie wiedział.
1: Słuchacze piszą do nas, że my oby z tym projektem auta elektrycznego nie wyszło tak jak kiedyś z DU. Dokładnie tak. Ja tak się zastanawiam, dlaczego to nie wychodzi u nas? Bo na przykład Skodzie wyszło, prawda? Ze wsparciem oczywiście Volkswagena, ale Skoda jest Skodą. Dacia rumuńska też pokonała trudności. Jest co prawda z kapitałem francuskiego Renault, ale jest Dacią. A u nas no jakoś to nie wychodzi.
0: Moje zdanie jest takie, że my chyba nie do końca wiemy, czego my chcemy, czego my oczekujemy od tego samochodu i mam wrażenie, że po prostu tym zajmują się osoby, które raz skręcają w tę stronę, raz skręcają w tamtą, raz jeszcze w tamtą. Mówię, to nie jest złośliwość, tylko to chodzi o to, że tych koncepcji nawet na tą wspomnianą Izerę też było kiedyś bardzo dużo. Teraz mówimy, zamieniliśmy chińską platformę na tajwańską i sami nie wiemy, co dostaniemy.
1: No właśnie, czy cokolwiek dostaniemy, albo czy to jest w ogóle potrzebne w dzisiejszych czasach, kiedy to Chińczycy tak naprawdę budują i co dwa lata mogą wypuścić na rynek zupełnie nowy samochód. O tym za chwilę.
2: Jazda na zielonym.
3: I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: A ten gość mówi coś, no właśnie i za chwileczkę powie Mariusz Dąbrowski o tym, co się dzieje na polskich drogach o 17.30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy niestety nowe utrudnienia. Autostrada 1, odcinek węzeł Zabrze, północ węzeł Bytom w pobliżu 8 kilometra. To jest tak między 8 a 8,5 kilometra. Auto wjechało w bariery, lewy pas jest zamknięty lub możliwy tylko prawym pasem. Skończyły się za to utrudnienia na autostradzie A2, na odcinku węzeł Słupca, węzeł Września, w pobliżu miejscowości Bierzglinek na 212 kilometrze, gdzie w bariery wjechała ciężarówka. Droga krajowa numer 50, Ostrów Mazowiecki-Łochów, w pobliżu Sadowne, miejscowości Sadowne na 274 kilometrze. Zderzenie auto osobowego z ciężarówką, jedna osoba ranna. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A teraz tak naprawdę trochę cofniemy się w czasie, w czas zimnej fali, polskiej zimnej fali. W latach 80. istniały takie zespoły jak Made in Poland i Madame i tak naprawdę w 2026 połączyli swoje siły. Madame, Robert Gawliński, znany z Wilków i muzycy Made in Poland. Madame in Poland, Lambdam to ten utwór, który teraz słychać na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Posłuchajmy.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Europejski samochód elektryczny produkowany w Polsce, w Jaworznie. Czy potrzebny?
1: Jazda na zielonym.
0: No fajnie by mieć własny samochód elektryczny, prawda? Polski, produkowany w Polsce, bo tak podniosło nasze wyobrażenie o sobie, o naszej motoryzacji i tak dalej, ale czy on ma realną szansę w starciu z innymi samochodami elektrycznymi? Turcy produkują swój samochód elektryczny. Dobrze im idzie, ale tylko na tamtym rynku, prawda? Bo ten turecki samochód jakoś nie zawojował Europy. Inni producenci, niemieccy producenci, francuscy producenci mają swoje samochody elektryczne i też będą je lansować. To, czy jest przestrzeń na ten europejski, produkowany w Polsce samochód z Jaworzna?
2: Ja mam swoją teorię, którą powtarzam od, chciałbym powiedzieć, chyba, że nawet od lat, że tak.
0: Według, że

0: Ma sens, tylko nie w takiej formie, jak jest teraz. Ja uważam, że powinniśmy dzisiaj jako Polska, jako naród, jako kraj wyprodukować elektryczny odpowiednik Fiata 126P. Mhm. Mam na myśli mały, miejski być może, tani samochód elektryczny.
1: Czyli znaleźć niszę jeszcze poniżej tego, co proponują ostatnio Francuzi, czyli Renault Twingo na przykład, czy Renault 5, prawda? Jeszcze poniżej. Mały samochód typu Fiat 126 elektryczny i

0: to stać, a jeżeli byłby w dobrej cenie, to myślę, że spora część społeczeństwa mogłaby się na to skusić. I wiesz, co ja bym jeszcze zrobił?
1: Nie wiem.
0: Jeżeli miałyby być dotacje, to dotowałbym ten polski mały samochód elektryczny. I to
1: ale
0: mogłoby...
1: wtedy Unia Europejska by przyszła, pogroziła paluszkiem i powiedziała, no, nie możecie dotować tylko i wyłącznie swojego samochodu elektrycznego, ale i także nasze.
0: Politykę tutaj wchodzić nie zamierzam.
1: Rozumiem, swoje marzenia prezentujesz.
0: Tak,
1: rozumiem.
0: Prezentuję tutaj swoje marzenia, no swoją koncepcję.
1: I mimo tego, że Chińczycy są w stanie wyprodukować właśnie taki samochód również i zalać nim Europę, nadal to ma sens. Według ciebie?
0: Według mnie tak, bo gdybyśmy tutaj pokusili się też o to, żeby więcej polskich dostawców rzeczywiście wpuścić w produkcję tego samochodu różnego rodzaju komponenty, ale także firmy software'owe, które mogłyby stworzyć cały system operacyjny, cały infotainment, być może to rzeczywiście zupełnie inaczej by wyglądało i być może część społeczeństwa wolałaby wybrać polski odpowiednik zamiast chińskiego, jeżeli byłby w podobnej cenie. Natomiast to, co dzisiaj wiemy o tym samochodzie, który ma powstać, to mnie się wydaje, że my bardziej celujemy w konkurencję właśnie tych europejskich marek, które od lat są obecne już na rynku. To ma być zupełnie inny segment, bo to ma być średni segment z tego, jakie są zapowiedzi. I tutaj ja się bardzo obawiam o sukces tego projektu.
1: Czyli tak naprawdę zdaniem Pawła Kacperka powinniśmy produkować mniejszy samochód, wejść w segment, który jeszcze nie został zdominowany przez nikogo i tam szukać szczęścia, a przecież mamy takie tak naprawdę długowieczne już, można powiedzieć, bo przecież w XX wieku zaczęto produkować polski pojazd elektryczny.
0: Korzenie mamy.
1: Melex.
2: Jazda na zielonym.

0: Za 10 minut będzie godzina 18. O tej porze zwykle w Polskim Radiu Kierowców wiadomości drogowe. Czy tak będzie tym razem? Oczywiście.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Robert, a skąd wiedziałeś?
1: Domyśliłem się. Pomyślałem, wiesz, zaskoczyło coś w głowie i tak sobie myślę, za 10-18, no musi być
0: Marek. Ja ci zazdroszczę, taka przebiegłość, taka kontrola umysłu, rewelacja.
1: No to
0: w takim razie musimy słuchaczom powiedzieć, co dzieje się na naszych drogach. Autostrada 1, odcinek węzeł Zabrze, północ węzeł Bytom. 8 kilometr i 500 metrów do 9 kilometra. Auto wjechało w bariery, ruch odbywa się tylko prawym pasem. Spory kłopot. Koniec kłopotów na autostradzie A2 na odcinku węzeł Słupca, węzeł Września w pobliżu Bierz Glinka na 212 kilometrze. Koniec kłopotów na drodze krajowej numer 50 na odcinku Osłów Mazowiecka-Łochów w pobliżu Sadownego. I koniec kłopotów na S19 na odcinku węzeł Lublin-Sławinek, węzeł Lublin-Węglin na 3 kilometrze. No to teraz gdzie są problemy? S8, Radziejowice, Mszczonów Południe, 416 kilometr. Auto wypadło z drogi, zablokowana jest łącznica zjazdowa w kierunku Mszczonowa. S6, odcinek węzeł Ustronie Morskie, węzeł Kołobrzeg Wschód w pobliżu Stojkowa na 98 kilometrze. Z drogi zjechała cysterna, zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Szczecina. S6 jeszcze raz, Gdańsk-Lotnisko, Gdańsk-Owczarniak, Lukowo, 330 km, zderzenie trzech aut osobowych, zablokowany jest prawy pas w kierunku Gdyni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Editor z Papillon przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a teraz editor Zbyszek Zegler w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców od godziny po 18 zabiera was w podróż na luzie.
1: Zapraszam bardzo serdecznie na luzie, postaram się jak najcieplej do was mówić, bo zimno.
0: Zimno.
1: Jak diabli, naprawdę.
0: Ale ma być cieplej, babie lato ma wrócić jeszcze.
1: No ale jest zimno.
0: Jest zimno.
1: Przepraszam,
0: tak.
1: Nie polemizujmy z faktami. No. Więc
0: będzie was rozgrzewał muzyką.
1: Otulać, tak. A będzie mi w tym pomagała dzisiejsza gościni, choć ona nie lubi feminatywów. Gościem dzisiejszym, gwiazdą dzisiejszego wydania na luzie będzie Iza Kowalewska, która wyda nową płytę i nam zaprezentuje piosenki przedpremierowo, absolutnie przedpremierowo i nie wiem, czy będzie w piątek, czy w następny piątek ta płyta. Mhm. Zapalenie uczuć się będzie nazywała i sobie posłuchamy i porozmawiamy, co tam nowego u Izy i czy jeździ cały czas Chryslerem Town and Country, bo ma duże instrumenty.
0: To także, duży samochód.
1: Tak, duży samochód. Porozmawiamy.
0: Dużo będzie się działo, również po godzinie 18. Zbyszek Zegler.
1: Ja się cieszę, że Robert Killen już z nami jest, tak jak i wszyscy słuchacze, słuchaczki. Fajnie.

0: Na luzie, oczywiście od raportu pogodowego, no warto powiedzieć, jak będzie w ciągu najbliższych godzin, bo w nocy zachmurzenie będzie duże, wprawdzie z większymi przejaśnieniami, na zachodzie przejściowo nawet rozpogodzenia się pojawią, ale też miejscami będą przelotne opady deszczu i lokalnie burze w nocy. Wysokość opadów w centralnej i wschodniej części kraju od 10 do 15 mm. Na południu miejscami nawet 20, a w rejonie Żuław Wiślanych do 25 mm na metr kwadratowy. W Tatrach i na szczytach Beskidów śnieg już pada. W Sudetach też śnieg, ale z deszczem. W Tatrach miejscami napada tego śniegu 15 cm. A temperatury, to co nas interesuje najbardziej, w nocy minimalnie od 6 do 10 stopni na przeważającym obszarze kraju. Ale nie wymieniajmy jeszcze opon. Cieplej w rejonie nadmorskim od 11 do 13 i wiatr słaby i umiarkowany. Na południu i północy oraz na północnym zachodzie porywisty, nad morzem dość silny. Te porywy do 65 km na godzinę. Z północnego zachodu i z zachodu będzie wiał wiatr. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 65 km powodujące zawieje i zamiecie śnieżne, a w Sudetach porywy nawet do 90 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mówię zimno, zimno, to żeby nie być gołosłownym, będzie naprawdę zimno i jest zimno w tej chwili. Najchłodniej w Zakopanem 6,7 stopnia, najcieplej w Słubicach, ale tylko 17. Dwie minuty temu minęła godzina 18. Zbyszek Zegler, zapraszam. Do 22 jedziemy razem. Za godzinę dołączy do nas Iza Kowalewska, a teraz zespół Deep Blue Something.

10 minut po godzinie 18. Ja nie powiedziałem, ale poza tym, że Iza Kowalewska po godzinie 19 będzie u nas gościć, to jesteśmy w składzie dzisiaj Aleksandra Jasińska, wydawczyni, Mariusz Dąbrowski właśnie teraz będzie prezentował wiadomości drogowe. Jest jeszcze Karol Smych, który realizuje dzisiaj

0: Dzisiejszy program, jak coś będzie popsute, to przez niego. Przepraszam. Jak fantastycznie wszystko brzmi, to właśnie dlatego, że Karol jest dzisiaj z nami. Posłuchajmy wiadomości drogowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Koniec kłopotów na Krajowej 50 na odcinku Ostrów Mazowiecka-Łochów w pobliżu Sadownego na 274 kilometrze. Nie ma już także utrudnień na S19 na odcinku węzeł Lublin-Sławinek-węzeł Lublin-Węglin w pobliżu węzła Lublin-Szerokie na 3 kilometrze. Natomiast są problemy na S8, odcinek węzeł Radziejowice, węzeł Mszczonów-Południe, 416 kilometr. Auto wypadło z drogi, zablokowana jest łącznica zjazdowa w kierunku Mszczonowa. S6, odcinek węzeł Ustronie Morskie, węzeł Kołobrzeg Wschód w pobliżu Stojkowa na 98 kilometrze. Z drogi zjechała ciężarówka ciągnąca cysternę. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Szczecina. I raz jeszcze S6, odcinek Gdańsk-Lotnisko Gdańsko-Wczarnia w pobliżu Klukowa na 330 kilometrze. Zderzenie trzech autosobowych. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Gdyni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 12 minut po godzinie 18. Informuję, że możecie uzupełnić, w sensie nie wymagają uzupełnienia raporty, które przygotowuje Mariusz, ale jeżeli widzicie coś, czego my stąd nie widzimy, to możecie napisać w aplikacji tak, żeby inni kierowcy też to zobaczyli. Albo się nagrać. Brzmienie jest fantastyczne, jest minuta na nagranie, więc korzystajcie proszę z aplikacji Polskie Radio Kierowców.

całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: You had a bad day, miałeś zły dzień, ale to i tak nie najgorzej może być, tylko lepiej. Daniel Potter nas przekonywał swoją piosenką afirmacyjną, że może być dobrze. 23 minuty temu minęła godzina 18. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Mam teraz informację, która no też jest afirmacyjna. Mam nadzieję, że to przejdzie do nas z południa, bo Czechy przywrócą regulację cen paliw. Zdecydował rząd Andreja Babisza. Gabinet wprowadził też specjalny podatek, którym zostaną objęte m.in. rafinerie Orlenu.
1: Podobnie jak wiosną, Ministerstwo Finansów będzie codziennie ustalać maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach. Gabinet Andreja Babisza obniży ponadto akcyzę na diesla do unijnego minimum. Rozwiązania te będą obowiązywać w październiku z możliwością ich przedłużenia. Rząd w Pradze obłoży ponadto producentów paliw podatkiem od nadmiarowych zysków. Będzie on dotyczył wzrostu marży tych korporacji w porównaniu z ubiegłym rokiem. Różnica zostanie objęta 50-procentowym podatkiem. Poinformowała minister finansów Alena Schillerowa. Przyznała, że inspiracją było podobne rozwiązanie zaproponowane przez polski rząd, którym zajmuje się obecnie parlament. W Czechach w praktyce podatek obejmie wyłącznie działalność Orlenu. Polski koncern jest właścicielem obu działających w tym kraju rafinerii, w Litwinowie i Kralupach nad Wełtawą. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: No to fajnie mają Czesi, a może prezydent słucha Polskiego Radia Kierowców i nie zawetuje tej ustawy, dzięki której u nas będzie taniej? Marzenie.

0: Minęła 18.30, słuchacie Polskiego Radia Kierowców, trwa na luzie, w którym czas na serwis drogowy numer 2. Mam nadzieję, że krzepiące informacje płyną z dróg naszych.
1: Oj tak, 3 razy tak.
0: O, no to posłuchajmy, co się dzieje na drogach.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ku pokrzepieniu, dlatego że utrudnień już nie przybywa i to jest dobra informacja. Ubywają te, z którymi poradzili sobie drogowcy. No ale te, które są, to jednak dość poważne rzeczy. Autostrada 1, odcinek węzeł Zabrze Północ, węzeł Bytom. W pobliżu 8 kilometra i 500 metra auto wjechało w barierę, lewy pas zamknięty, ruch odbywa się prawym pasem po A1 w rejonie Bytomia. S3, odcinek węzeł Gorzów Wielkopolski Północ, węzeł Gorzów Wielkopolski Południe, 85 km zderzenia auto osobowego z ciężarówką, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Zielonej Góry, ruch odbywa się lewym pasem. Autostrada A4, odcinek węzeł Opole Zachód, węzeł Brzeg, w pobliżu czeskiej wsi na 205 km, zderzenie motocyklisty z autem osobowym, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. S5, odcinek Bydgoszcz Zachód, Bydgoszcz Miedzeń, w pobliżu Lisiego Ogona na 70 km, kolizja dwóch autosobowych, zablokowany jest pas lewy w kierunku Poznania oraz lewy w kierunku Trójmiasta. Ruch zarówno w stronę Wielkopolski, jak i w stronę Pomorza Gdańskiego odbywa się prawymi pasami. S6, odcinek węzeł Ustronie Morskie, węzeł Kołobrzeg Wschód, w pobliżu Stojkowa na 98 km. Auto ciągnące cysternę wjechało do rowu, zjechało z drogi. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Szczecina.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Marshmello nową piosenkę przygotował na jesień z Cameronem Withcombem. Hello jej na imię i właśnie teraz posłuchamy. 28, niespełna 28 minut przed 19 w Na Luzie, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

Duet Outcast w PRK w Polskim Radiu Kierowców. 20 minut przed godziną 19, za 20 minut będzie 7 wieczorem. Będzie już ciemno. I będzie cały czas czysto i bardzo się cieszę, że raportujecie, że na przykład już dojechaliście tam, gdzie zamierzaliście dojechać. Dzisiaj przez cały dzień się pojawiały doniesienia z czarnej BM-ki i bardzo się cieszę, że korzystacie z aplikacji Polskie Radio Kierowców po to, żeby też informować o tym, że jedziecie z nami, że dobrze wam się jedzie, a najbardziej lubimy, jak już okazuje się, że dojechaliście szczęśliwie i że cały czas jesteście zadowoleni z tego, że słuchacie Radia Kierowców. Monia i dwóch radków.

0: dzisiaj podróżowało z nami i mamy informację najwłaściwszą, najbardziej kluczową, najistotniejszą.
1: Informuję, że nasza podróż z Italii do Gdańska właśnie dobiega końca. Bardzo dziękujemy za miłe spędzenie czasu z radiem waszym. Bardzo lubimy, często słuchamy.

inni kierowcy mogą wyciągnąć jedyne słuszne wnioski, to znaczy, jeżeli mówicie, co po drodze widzicie i mogą skorzystać na tym inni, no to jest to bardzo przydatne. To wyciąganie wniosków, no to też i z naszych raportów drogowych, najbliższy już za 9 minut, punktualnie o 18.50. Zapraszam, bo też podobno cały czas się dzieje, mimo że już wieczór poniedziałkowy.

0: Plastic w tym roku obchodzą bardzo piękny jubileusz i sobie wydali płytę debiutancką na winylu. Eleganciutko brzmi, bardzo, bardzo polecam. Duet Plastic, płyta zatytułowana Plastic, ta, z której słuchaliśmy teraz, trochę inaczej się nazywa, ale też warta polecenia. Warto też nadstawić ucha teraz szczególnie, ponieważ podamy informacje z dróg. Minęła godzina 18.50 w Polskim Radiu Kierowców. To tradycja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przybyło niestety nowe utrudnienie. Droga krajowa nr 28, odcinek Jasło-Krosno w pobliżu Moderówki na 220 km. Dwa zdarzenia drogowe, dwie osoby ranne. Droga nr 28 jest trasą zablokowaną. Dobra wiadomość.

0: Oś, koniec kłopotów na S8. Na odcinku węzeł Radziejowice, węzeł Mszczonów Południe, 416 kilometr. Po zderzeniu dwóch aut osobowych nie ma już śladu. Jedzie się w obu kierunkach bez jakichkolwiek problemów. Kolejne kłopoty, autostrada 4, odcinek węzeł Opole Zachód, węzeł Brzeg w pobliżu czeskiej wsi na 204 kilometrze. Zderzenie motocyklisty z autem osobowym, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. S5, odcinek Bydgoszcz Zachód, Bydgoszcz Miedzyń w pobliżu Lisiego Ogona na 70 kilometrze. Kolizja dwóch aut osobowych, zablokowany lewy pas w kierunku Poznania oraz lewy w kierunku Gdańska. Ruch możliwy tylko prawymi pasami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Po godzinie 19:00 królowa autostrad, czyli Iza Kowalewska, tak kazała na siebie mówić, jak ostatnio się słyszeliśmy, bo bardzo dużo jeździ, ale jest wokalistką, multiinstrumentalistką, kompozytorką i przygotowała właśnie nowy album, 9. już album, na którym śpiewa Zapalenie Uczuć. Będziemy o nim rozmawiać i o tym, co tam motoryzacyjnie się u Izy pozmieniało. Zapraszam bardzo serdecznie, zachęcam do słuchania. Po godzinie 19:00 rozmowy i nowych piosenek. Przedpremierowo będziemy prezentować absolutnie tylko i wyłącznie dla słuchaczek i słuchaczy Polskiego Radia Kierowców nowa muzyka Izy Kowalewskiej, którą być może kojarzycie z finału Must Be The Music parę lat temu, więc jak usłyszycie to, co wtedy tam śpiewała, to na pewno sobie przypomnicie, a może pamiętacie, więc zachęcam do spędzenia z nami czasu także po godzinie 19:00. Do 19:00 jeszcze siostry Haim się zaprezentują i Ewelina Lisowska na pewno w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie. 7 minut przed godziną 19:00. Zachęcam, namawiam, judzę i mam nadzieję, że rzeczywiście będziecie, i tak samo mam nadzieję, że będziecie korzystali z aplikacji Polskie Radio Kierowców lub ewentualnie z numeru telefonu 22 513 11 11.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

0: Minęła 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców słuchacie audycji Na Luzie, w której chciałbym uprzejmie poinformować wszystkie panie jadące w tej chwili i panów, że jeżeli jedziecie do Zakopanego, to przygotujcie się na szok termiczny. 5,6 stopnia to jest najzimniejsze miasto w Polsce w tej chwili. Najcieplejsze to Ustka, 16,1. W ogóle okolice 16 stopni to jest w tej chwili maks, na co możemy liczyć. Nawet nie chcę przypominać, jak to jeszcze było dwa tygodnie temu. Jutro w dzień zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. W drugiej połowie dnia na zachodzie wręcz rozpogodzenia, ale i przelotne opady deszczu. We wschodniej połowie kraju możliwe też burze w ciągu dnia jutro. Napada tego deszczu w czasie burz do 15 mm, w Karpatach od

0: 15 do 20 nawet, a pod Tatrami do 25 mm. To nie wszystkie atrakcje pogodowe, jakie czekają górali i osoby, które w Tatrach się wybrały, bo w Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu. W Tatrach miejscami napada śniegu nawet do 18 cm. Temperatura maksymalna jutro w ciągu dnia od 9 do 13 stopni na terenach podgórskich, około 12 maksymalnie na południu, 15 stopni maksymalnie w ciągu dnia jutro w centrum i na wschodzie, a 18-19 w północno-zachodniej części kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale porywisty. Na obszarach podgórskich porywy do 55 km, w części wschodniej rejonów nadmorskich okresami dość silny, w porywach do nawet 65 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Polskim Radiu Kierowców już za kilka chwil spotkanie z Izą Kowalewską, wokalistką, multiinstrumentalistką, artystką, która przygotowała nową płytę i będzie się dzieliła dzisiaj nowymi dźwiękami z nami, czyli ze słuchaczkami, słuchaczami Polskiego Radia Kierowców oraz Aleksandrą Jasińską, wydawczynią dzisiejszego Na Luzie, Mariuszem Dąbrowskim, który mówi co na drogach, Karolem Smykiem, który jest realizatorem, no i ze mną Zbyszek Zegler. Zapraszam do 22:00. Jedziemy razem.

0: 10 minut po godzinie 19 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Grupsona zmienia teraz gibki i przystojny Mariusz Dąbrowski, ponieważ musimy usłyszeć, co się dzieje na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rozmarzyłem się, no ale koniec z marzeniami, teraz trzeba wracać do pracy. Autostrada 1, odcinek węzeł Zabrze Północ, węzeł Bytom, 8 kilometr, auto wjechało w bariery, lewy pas jest zamknięty, ruch możliwy tylko po prawym pasie na A1, na jej 8 kilometrze. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Gorzów Wielkopolski Północ, węzeł Gorzów Wielkopolski Południe, w pobliżu

0: 85 km. Zderzenie auta osobowego z ciężarówką. W efekcie mamy zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Zielonej Góry. S5, odcinek węzeł Bydgoszcz-Zachód, węzeł Bydgoszcz-Miedzyń w pobliżu Lisiego Ogona na 70 km. Kolizja dwóch aut osobowych. Zablokowany jest pas lewy w kierunku Poznania, a także lewy w kierunku Trójmiasta. Wynika z tego, że ruch możliwy jest w obu kierunkach, ale tylko pasami prawymi. S6, odcinek węzeł Ustroniomorskie, węzeł Kołobrzeg Wschód w pobliżu Stojkowa na 98 km. Z ciężarówka ciągnąca cysternę zjechała z drogi, wjechała do rowu. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Szczecina. I droga krajowa numer 28, Jasło-Krosno w pobliżu Moderówki na 220 km. Doszło do dwóch zdarzeń drogowych. W efekcie tych dwóch wypadków dwie osoby są ranne, a droga numer 28 na 220 km jest trasą zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, Mariusz, jeszcze jesteś, to siemanko, super duo i droga gościni. Meldunek pogodowy z Gryfina, 15 stopni, zachmurzenie małe, wiatr słaby, widoczność dobra. Towarzyszymy Antkowi z Gryfina, który życzy też wszystkim kierowcom szerokości, przyczepności, spokojności i miłego wieczoru. My również tego samego życzymy wszystkim i Antkowi z Gryfina, rzecz jasna, też.
0: Zizi to podkłania się Antkowi z Gryfina w czasie gry w darta.
2: Nie dzisiaj przy nauce.
0: Nauka. Tak,
2: Antek się
0: popieramy.
2: Uczy. Nasz stały słuchacz, 18- czy 19-letni. Antek, możesz doprecyzować. Pozdrawiamy serdecznie. A dziś gościem na luzie jest Iza Kowalewska, która ma nową płytę. Mówiłem już o tym, ale za chwilę porozmawiamy precyzyjnie. Tylko wcześniej wizytówka Izy. Piosenka Nocna Zmiana Kobiet. Może być?
3: Może być, jak najbardziej.

0: 16,5 minuty po godzinie 19 wchodzimy w decydującą fazę dzisiejszego Na Luzie z gwiazdą Iza Kowalewska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Królowo autostrad. No. Tak ostatnio powiedziałaś, że można się do ciebie zwracać, jak byłaś u nas, więc...
1: Tak, bardzo lubię autostrady. Tak. Miasta nie szczególnie, ale autostrady tak.
0: Muzykoterapeutka, terapeutka krzykiem, psycholożka, wokalistka, kompozytorka, perkusistka grająca fenomenalne koncerty na ścianie.
1: Dziękuję.
0: Finalistka 10. edycji programu Must Be The Music. Później też jurorka programu Śpiewajmy Razem All Together Now. Członkini formacji Bazarnik Drums. Z mężem,
1: tak,
0: Ryszardem i synem,
1: jasne,
0: Antonim.
1: Oczywiście.
0: 9. płyta w perspektywie bardzo bliskiej ukaże się wkrótce twoja. Nazywa się Zapalenie Uczuć.
1: Dokładnie tak.
0: Chyba bardziej przedstawić cię nie mogę. Jeszcze Blondie zadająca kłam stereotypowym blondynkom. To było piękne.
1: To było bardzo dobre. Ale to bardzo dobrze się sprawdza na drogach cały czas.
0: Tak?
1: Jak blondynka jedzie dużym autem, jak chce skręcić, to mówi mogę, tak. I zawsze jest...
0: Działa.
1: Działa.
0: No patrz, to ja mam dokładnie z drugiego bieguna doświadczenia, chociaż ostatnio zauważyłem, że zdarza się, naprawdę zdarza się, nie wiem, czy ty masz takie doświadczenia z trasy, ale ja w mieście zauważam, że coraz częściej zdarza się taka empatyczna, bezinteresowna uprzejmość.
1: Tak, na przykład Antek dzisiaj woził mnie po mieście, nasz syn, i spokojnie wpuszczał ludzi, którzy migali, żeby wpuścić, więc bardzo tak empatycznie, bardzo fajnie.
0: A ja wpuszczam nawet bez... Jak widzę, że ktoś patrzy, nie w telefon, tylko wyjeżdża z podporządkowanej i patrzy i czeka, to zawsze wpuszczam, bo
1: pięknie.
0: Później no naprawdę, naprawdę przyjemnie się jedzie. Tym bardziej, że jak jest na tyle przytomny, że nie patrzy w telefon, nie. Tylko patrzy na drogę, to
1: tak.
0: Później i tak jak się za nim jedzie, to właściwie sama przyjemność. Iza, ta płyta ma po pierwsze bardzo fajny tytuł. Zapalenie uczuć. Ty masz w ogóle taki... Wydaje mi się, że ja zawsze trochę po macoszemu traktowałem twoje pisanie, w sensie lirykę, bo tak się bardzo zachwycałem muzyką, że już nie starczało czasu na te słowa, ale dzisiaj się trochę poprzyglądałem i powiem ci, że celowo Nocna Zmiana Kobiet, bo już kilka razy jak byłaś, to zawsze ta piosenka się pojawiała, ale tam się pojawia kwestia płci, która pojawia się w Czemu Życie.
1: Oczywiście.
0: Z nowej płyty. Chciałbym o tym troszeczkę porozmawiać, bo to nie jest takie oczywiste. Co cię uwiera w tej płci, że ona, że życie ma płeć męską bardziej, tak? Dobrze.
1: Życie ma płeć męską, a ja bym chciała, żeby jednak było to równouprawnienie.
0: Parytety.
1: Tak, tak.
0: Ale jak to się przejawia?
1: Bo ja
0: myślę, że w dzisiejszych czasach... A powiedziałem?
1: Tak.
0: Przepraszam.
1: Proszę.
0: Pamiętałem, żeby właśnie się trzymać, żeby feminatywów przy tobie
1: nie
0: a
1: lubię.
0: Jednak... A poczekaj, bo ja to chyba... No dobra, nieważne. Dobra, już będę pamiętał. Natomiast co konkretnie miałaś na myśli, pisząc W Czemu Życie? Bo ja odnoszę wrażenie, że szczególnie w ostatnich latach no parytetów jest co niemiara, a wręcz nawet chyba panie są czasami faworyzowane w niektórych miejscach.
1: W niektórych miejscach. Ale życie życiem i gdy się spotykam z grupami, jak prowadzę warsztaty muzykoterapia psychologiczne, to rzeczywiście cały czas jest tak, jak było, że faceci zawsze rządzą, dziewczyny są na tym drugim miejscu. No tak jest w dużych korporacjach. Tutaj, my tutaj mówimy dużo o tym równouprawnieniu, o tym wszystkim, że kobiety, feminizm i tak dalej, ale to jeszcze jest daleko w powijakach, moim zdaniem.
0: Czyli co, w mediach i w miejscach, gdzie trzeba na głos mówić, to jest wszystko okej?
1: Tak, bo zawsze
0: spodem...
1: ładnie się mówi i zawsze papier wszystko przyjmie. A
0: o,
1: tak w prawdziwym życiu nie do końca tak wygląda, ale jesteśmy na dobrej drodze. Na dobrej drodze.
0: Dziś w takim razie chciałbym, żebyś była nie tylko królową autostrad, ale i królową naszej anteny. Piosenka Czemu Życie na dowód, że te parytety są, ale też chciałbym jeszcze podkreślić jedną rzecz, bo i zapytać cię o to, skąd pomysł na to, żeby brzmienie tej płyty było takie vintage'owe, piękne polskie słowo, żeby to było takie odniesienie do lat 70. Dlaczego akurat teraz? Co ci

0: zagrało w duszy, co spowodowało, że
1: to już mi wcześniej grało. Ja tę płytę przygotowałam wiele, wiele lat, zbierałam pomysły i zawsze właśnie podróżowałam 40, 50, 60 lata i te 70 są takie wolnościowe. Właśnie, bardzo wolny i w muzyce, i dużo się dzieje, i nawet dźwięki, które są nie do końca takie czyste i pięknie zagrane, niech one będą takie brudne. I chciałam właśnie tę prawdę ukazać, i czy w graniu muzyków, czy w moim graniu na fortepianie, czy w śpiewaniu też. Bo ta płyta nie jest doskonała, ona jest właśnie nagrana na żywo, na setkę. Wszystko było nagrywane albo bardzo szybko, w bardzo szybkim tempie.
0: Ja pojechałam. I co, wokale też jedna sesja? Znaczy
1: dwie sesje.
0: Podejście,
1: po trzy godziny.
0: Zrobiona
1: tak,
0: już?
1: I 15 minut jedna piosenka nagrana i dalej jedziemy.
2: Ulala.
1: Tak, tak chciałam, bo to jest zawsze prawda i emocje, które są zawarte. Ja temu hołduję od wielu lat.
0: To posłuchajmy. Czemu życie? Iza Kowalewska z płyty, której jeszcze nie ma, ale się ukaże wkrótce. Tak. Zapalenie uczuć.

0: Iza Kowalewska, Czemu życie z płyty Zapalenie uczuć. Kto tam grał na pianie na koniec?
1: No to ja zagrałam.
0: Blondie tak. Jeszcze szaleje na klawiaturze. Kto grał poza tobą?

0: na tej płycie, bo to jakiś w ogóle...
1: Tak, płytę nagrywałam i w Nowym Jorku, i w Londynie, i w Gdyni, i nad płytą czuwał Sławek Domański, bardzo fajny realizator, i też brzmienie, bo wszystko jest przepuszczone przez lampę, więc chciałam, żeby było takie vintage'owe, fajne, ciepłe brzmienie z przesterami, to na
0: można
1: wokalu
0: było
1: też.
0: Można było S4 na można SSL-u.
1: Można było, ale drogie studio.
0: No drogie.
1: Dokładnie, a że płytę wydaje sama, więc musiałam się liczyć sama.
0: Nie, no, ale
1: z
0: też tanio nie było, no jeżeli no nie, pracowałaś nie. Z muzykami sesyjnymi.
1: Tak, z muzykami sesyjnymi z Nowego Jorku i w Londynie też. No i w Gdyni i Dwa Drzewa, taki fajny utwór, który puścimy dzisiaj, mam
0: tak,
1: nadzieję.
0: Tak, będzie, już jest przygotowany.
1: To z Marcinem Gańko i właśnie ze Sławkiem Dumańskim zrobiliśmy razem.
0: Ale zanim, gratuluję i powiem ci, że słychać. Znaczy nie musiałaś mi tego mówić, żebym już wiedział, że coś tam jest na rzeczy, ale cieszę się, że powiedziałaś słuchaczkom i słuchaczom Radia Kierowcy, Radia Kierowców, dlatego, że to są rzeczy, które w dzisiejszych czasach schodzą trochę na dalszy plan. Ja mam wrażenie, że wszyscy już tak strasznie pędzą, że w tych komputerach wszystko robią i machają ręką na to, a jakoś tam pójdzie, nie? Później procesory powyciągają w radiu i będzie dobrze.
1: Tak, procesory są bardzo fajne i komputer też jest fajny. On zawsze służy do pomysłów, tak? Do zapisywania pomysłów.
0: Ale co instrumenty,
1: to
0: od razu słychać. Mam przygotowaną następną piosenkę, która jest zupełnie z innej bajki, ale będzie częścią zapalenia uczuć. Czy to jest piosenka, która powstała podczas wakacji w jakimś bałkańskim kraju? Bo tam zdecydowanie słychać jakieś
1: było bałkańskie. Bardzo gorące w Polsce. Mam taką działkę ROT w Okuniewie pod Warszawą. I tam z moją przyjaciółką, ona też ma tam działkę, usiadłyśmy, ona wzięła gitarę i zaczęła coś grać. Ja mówię, poczekaj, jakie fajne akordy, poczekaj, to wymyślę linię. No i potem słowa, a potem dorobiłam aranż cały. No i powstało Zatańcz ze mną.
0: Którego posłuchamy teraz, a do rozmowy z Izą Kowalewską wracamy po serwisie od 19:30 w Radiu Kierowców.

0: Zatańcz ze mną, Iza Kowalewska z płyty Zapalenie Uczuć, która ukaże się w najbliższy piątek, 25 września. A dokładnie 21 września o 19:30 mamy dla Was wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety nowy kłopot, droga krajowa nr 36, odcinek Lubin-Ścinawa. W pobliżu Turowa na 29 kilometrze zdarzyły się dwa auta osobowe. W tym wypadku jedna osoba została ranna, obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Sprawdzamy...

0: jak z kłopotami na drodze krajowej numer 28, a przypomnę, że ta trasa między Jasłem a Krosnem w pobliżu Moderówki na 220 kilometrze była trasą zamkniętą. Dwie osoby zostały ranne, bo doszło tam do dwóch wypadków. W tej chwili informacje płynące od drogowców są takie, że obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem, a więc przynajmniej ruch został uratowany. Droga krajowa numer, nie ma krajowej. Teraz są tylko trasy ekspresowe, na których są kłopoty. S6 w dwóch miejscach, między Ustroniem Morskim i Kołobrzegiem Wschód na 98 kilometrze. Tam ruch odbywa się tylko lewym pasem. Gdańsk Lotnisko, Gdańsk-Owczarnia, 330 km. Po zderzeniu trzech autosobowych zablokowany jest prawy pas w kierunku Gdyni. S5, odcinek węzeł Bydgoszcz-Zachód, Bydgoszcz-Miedzyń. W pobliżu Lisiego Ogona na 70 km po kolizji dwóch autosobowych zablokowany pozostaje lewy pas w kierunku Poznania oraz w kierunku Trójmiasta, czyli przejazd zarówno w stronę Trójmiasta, jak i w stronę Poznania możliwy jest pasami prawymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: To nowy Alfarben, Same Old Sky. Za 24 minuty będzie godzina 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie, której dziś gwiazdą jest Iza Kowalewska. Cześć,
1: dobry,
0: Iza, jeszcze raz.
1: Dobry.
0: Dzień dobry, dobry wieczór. Już, kurczę, niestety ciemno.
1: Tak.
0: Płyta, która się ukaże w najbliższy piątek, Zapalenie Uczuć, jest, no,

0: jak sama mówiłaś, ty zawsze tam lubiłaś z przeszłości dźwięki, ale się zastanawiam, i chanson, i dawne brzmienia z różnych epok, i muzyka latynoska, teraz Motown. Co takiego znajdujesz w muzyce sprzed lat, czego nie odnajdujesz w dzisiejszych dźwiękach?
1: Brzmienie, melodie, refreny, które są do zanucenia, do śpiewania. Na przykład, przepraszam, ale tę poprzednią piosenkę, którą teraz słuchaliśmy,
0: no to radiowa piosenka. No.
1: Nie jestem w stanie powtórzyć refrenu, mimo że mam ucho muzyczne. Mm-hmm. Nie? A ja bym chciała,
0: może
1: żeby
0: jest
1: właśnie...
0: do tupania.
1: Do tupania, dokładnie. Też fajnie, nie? I do jechania szybko. To też jest super. Natomiast właśnie, żeby była melodia, żeby było coś, co zahacza słuchacza, że to jest o inne, albo inne brzmienie wokalu, albo jakieś charakterystyczne coś.
0: Mm-hmm. A co było najtrudniejsze do przeniesienia z tych lat 70. do współczesnego studia? Samo brzmienie, czy sposób myślenia ludzi? No z bardzo różnymi muzykami
1: nie,
0: pracowałaś.
1: Nie, nie było trudne, to było bardzo organiczne. To było
0: przyjemne.
1: Bardzo organiczne, przyjemne. To byli ludzie w dobrym wieku, już 50-60 lat, doświadczeni muzycznie, z wielu pieców chleb jedli po prostu muzycznie, więc oni się nie ograniczają tylko do tej muzyki retro. Natomiast jak tylko powiedziałam, o co mi chodzi, od razu chwyciło.
0: Nie zadałem ci pytania, od którego powinniśmy zacząć tak naprawdę, ale wiem, czym przyjechałaś. Nie przyjechałaś dzisiaj swoim samochodem.
1: Nie.
0: Natomiast mówiłaś, że syn cię woził po mieście. Czym syn cię wozi po mieście?
1: Po mieście dzisiaj woził mnie Chryslerem Town & Country.
0: Czyli bardzo waszym samochodem?
1: Naszym samochodem, takim dużym, bo my pakujemy bardzo dużo sprzętu.
0: Z V6 pod
1: dokładnie
0: maską,
1: tak.
0: 3,6 litra, ile dobrze pamiętam, prawie 300 koni.
1: Tak, 285.
0: Ostatnio Paulina przybysz mnie wwiozła takim samochodem, bo to jest jej mama's car, to jest jej mamusiowóz.
1: Tak.
0: Więc jest popularny wśród artystów.
1: Bardzo.
0: Sprawdza się.
1: To się dużo mieści.
0: Ale pięknie brzmi też. Jeszcze jak skończyliśmy słuchać jej piosenki mama's car, to później słuchaliśmy po prostu silnika.
1: Też.
0: Fantastycznie mruczy. A Antek ma zajawkę tylko muzyczno-artystyczną, czy...
1: Nie, no wiadomo, że na samochody.
0: Tak?
1: Na auta, tak. Ma piękną Toyotę, nowy nabytek z 80 roku.
0: Nie do wiary.
1: Tak, jest cudowna, piękna, z lusterkami na masce. Ty powiedziałeś, bo ja nie wiem, ale twierdzisz, że to jest czwarta generacja.
0: Czwarta generacja.
1: Coś cudownego. Sanie, wiatraczki do chłodnicy, wszystko tutaj, nie no, jeździ pięknie, brzmi.
0: A jak blachy,
1: brzmi.
0: Bo japońskie samochody często miały problemy z
1: bardzo
0: korozją.
1: Jest, ona chyba była sprowadzana z jakichś krajów innych niż, znaczy z Japonii, wiadomo, z Japonii do Finlandii przyjechała i z Finlandii zmienili jej blachy na inny kolor.
0: Mm-hmm.
1: Ma taki czekoladowy, piękny kolor.
0: Mm. Mm-hmm. To nawet widziałem gdzieś jest na stronach. A nie, to zdjęcie mi pokazałaś.
1: Zdjęcie ci pokazywałam, tak.
0: No piękny, że rzeczywiście. Czy jak tak jeździsz po tych polskich drogach, masz przemyślenia, bardziej się koncentrujesz na tym, żeby myśleć o tym, co będziesz robiła, jak już dojedziesz, czy jak jedziesz, to jeszcze zwracasz uwagę na to, co się dzieje?
1: Zwracam i się cieszę, że tak pięknie są zrobione te drogi, że jest naprawdę duża swoboda teraz jazdy. Są 3 pasy, 2 pasy albo autostrada i 120 spokojnie, 140 można jechać. I nie ma, no nie ma dziur, fajny asfalt. W ogóle dużo się zmieniło, na przykład do 2012 roku to już w ogóle. Tak.
0: A miałaś ostatnio koncert w Zachodniopomorskiem? Jechałaś już A6 od Trójmiasta w stronę Szczecina?
1: Nie. Nie jechałam jeszcze, skończone już.
0: No.
1: Ale czad.
0: A ja jechałem zimą, jak jeszcze nie była skończona i takim tęsknym wzrokiem patrzyłem, bo to się jechało równolegle starą szóstką i tak marzyłem, że już i w tym momencie spadła taka tafla lodu z autobusu, który jechał przede mną i w ostatniej chwili ominąłem. No i teraz marzy mi się, żeby pojechać i mam nadzieję, że właśnie niedługo się wybiorę. Bardzo niewiele już jest miejsc, do których nie można dojechać takimi dobrymi drogami, natomiast zastanawiam się, jak jedziecie na taki koncert z bębnami, to bierzecie pod uwagę opcje typu, że jest jakiś kierowca wynajęty, bo tego gratów już instrumentów jest tak dużo, że nie będziemy jechali swoim, wynajmiemy kogoś.
1: Nie, jeździmy swoim.
0: Nie?
1: Jeździmy swoim albo na 2 auta, bo mamy 2 wany, minivany, więc jeździmy swoimi.
0: A drugi, poza tym Town & Country, Sharan? Tak, jeszcze żyje?
1: I żyje i ma się doskonale. To jest auto nie do zdarcia. No już ma bardzo dużo lat, ale pięknie się trzyma i silnik wspaniale pracuje. Diesel ekstra, naprawdę.
0: A propos diesla, no jesteś bardzo świadomy.

0: wiadomą osobą, masz pewnie też dużo przemyśleń. Myślisz, że te wprowadzane limity...
1: No wiem, Szaran ma już tą strefę, jeszcze tylko rok.

0: on pojedzie.
1: No właśnie, ja jestem za tym, że tak jak mówiłam, że ani hybryda, ani elektryk.
0: Na antenie jeszcze chyba tego nie mówiliśmy.
1: Nie, to, a właśnie, na antenie nie mówiliśmy.
0: Do Instagrama mówiliśmy.
1: To ja jestem najbardziej za tymi prawdziwym paliwem. Benzyna, dieselek, ewentualnie gaz też, nie?
0: Mm-hmm.
1: No, żeby jechać i zawsze można dojechać, rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, olej po plackach i jedzie. I na pewno dojedzie w jakieś schronienie, może gdzieś tam. Tak.
0: No a kwestie ekologiczne gdzieś tam jeszcze z tyłu głowy się pojawiają? Czy...
1: Tak, pojawiają się, natomiast to myślę, że w takich sytuacjach, zagrożeniach to nikt nie będzie o tym myślał.
0: Pewnie tak. Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli tego w czyn wprowadzać, ale rozważaniami. Co dla ciebie oznacza tytuł Zapalenie uczuć? Bo posłuchamy sobie piosenki Dwa drzewa, o której już wspominałaś. I to zapalenie uczuć to co?
1: To jest, jako psycholog sobie wymyśliłam tak, że ja pracuję bardzo dużo w grupach, grupowe warsztaty i terapia krzykiem, i bębniarskie, i psychologiczne, i z konfliktu prowadzę. Więc to zapalenie uczuć to jest forma taka w tej psychologii, w tych warsztatach, gdzie to wybucha w człowieku i te emocje kumulują się. I o tym jest ta piosenka też. I cała tak naprawdę płyta.
0: Nie tytułowa piosenka jest o tym.
1: Tak, tytułowa piosenka Zapalenie uczuć.
0: Przepiękna jest, ale to ją sobie zostawimy na sam koniec.
1: Dobra.
0: A teraz Dwa drzewa, Iza Kowalewska, przedpremierowo z albumu Zapalenia uczuć. Słuchajcie, bo słowa też tutaj naprawdę są bardzo wciągające. Mają znacznie większy sens niż w radiowych piosenkach, tak zwanych.
1: Dziękuję bardzo.

0: Autorka i wykonawczyni tego dzieła dziś gości w Na Luzie to Iza Kowalewska, z którą będziemy rozmawiać po godzinie 20. Pozostaniesz,
1: super.
0: Iza.
1: Tak.
0: To będziemy jeszcze zapalenie uczuć analizować i słuchać przede wszystkim nowych piosenek, które ukażą się oficjalnie w najbliższy piątek. A już teraz, punktualnie, o 19.50 mamy najświeższe doniesienia z dróg. Właściwie ma je Mariusz Dąbrowski.
2: I ja też obiecuję, że zostanę po 20.
0: No to po prostu fantastycznie, lepiej być nie może.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 36, Lubin-Ścinawa. W pobliżu Turowa na 29 kilometrze zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Podobna sytuacja na krajowej trasie nr 28 na odcinku Jasło-Krosno. W pobliżu Moderówki na 220 kilometrze doszło tam do dwóch wypadków, dwie osoby ranne. Trasa była przez pewien czas zablokowana. W tej chwili ruch w obu kierunkach możliwy jest, ale tylko jednym pasem. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Ustroniomorskie, węzeł Kołobrzeg Wschód. Stojkowo, 98 km, ciężarówka z cysterną. Zjechały z drogi, wjechały do rowu. Zablokowany jest jeden z pasów ruchu w kierunku Szczecina. Raz jeszcze ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Lotnisko, węzeł Gdańsk-Owczarnia w pobliżu Klukowa na 330 km. Zderzenie trzech autosobowych, zablokowany prawy pas w kierunku Gdyni, ruch odbywa się lewym pasem. S5, odcinek węzeł Bydgoszcz-Zachód, węzeł Bydgoszcz-Miedzyń w pobliżu

0: lisiego ogonu na 70 kilometrze. Kolizja dwóch aut osobowych, zablokowany lewy pas w kierunku Poznania oraz w kierunku Trójmiasta. Ruch odbywa się w obu kierunkach prawymi pasami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dokładnie 8 minut pozostaje do godziny 20. O 20 najświeższy raport pogodowy. Po 20 wracamy do rozmowy z Lizą Kowalewską. A wy możecie cały czas komentować i raportować też z dróg w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Tudzież jak jesteście antyapkowi, ale zachęcamy do korzystania z aplikacji. Ale jeżeli się upieracie, że nie, to mamy też automatyczną sekretarkę pod numerem 22 513 11 11.

0: Ja też bym został, ale do 22 trwać będzie audycja Na Luzie, która trwa teraz, punktualnie o 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców audycja Na Luzie od 18 do 22 codziennie. Dzisiaj edycja specjalna z gościem. Iza Kowalewska już za chwilę będzie z nami. Znowu teraz raport pogodowy. Jutro w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na szczęście, ale w drugiej połowie dnia na zachodzie nawet rozpogodzenia, a to nie ale, tylko właśnie jeszcze optymistyczna informacja. Natomiast ale jest do przelotnych opadów deszczu we wschodniej połowie kraju, możliwe także burze. Napada tego deszczu, zwłaszcza w czasie burz, do 15 mm, a w rejonie Karpat od 15 do 20, a na obszarze podtatrzańskim nawet do 25, ale to nie wszystko, gdyż w Tatrach i na szczytach Beskidów będzie już padał śnieg, zresztą padał i dzisiaj. W Tatrach miejscami napada 18 cm nawet. Temperatura maksymalna jutro od 12 stopni miejscami na południu, około 15 w centrum i na wschodzie, do nawet 18-19 stopni w północno-zachodniej części kraju, czyli na Nizinie Szczecińskiej i w okolicach. Chłodniej na terenach podgórskich od 9 do 13 stopni ledwie. No i odczuwalna temperatura może być niższa, bo wiatr wprawdzie będzie słaby, ale też umiarkowany i porywisty. Na obszarach podgórskich porywy nawet do 55.

0: km na godzinę, a w czasie burz nawet do 65 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsze Na Luzie realizujemy w składzie Aleksandra Jasińska, wydawczyni, Mariusz Dąbrowski, raporty z dróg za 8 minut kolejny. Karol Smyk jest super realizatorem. Ja nazywam się Zbyszek Zegler, zapraszam bardzo serdecznie. Już za chwilę będzie z nami znów Iza Kowalewska. Na razie The Verve będą grali z zapożyczonym motywem od Stonesów, Bittersweet Symphony.

0: Czasami żartobliwie słuchaczki i słuchacze Radia Kierowców mówią super duo o mnie i Mariuszu, ale super duo właśnie było Cleo i Dawid Kwiatkowski, Bratnie Dusze. No ale tu znowu o nas, Bratnie Dusze, 10 minut po godzinie 20 w PRK w Polskim Radiu Kierowców w Na Luzie. Raport drogowy, Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Z całą przyjemnością. Koniec kłopotów na autostradzie A1 na odcinku węzeł Zabrze Północ, węzeł Bytom. W pobliżu 8 kilometra, tam przypomnę, na przestrzeni 500 metrów były problemy po tym, jak auto uderzyło w bariery. Zamknięty był lewy pas ruch, możliwy tylko prawym pasem A1. Teraz autostrada na swym 8 kilometrze, 500 metrze jest dostępna w obu kierunkach, wszystkimi pasami. S3, odcinek węzeł Gorzów Wielkopolski Północ, węzeł Gorzów Wielkopolski Południe w pobliżu 85 kilometra. Zderzenie autoosobowego z ciężarówką, zablokowany jeden pas w kierunku Zielonej Góry. A4, odcinek węzeł Opole Zachód, węzeł Brzeg w pobliżu czeskiej wsi na 205 kilometrze. Zderzenie motocyklisty z autem osobowym, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. S5, odcinek Bydgoszcz Zachód, Bydgoszcz Miedzyń w pobliżu Lisiego Ogona na 70 kilometrze. Po kolizji dwóch aut zablokowany jest pas lewy w kierunku Poznania oraz lewy w kierunku Trójmiasta. Ruch w obu kierunkach możliwy tylko po prawym pasie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Luka Combsa posłuchamy teraz, twierdzącego, że nie ma miłości w Oklahomie, a wrócimy do rozmowy z Izą Kowalewską i o miłości na co dzień w życiu artysty. Pewnie też będziemy rozmawiać.

0: Kwadrans po 20 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Trwa audycja Na Luzie. Cieszę się, że komentujecie to, co dzieje się w studiu. Antek uruchomił procedurę trząsu trząs. Mamy aplikację Polskie Radio Kierowców. Iza Kowalewska jest z nami w studiu. Patrzy teraz na mnie lekko rozszerzonymi oczami, ponieważ procedura trząsu trząs to jest potrząśnięcie smartfonem, w którym jest aplikacja, i 3 razy w ciągu dnia pojawiają się tam różne informacje.
1: Ale fajnie.
0: I Antkowi wyskoczyło, że 3 września 1967 roku zmiana ruchu z lewostronnego na prawostronny w Szwecji miała miejsce. I już. To tylko raz sobie trząsnął. W każdym razie można te informacje sobie... jest drugi raz jeszcze. Przepraszam, ale to ważne. Tylko ten 3 września. Dobra. Jeśli chodzi o płytę Zapalenie uczuć i kwestie, które są pozamuzyczne, a z tobą zdecydowanie się wiążą. Czy psychologia pomaga ci pisać piosenki, czy czasami trzeba powiedzieć psychologowi w sobie: teraz proszę wyjść, pisze artystka?
1: Nie, ten... Psychologa zostawiam. Zostawiam sobie psychologa do pracy z pacjentami. A tak pisze artysta. Od zawsze.
0: A która piosenka, bo mamy przygotowaną do zagrania piosenkę Schuller, nie zadam tego pytania.

0: Bo już mi powiedziałaś. To jest najstarsza piosenka na całym Zapaleniu Uczuć.
1: Najstarsza. Dlatego, że pisałam ją, ona była dedykowana takiemu zespołowi, w którym grałam i który tworzyłam, Muzykoterapia. Mm-hmm. To były lata 2006-2012.
0: I, znany zespół,
1: tak,
0: popularny.
1: I na następną płytę, na trzecią płytę mieliśmy nagrać płytę w ogóle po angielsku, potem stwierdziliśmy, że nie, no po co po angielsku, po polsku. No ale jakoś nie wyszło i ona tak została, leżała i ja ją zrewitalizowałam i dałam kolegom z Nowego Jorku i z Londynu do zagrania i pięknie zagrali. Chóry też wygrali pięknie.
0: I aranż jest też...
1: Aranż jest nasz wspólny, tak.
0: Seventiesowy.
1: Mhm. Tak, seventiesowy. No.
0: Nie było pokusy, żeby tak jak w Muzykoterapii trochę tam elektroniki podopychać?
1: Nie. Bo to za elektronikę w Muzykoterapii odpowiadał Dominik, więc...
0: Nie twoja bajka. Czy koncerty z tym materiałem będą tylko koncertami z Zapaleniem Uczuć, czy to będą koncerty takie
1: to
0: kompleksowe?
1: To wyjdzie w praniu. Ja bym chciała, żeby to było właśnie z Zapaleniem Uczuć, ale tam jest 9 piosenek, więc na pewno bym dodawała więcej swoich. Może już piszę nowe, więc może będą nowe. Tak. Tak,
0: no dobrze.
1: Tak to życie się toczy.
0: Kiedy pierwszy koncert? No bo ty nie możesz bez koncertów, no jak rybka bez wody.
1: Teraz działania promocyjne mocno i jeszcze teledyski i już jeden teledysk jest.
0: Do tytułowego dzieła.
1: Do tytułowego, tak, do Zapalenia Uczuć. A teraz do listopada skupiam się generalnie na promocyjnych działaniach, a potem koncerty.
0: No
1: mam
0: to
1: nadzieję,
0: Iza,
1: że wiosna
0: jak już
1: będzie,
0: działania mówię, promocyjne, no to powiedzmy trochę, bo ten teledysk nie jest takim normalnym teledyskiem zwykłym.
1: Specjalnie z moim mężem stwierdziliśmy, że idziemy w nowoczesność, tak? I bardziej do ludzi, że nie już na YouTubie, w pionie, tylko w poziomie.
0: Na nowe, tak, czasy.
1: Na te czasy nowoczesne. Tak, na socjalach. Specjalna, nie wiem, czy można mówić, czy nie można mówić, na jakiej platformie, więc...
0: No już, no, dużo ich nie ma, no to i tak każdy sobie domyśli, że na Instagramie.
1: Tak,
0: pewnie.
1: Na Instagramie, w pionie, jako rolka, teledysk. Bardzo, po 2 tygodniach 286 tysięcy wyświetleń.
0: Co ty się tam rozebrałaś?
1: Tak, ludziom się podoba, piękne komentarze i hejtu nie mam nawet.
0: No
1: takiego
0: proszę.
1: Strasznego. Tam kilka komentarzy, no wiadomo, jest, ale zawsze. Nie, ale jakoś tak, na spokojnie.
0: Już lajkuję i z przyjemnością posłucham. Piosenkę tytułową sobie zostawiamy na koniec. Wypuszczę cię przed 21.
1: No, spokojnie,
0: i myślę, że słuchaczki i słuchacze też poczekają. Schuller za chwilę, ale jeszcze mam jedno pytanie, tak, bo jak rozmawiamy sobie o samochodach, to no, mówisz o tych dużych, mówiłaś też o tym, jaki jest wymarzony, ale jest taki samochód, za którym zawsze odwracasz głowę, nawet jeżeli zupełnie by nie pasował do tego twojego...
1: Tak, takie retro autka.
0: Tak?
1: Retro autka.
0: Ale te, które teraz na przykład Francuzi robią, Renault 5 zrobili na nowo.
1: Nie, naprawdę retro.
0: Naprawdę retro.
1: Naprawdę
0: retro. Klasyczne.
1: Tak, klasyczne.
0: Okay.
1: Na Kubie można spotkać bardzo piękne auto.
0: No to tam jeszcze z lat 50.
1: Tak.
0: 40.
1: No i one jeżdżą.
0: Tak.
1: Mhm. Może nie w jakimś super stanie, ale, no, ale zakochałam się właśnie w tym aucie Antka, bo jest tak piękna ta Toyota, że nawet sobie foty przy niej robiłam, więc w ogóle sama przyjemność.
0: No to też znów wracamy do tej prawdziwości, do tego, co jest naturalne, tak jak w muzyce. Jeżeli te dźwięki są organiczne, to zawsze będą chyba robiły wrażenie.
1: No tak mi się wydaje, że taka prawda i te emocje, i te dźwięki organiczne. Przed chwilą słuchaliśmy tego właśnie brzmienia. Tego...
0: Luka Combsa.
1: Tak, Luke Combs. No to w ogóle, no to tutaj, co tutaj dodać? No, że sama prawda, emocje, piękne granie gitarowe, fajne riffy, dobra perkusja, dobra stopa, pięknie zgrany miks rewelacyjny, tak. Więc.
0: Więc u ciebie tak samo, tylko trochę inna konwencja. Iza, tak, Kowalewska, Schuller z płyty Zapalenie Uczuć, teraz w Polskim Radiu Kierowców, 21 minut po godzinie 20.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców. Love, love.

0: wrzucić na luz.
1: No my wrzucamy na luz. Antek Smykiewicz, można by powiedzieć, że to hymn tej audycji. Program Na Luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców cechuje się tym, że przychodzą do nas fantastyczni goście, jak Iza Kowalewska, do której wrócę za chwilę, i Mariusz Dąbrowski, który ma dla nas wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: I niestety nowe utrudnienie. Nowy punkt na naszej drogowej mapie kłopotów. S7, odcinek Warszawa-Płońsk w pobliżu Zakroczymia. Na 150 km auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Gdańska. Sporo dziś jest właśnie tego typu komunikatów. Pojazd uderzył w bariery, pojazd uderzył w bariery. W wielu miejscach pada deszcz, drogi są mokre, śliskie. My jedziemy zbyt szybko, nie mamy przystosowanej prędkości do tych warunków, które panują na drodze. I wówczas wystarczy tylko agresywne hamowanie, wystarczy tylko chwila przestrachu, trudna sytuacja. Pierwsze co robimy, do dechy wciskamy pedał przy hamowania. Efekt jest taki, że auto wpada w poślizg. Aquaplaning przy tej pogodzie jest rzeczą naturalną, normalną. Auto nie reaguje, nie daje się nim sterować. Uderzamy w pobocze, uderzamy w płyty wyznaczające bariery ochronne drogi szybkiego ruchu. Efekt jest taki, że jest problem. Wystarczy zwolnić. Wystarczy w momencie, kiedy jesteśmy zbyt zmęczeni, chwilę odpocząć. Na dobrym parkingu, przy dobrze oświetlonej stacji benzynowej zjechać, odpocząć.

0: Prząć, wypić kawę, nawet przebiec się w tym deszczu, to te krople trochę zrobią coś dobrego dla naszej skóry twarzy, ale my będziemy bardziej orzeźwieni, będziemy w lepszej kondycji do tego, aby jechać dalej i aby nie dochodziło do takiej sytuacji. Niedostosowanie prędkości do warunków na drodze, efekt taki, że lądujemy w barierach energochłonnych, lądujemy w rowie. A więc apel do wszystkich zmotoryzowanych słuchaczy radia kierowców. Porządne światła, dobrze wytarte i wyczyszczone reflektory, jazda z prędkością bezpieczną, jazda w odpowiedniej odległości od poprzedzającego nas pojazdu i to, co od jakiegoś czasu bardzo wszystkich proszę, sprawdzamy, czy dobrze zapięte są nasze pociechy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 5 lat temu Miley Cyrus wydała płytę, na której znalazła się m.in. ta piosenka Midnight Skies, Plastic Hearts. Nowa płyta Miley Cyrus zbliża się wielkimi krokami, jest zupełnie inna, ale cały czas bardzo interesująca. Jak i interesujące są dzieła naszej dzisiejszej bohaterki. Iza Kowalewska już za chwilę u nas.

0: Iza Kowalewska w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.
1: Jestem.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś. Za 23 minuty będzie godzina 21. A porozmawiajmy o tym, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Miałaś kiedyś taką sytuację, że nie wiem, zimą czy jesienią jechałaś i w czasach dezynwoltury, kiedy jeszcze nie

0: byłaś taką dojrzałą, odpowiedzialną osobą jak dzisiaj za kierownicą. Zdarzyło się coś takiego, co wymuszało na tobie jakieś szybkie reakcje, takie, których nie chciałaś?
1: Inni kierowcy raczej. Mm-hmm. Nie poślizg, nie jakieś nagłe zdarzenie, czy ABS się włączy. Nie, nie, nie. To takiej rzeczy nie. Ale inni kierowcy także, ktoś wjechał nagle w bok, nie wiem, bo patrzył może nie w telefon, ale coś tam zmieniał, umierał w radio czy coś.
0: A także miałaś takich stłuczek liczbę mnogą?
1: Nie,
0: czy to...
1: ani jednej.
0: Aha, no to super.
1: Ani jednej stłuczki, jeżdżę raczej razem z Sobiesławą Zasadą, Prędkość Bezpieczna, uwielbiam tę książkę i polecam, taka Biblia dobrej jazdy.
0: Będziemy cytować, bo rzeczywiście no, sporo z tych rzeczy, chociażby Mariusz przypomina w raportach drogowych, ale to są rzeczy, które trzeba przypominać bez względu na to, jaki kto ma staż i czym jeździ. Chociażby to trzymanie kierownicy w odpowiednim miejscu, czy dostosowywanie prędkości do istniejących warunków. To jeszcze pociągnijmy temat samochodowy. Dostajesz pełny bak, dowolny samochód, tydzień wolnego i żadnych zobowiązań. Zapominasz o trasie, o nagraniach. Czym jedziesz, dokąd i jaka muzyka leci wtedy z głośnik?
1: Jakie fajne pytanie. Od razu. Tak. To jakieś fajne autko retro, na pewno z odkrytym...
0: Myślałem, że Hammera powiesz.
1: Nie, nie, jak już pełny bak, takie fajne autko retro, ale nie wiem jakie jeszcze, tak sobie nie wyobrażam, może jakby było ciepło i żeby nie padało, nie było jakiejś paskudnej pogody, tylko fajna pogoda z szyberdachem albo bez.
0: To może otwarty zupełnie,
1: może
0: Jaguar
1: otwarty.
0: E-Type.
1: No, proszę, jaki piękny. Mm-hmm. Tak. I jadę sobie autostradą, żeby nie po mieście.
0: I czego słuchasz?
1: A jazzu.
0: O!
1: Na pewno.
0: Mhm. Ale bardziej taki późny Davis z hip-hopowcami?
1: Nie. 50., 60. lata, Etta James.
0: Och!
1: Na przykład. O, tak pięknie to się kojarzy.
0: To już widzę, że ten samochód musiałby być srebrny w cekiny.
1: Nie, w cekiny nie, ale srebrny, tak. Mhm. Albo jakiś Cadillac fajny.
0: No, też można by było pojeździć. I za jakie masz plany poza tym, że teraz informujesz społeczeństwo o tym, że zapalenie uczuć się pojawi w piątek?
1: Tak.
0: To co się będzie działo po tym, jak już się... Czy będzie fizyczny też nośnik, czy...
1: Na razie tylko streamingi. Planuję wydać winyl jeszcze. Tak, tej płyty. Ona mi się tak kojarzy właśnie z brzmieniem, tylko trzeba osobny, wiadomo, master zrobić.
0: Tak.
1: No i, ale to zobaczymy, to powolutku wszystko. Wszystko w swoim czasie. Natomiast plany takie wydawnicze, poza solową działalnością z Maćkiem Łuszkiewiczem, kolejna płyta Iza i Latynoscy Brothers Cafe Retro, druga płyta nasza wspólna. Wchodzimy do studia 23 listopada i nagrywamy 3 dni sesji z muzykami 8 osób. Na żywo oczywiście, na setkę wszystko. Oprócz wokali, tak? Instrumenty na żywo, potem dogrywam wokale. Ale też na setkę, nie cięte.
0: No nie do wiary. Znaczy do wiary, no w waszym wypadku to w zasadzie nic innego. Nie no, zdarzało się, że było inaczej, ale teraz to widzę, że taki trend. To jak nagracie w listopadzie, później cała ta procedura przygotowywania,
1: tak.
0: Czyli jakoś wiosną można spodziewać
1: wiosną
0: się...
1: Wiosną można się spodziewać płyty Iza i Latynoscy 2, Cafe Retro.
0: A będą jakieś standardy, czy to wszystko będzie wasza autorska muzyka?
1: Nasza autorska. Maciek napisał przepiękne właśnie retro utwory. Przepiękne. 60., 50. lata. Coś cudownego. On ma taką smykałkę do pisania melodii, które od razu słuchacza cofają do tamtych pięknych refrenów i melodii. I takie szlagworty. A ja piszę do tego teksty. Bardzo prosto, znaczy prosto. Nie prosto, ale bardzo... przyjemnie się pisze do tej muzyki i melodii, bo ona jest określona, ma początek, rozwinięcie, zakończenie, wiadomo, gdzie jest refren, gdzie jest zwrotka.
0: Mm-hmm. Przypomnijmy, że Maciek Łuszkiewicz to jest też człowiek, na którym opiera się No Limits.
1: Tak, oczywiście.
0: Między innymi, które też w glorii i chwale wróciło po latach.
1: Tak, z wielką płytą.
0: Więc żebyśmy mieli pełnię informacji na temat tego, czego się można spodziewać. Ale na razie spodziewać się można zapalenia uczuć.
1: Tak, już w piątek. Hurra!
0: I powiem wam, że jak usłyszałem pierwszy raz tę piosenkę, to sobie pomyślałem, mamy taki kącik Motown w polskim Radiu Kierowców i chyba to będzie pierwsza polskojęzyczna piosenka w kąciku Motown w Radiu Kierowców. No bo to tak brzmi. Więc proponuję, żebyśmy posłuchali i wrócimy za chwileczkę jeszcze, jeśli pozwolisz.

0: To ja się absolutnie nie dziwię tym tysiącom, setek tysięcy odsłon tego teledysku tam w tym Instagramie, bo to jest po prostu super rzecz. Iza Kowalewska, Zapalenie uczuć. Rewelacyjna piosenka, na pewno nie po raz ostatni na antenie Polskiego Radia Kierowców.
1: Dziękuję.
0: Pojawiła się. Iza, samochód to jest jedno z ostatnich miejsc, w których człowiek naprawdę może być sam ze swoimi myślami, jeżeli jedzie sam. Czy dla ciebie jazda bardziej jest takim uspokojeniem głowy, czy właśnie uruchamia myślenie, włącza?
1: Uruchamia. Tak? Kreatywność. Tak, ja myślę, co będzie, co zrobić z muzyką, albo wymyślam też, jak już jestem dosyć zmęczona, a wiem, że jeszcze mi zostało 300 kilometrów, no to zatrzymuję się, kawka i dalej w drogę, ale śpiewam sobie, wymyślam. Mm-hmm. Wymyślam melodię i potem czasami zapisuję na dyktafonie, więc to jest tak kreatywny czas dosyć.
0: A zawsze się zastanawiałem i czasami nawet pytałem o to artystów, różne są odpowiedzi, czy potrafisz słuchać swojej własnej muzyki podczas jazdy, ale tak jak zwykły słuchacz, że wyłącza ci się to sprawdzanie tu wokal, tu bas, tu może by trochę coś inaczej zrobić, tylko żeby posłuchać tak sobie, jak teraz słuchaliśmy Zapalenia uczuć. Chociaż nie wiem, jak słuchałaś teraz Zapalenia uczuć.
1: Fajnie,
0: czy też nie było
1: słuchałam,
0: tego analizowania.
1: Bardzo miło. Nie było analizowania, ale fajnie brzmiało, dziękuję bardzo. A w samochodzie? Nie słucham siebie, nie, radia słucham. Tak.
0: No tak, będziesz nas słuchała, to teraz będziesz
1: słuchała. No to właśnie, będę
0: słyszała
1: siebie, ale to jest bardzo przyjemne dla artysty. Jedziesz i nagle w radio. W ogóle samochodowe radio, my mamy bardzo dobre nagłośnienie, to tam słuchałam na różnych nośnikach i oczywiście obowiązkowo w samochodzie, w aucie, jak brzmi muzyka. I wiedziałam, że trzeba coś podbić albo coś odjąć, nie?
0: Tutaj tych amerykańskich muzyków było słychać naprawdę doskonale i stawiają włosy na plecach i to jest coś przepięknego. Ale na zakończenie wrócimy do piosenki Los jak zegar.
1: A, jak pięknie.
0: Bo tak sobie myślę, że to jest też, no nie chcę powiedzieć credo, ale piosenka, która chyba jest dosyć istotna tak z perspektywy, jak spojrzysz.
1: Tak, tak bardzo. To jak chyba patrzę teraz i co się z nią zadziało i że byłam w finale 10. edycja, to była 10. edycji Must Be The Music.

0: To było bardzo fajne przeżycie, sympatyczne. Nie pociągnęło za dużo, niestety. Natomiast ja się śmieję z Maćkiem, Łyszkiewiczem. Śmiejemy się, że jesteśmy wiecznymi, z każdą płytą, debiutantami. I to jest bardzo fajne, bo zawsze jest ta nowość i świeżość spojrzenia na muzykę.
1: No i kolejny debiut już w najbliższy piątek. Dokładnie, a los tak. Jak zegar sprzed lat 13-14, jakoś tak. Izy Kowalewskiej na zakończenie naszej rozmowy. Posłuchajcie tekstu, bo sporo z tego, o czym rozmawialiśmy, jest podsumowane w tych słowach. Dziękuję i za powodzenie.
0: Dziękuję bardzo.

0: Iza Kowalewska, Los jak zegar. Do 20.50 towarzyszyła nam ta piosenka dziś, teraz, ale na pewno się jeszcze będzie pojawiała na antenie Polskiego Radia Kierowców. Tak jak na pewno pojawiają się z regularnością co 20 minut wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Najświeższe utrudnienie, trasa S7, Warszawa-Płońsk w pobliżu Zakroczymia na 150 kilometrze. Auto osobowe wjechało w bariery, blokując jeden z pasów ruchu w kierunku Trójmiasta. Druga krajowa nr 28, Jasło-Krosno w pobliżu Moderówki na 220 kilometrze. Dwa zdarzenia drogowe, dwie osoby ranne, trasa przez te dwa wypadki. Ruch na niej odbywa się w obu kierunkach tylko jednym pasem. Droga krajowa nr 36, Lubin-Ścinawa w pobliżu Turowa na 29 kilometrze. Zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. S6, odcinek węzeł Ustronie Morskie, węzeł Kołobrzeg Wschód w pobliżu Stojkowa na 98 kilometrze. Z drogi zjechała ciężarówka ciągnąca cysternę, blokując jeden z pasów ruchu w kierunku Szczecina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tom York był wtedy jeszcze młodym, zakompleksionym wokalistą, który w cieniu chował się na koncertach i powolutku śpiewał. Ale jak koledzy rozkręcali wzmacniacze, to budziła się w nim bestia. W tej piosence szczególnie. Creep, Radiohead w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Z zespołem Elastica minęliśmy 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w nim raport pogodowy, jak nam się będzie jechało w ciągu najbliższych godzin, jeżeli chodzi o pogodę. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie przejściowo będą nawet rozpogodzenia, których oczywiście nie zobaczymy, bo jest ciemno. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie jeszcze burze się będą do północy pojawiały. Wysokość opadów w centralnej i wschodniej części kraju od 10 do 15 mm, na południu miejscami nawet 20, a w rejonie Żuław Wiślanych do 25 mm na metr kwadratowy napada tego deszczu. W Tatrach i na szczytach Beskidów śnieg będzie padał, w Sudetach opady deszczu ze śniegiem. W Tatrach tego śniegu napada około 15 cm. Jutro w ciągu dnia ciąg dalszy opadów będzie nawet przybywało 18 cm nowej pokrywy śnieżnej. W noc, wracamy do nocy, w nocy temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 6 do 10 stopni, cieplej w rejonie nadmorskim od 11 do 13. Wiatr słaby i umiarkowany, ale na południu i północy oraz na północnym zachodzie porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 65 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na luzie audycja od 18 do 22 codziennie nadawana w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. No i dzisiaj też do 22 jedziemy razem w składzie. No Iza Kowalewska już poszła, ale nosicie ją w serduszku, piszecie, że cudowna muzyka. My też, bardzo nam się podobało. Aleksandra Jasińska jest wydawczynią dzisiejszego Na Luzie. Karol Smyk realizuje audycję. Mariusz Dąbrowski mówi co na drogach. A ja nazywam się Zbyszek Zegler. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Do 22 jedziemy razem.

0: Basia i Pustki i Lugola w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Prawie 10 minut po godzinie 21. Mariusz, pamiętasz, ty piłeś w 86 płyn Lugola, czy już byłeś zwolniony z tego?
1: Chyba piliśmy w 86 roku. Piliśmy.
0: No wiadomo.
1: Piliśmy, tak. Pamiętam, że byliśmy na demonstracji pierwszomajowej. I chyba po tej demonstracji wyszedł rozkaz, że uczelnie też piją w Lugola.
0: Niezapomniane przeżycie. Podobno bardzo grzyby obrodziły w tym roku w Czarnobylu. 10 minut po godzinie 21. Sprawdzamy, co na polskich drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Niestety nowe utrudnienie. Trasa ekspresowa S11 w pobliżu węzła Poznań na Pachanie. 10 kilometr, zderzenie dwóch autosobowych. W efekcie mamy zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. S6, odcinek węzeł Ustronie Morskie, węzeł Kołobrzeg Wschód w pobliżu Stojkowa na 98 kilometrze. Mówimy o tym od kilku godzin. Auto ciągnące cysternę zjechało z drogi, wjechało do rowu. Teraz droga jest zablokowana w kierunku Szczecina. Objazd na węźle Ustronie Morskie w kierunku Ustronia Morskiego. Dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej 165. Dalej do Kołobrzegu. Powrót na S6 na węźle Kołobrzeg Wschód. I S7, odcinek Warszawa-Płońsk w pobliżu Zakroczymia na 150 km autoosobowe wjechało w bariery, blokując jeden pas ruchu w kierunku Trójmiasta.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A teraz do lat 90. się przeniesiemy na kilka chwil, bo będzie i Nirvana, i Coolio, i później wybierzemy się do Kanady. To bez względu na to, czy lata 90. czy współczesność, zawsze miejsce interesujące.

0: Gangsta's Paradise, prawie 19 minut po godzinie 21 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Mam nadzieję, że podtrzymujecie zdanie z wiadomości w aplikacji. Z Łodzi kierowca lub kierowczyni napisał lub napisała: dziękuję za piękną muzykę, cudownie się tego słucha. Już wysłałem Izie Kowalewskiej, bo była wtedy jeszcze u nas w studiu, więc pewnie to o jej muzykę chodziło, ale mam nadzieję, że i pozostałe dzieła słowno-muzyczne, które pojawiają się na naszej antenie, też wam przypadają do gustu. Natomiast teraz chciałem o niedoskonałościach, bo elementem wielkich imprez sportowych są niedoskonałości właśnie. Takich absurdów przez lata nazbierało się sporo, ale dość o warze i przerwach na nawodnienie. Natomiast żeby na mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym problemem były fatalne drogi, no, tak się właśnie dzieje w Quebecu, w Montrealu, w Quebecu, gdzie wczoraj kolarze rozpoczęli swoje święto Mistrzostwa Świata. Ich relacje zebrał Andrzej Grabowski.
1: No i co uważasz?
2: No, moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest.
1: Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia?
3: Kurwa, że mi się buja cały czas głowa, prawda, jakimś takim pieskowi, to co w samochodzie dawniej było.
4: Mówi trener kadry kobiet Sylwester Szmyta, jego zawodniczka Dominika Włodarczyk dodaje.
5: Asfalt jest dla koneserów, tak bym to określiła. I naprawdę gdzieś tam, jak się słyszy narzekania, to nie ma tutaj moim zdaniem ani krzczyny przesady w tym.
4: Bo tych głosów jest rzeczywiście mnóstwo. Tu cytat. Drogi są w przerażająco złym stanie. To, co robiliśmy podczas rekonesansu, można porównać do robienia notatek przed rajdem, opowiadał Klaas Lodewyk, opiekun czterokrotnego mistrza świata w czasówce, Belga Remco Evenepoela. Inny as czasówek, Włoch Filippo Ganna, dodawał, że nawierzchnia w miejskiej części trasy nie była na poziomie mistrzostw świata.
3: Jeżeli ktoś chciałby w Polsce narzekać na stan dróg, szóstw, to ja pamiętam tylko tak dziurawy Wrocław może 30 lat temu, no nie? Jak na Mistrzostwa Świata i duże miasto, gdzieś ten początek jest naprawdę dziurawy. Te pierwsze 5-6 kilometrów stan dróg bardzo kiepski.
5: Tyle o ile mam 40 kilometrów tej czasówki.
4: Dodajmy, Dominika Włodarczyk wczoraj pozytywnie zaskoczyła, bo w czasówce zajęła 9 miejsce.
5: I naprawdę to było potężne kółko gdzieś tam po Montrealu. Wjechałyśmy też na tor wyścigowy. Tam ta droga była całkiem w porządku, ten asfalt był całkiem w porządku, to prawda. Tak, o tyle juniorki mają 10 kilometrów i one mają naprawdę, po prostu to jest droga łata na łacie. Mnóstwo studzienek kanalizacyjnych, właśnie jakieś takie dolewki z tego asfaltu. W ogóle mam wrażenie, że to w aucie strasznie trzęsie, a co dopiero właśnie jak się jedzie gdzieś tam w pozycji.
4: Oczywiście znajdą się i tacy, którzy są w kontrze. Na przykład Kanadyjczyk Nicolas Żukowski powiedział, czy to właśnie nie jest część kolarstwa? I tłumaczył, że wcale tak źle nie była, część dróg odnowiono. Bez narzekania obyło się też u mistrzyni świata, Szwajcarki Marlen Reusser, która mówi: przed wyścigiem niekoniecznie wybrałabym taką trasę, ale i tak wydawała mi się w porządku. Pytanie jednak, jak się na takie warunki przygotować?
5: Kamera mnie nagrywała, jak moi mechanicy mi naklejali przed startem taśmę izolacyjną na kask, w miejscu, w którym kask łączy się z szybką, bo ja po prostu bałam się, że ją zgubię przez te dziury.
4: I choć wydaje się, że przed laty potrzeba była w każdej sytuacji matką wynalazku, to w kolarstwie paradoksalnie było prościej niż teraz w Kanadzie.
6: To my tak aż bardzo nie kombinowaliśmy.
4: Mówi trener Wacław Skarul, który w 1988 roku wespół z Ryszardem Szurkowskim doprowadził polską kadrę do olimpijskiego srebra.
6: Wtedy jeszcze nie mieliśmy tak rozbudowanego sprzętu. Organizatorzy, czy Mistrza Świata, czy Igrzysk Olimpijskich bardzo dbali o nawierzchnię. Większość wyścigów rozgrywała się albo na przykład na autostradach, czy kończyła chociażby jak w Barcelonie na torze Katalunia. Jestem niezmiernie zaskoczony, że bogata przecież

0: Kanada i Montreal nie przygotowały, nie znalazły idealnej drogi na czas.
1: A gwarancji, że w przyszłości zawsze będzie lepiej, nie ma. Międzynarodowa Unia Kolarska coraz śmielej przymierza się bowiem do organizacji Mistrzostw Świata w 2032 roku, uwaga, w Indiach.
2: Nie chcę się cieszyć kanadyjskim nieszczęściem, ale naprawdę wygląda na to, że to my w Polsce nie mamy się czego wstydzić. 23 minuty po godzinie 21 w Perka w Polskim Radiu Kierowców. Come on!

0: No i zespół Daft Punk nie istnieje, a muzyka została. Lose Yourself to Dance z Nilem Rodgersem na gitarze. Majstersztyk. 4 minuty przeniesienia w czasie do lat 60., 70., mimo że to XXI wiek. Jak jesteśmy w XXI wieku, wyjeżdżamy na polskie drogi. Najaktualniejsze wiadomości drogowe teraz u nas, bo 21:30 na zegarze.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 36, Lubin-Ścinawa w pobliżu Turowa na 29 kilometrze. Zdarzenie dwóch aut osobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Droga krajowa nr 28, Jasło-Krosno w pobliżu Moderówki na 220 kilometrze. Zderzenie kilku aut w dwóch miejscach, dwie osoby ranne, ruch wahadłowy. Trasa S11 w rejonie węzła Poznań na Pachanie na 10 kilometrze. Zderzenie dwóch autosobowych. Zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia. S7 Warszawa-Płońsk w pobliżu Zakroczymia na 150 kilometrze. Autosobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Trójmiasta. S5, Bydgoszcz-Zachód, Bydgoszcz-Miedzyń w pobliżu Lisiego Ogona na 70 kilometrze, kolizja dwóch autosobowych, zablokowany lewy pas w kierunku Poznania i w kierunku Trójmiasta, ruch odbywa się w obu kierunkach, tylko po prawych pasach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 28 minut będzie godzina 22. Włoski zespół The Colors śpiewa m.in. o samochodach. Cabriolet Panorama teraz u nas.

0: Za 22 minuty będzie godzina 22. Teraz wyjątkowo poważny temat w Naluzie, bo policjanci szukają świadków wypadku, do którego doszło w minioną niedzielę, wczoraj, na trasie S8 koło Ostrowi Mazowieckiej. Jak przypomina starszy aspirant Marzena Laczkowska z ostrowskiej policji, w zdarzeniu zginęła jedna osoba.
1: W niedzielę 20 września wczesnym rankiem na drodze S8 na 558 kilometrze w pobliżu Prosienicy, kierunek na Białystok, doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego z udziałem dwóch aut, Mercedesa i Seata. Niestety na miejscu pomimo reanimacji zmarł 30-letni mieszkaniec województwa podlaskiego podróżujący Seatem.
0: Policjanci wyjaśniają teraz okoliczności tego wypadku i szukają osób, które mogą mieć nagrania, na przykład z wideorejestratorów.
1: Prosimy kierujących, będących świadkami wypadku lub posiadających rejestratory jazdy, przejeżdżających w niedzielę 20 września drogą S8 w godzinach między 5.30 a 6.10 w pobliżu Prosienicy o kontakt z Wydziałem Kryminalnym.
0: Kierowcy mogą się kontaktować dzwoniąc pod numer 47 704 42 28, nie najłatwiejszy do zapamiętania, więc alternatywnie pod alarmowy 112. Można także skontaktować się mailowo kryminalny.kppostrówmaz, bez polskich znaków oczywiście, @ra.policja.gov.pl. Szukajcie na stronach Radia Kierowców tych danych, no bo wiadomo, szczególnie jak jedziecie, niełatwo zapamiętać taki adres mailowy. Może numer telefonu jeszcze raz podam, 47 704 42 28 lub alarmowy 112. Jeżeli byliście na miejscu wypadku, możecie pomóc. Pomóżcie.

0: Robert i Krzysiek, czyli Dryskull i Krzysztof Zalewski, mówię ci nie. Rozbrzmiało, wybrzmiało punktualnie o 21.50. Piosenka się skończyła, bo teraz inny duet. Zbyszek i Mariusz. Mariusz będzie opowiadał o tym, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nie zmieniła się sytuacja na S-Trójce na odcinku węzeł Gorzów Wielkopolski Północ, węzeł Gorzów Wielkopolski Południe na 85. kilometrze. W pobliżu węzła Gorzów Wielkopolski Zachód zderzenie auta osobowego z ciężarówką. Zablokowany jest wciąż jeden pas ruchu w kierunku Zielonej Góry. Autostrada 4, odcinek węzeł Opole Zachód, węzeł Brzeg. W pobliżu czeskiej wsi na 205 kilometrze zdarzenie motocykla i auta osobowego, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. S5, odcinek węzeł Bydgoszcz Zachód, Bydgoszcz Miedzeń. W pobliżu Lisiego Ogona na 70 kilometrze kolizja dwóch aut osobowych, zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania oraz lewy w kierunku Trójmiasta. Ruch odbywa się w obydwu kierunkach tylko po prawym pasie. S6, odcinek węzeł Gdańsk-Lotnisko, węzeł Gdańsk-Owczarnia w pobliżu Klukowa na 330 kilometrze. Zdarzenie trzech aut, zablokowany jest prawy pas w kierunku Gdyni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To niewiarygodne, już to był ostatni serwis. Nie wiem, Mariuszu, czy masz świadomość, że to był ostatni serwis w dzisiejszym Na Luzie.
2: Tak.
0: Jak to mówią, w dobrym towarzystwie czas
2: szybko płynie.
0: I dziś zadbała o to Iza Kowalewska, królowa autostrad, muzykoterapeutka, terapeutka krzykiem, wokalistka, kompozytorka, artystka, która właśnie wydaje album Zapalenie Uczuć, już w piątek premiera. I dziś słuchaliśmy muzyki z tej właśnie płyty przedpremierowo w Na Luzie, w Polskim Radiu Kierowców, które to Na Luzie przygotowaliśmy w składzie Aleksandra Jasińska, wydawczyni, Mariusz Dąbrowski, słyszany przed chwilą, opowiadał o tym, co na drogach. Karol Smyk audycję realizował. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia pojutrze, ale w ogóle to słuchajcie cały czas Radia Kierowców, proszę, i jedźcie bezpiecznie.

kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę. Oboje wiemy, co masz na myśli, kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę. Zaraz skończysz tak jak oni wszyscy, jak wszyscy. Podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach, może wtedy ktoś się ze

Myślę, że śmierć to tylko namiastka w porównaniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera. Zwyczajnie szczera. To, z czym walczę, jest takie

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Mamo, to ja, Paweł. Dziś jest już lepiej, tylko czasem znowu mi się śnisz.

Paweł dalej, ja czasem mówię, chyba mnie kochałaś aż za bardzo. Może po prostu szukam słów na to, jak bardzo. Miałaś problem z alkoholem, on nie mówi o tobie wszystkiego. Ja pamiętam swoją mamę, chcę by ludzie też wiedzieli. Nie chcę, żeby twoje życie zamknął opis jego końca. Byłaś ze mną tyle lat, zanim przyszła ta rozłąka. Dzisiaj już jest okej, choć wciąż często o tobie myślę. Mogę cieszyć się tym życiem i za tobą tęsknię.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

co za straszny dom. Otulony w mrok. A wiatr wieje tak, że utrudnia krok wszystkimi oknami w przepaść skierowany. A zaś wrota w spak na przejezdny szlak. Jest tu kto? Pomóżcie. Wyjdźcie, gość zdrożony. Nikogo, tylko cień jakiś przemilknął w sieniach. Już takim zmęczony, sił nie mam do koni. Już sęp nad mą głową lot zniża zacieśnia. W dom ten wchodzisz jak pożyczony frak. Towarzystwo tu, kto nie swój, to wróg. Na dzień dobry w pysk, gość nieproszony. W kącie obraz krzywo powieszony. Szła rozmowa od słowa, smutna i cudaczna. Ktoś tam pieśni znał jakieś, na gitarę chwyty. I złodziej był tam mały, szemrany wirażka. Pokazał pod obrosem,

0: co dzień jemy. Na szczawiu bieg będzie i w duszach kiśniemy. Pryszcze mamy wszędzie, winem tylko jeszcze się pocieszaliśmy.
1: Bijąc się, wieszając,

takich domach nie słuchaliśmy. Tylko żyć po ćmach. Przywykaliśmy od zarania szept. Znaczy mniejsze zło. W kącie i kąt sześć.

czasu minęło. Tyle rzek upłynęło. Życie tłukło jak psa i wciąż nie zatłukło mnie. Może i nie było to jakieś wielkie dzieło. Obraz biały. Uczyć czarny.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być błogosławiona.